0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Maryja, królowa Polski. Królowa? Czyli właściwie kto? W drugiej połowie XVI wieku, gdy renesansowy poeta Grzegorz Sambora nazywał Maryję królową Polski i Polaków, sprawa była dość czytelna, bo królewska władza była bardzo konkretna. Była tak konkretna, że gdy w XVII wieku klasztor na Jasnej Górze stał się redutą, o którą rozbiły się fale szwedzkiego potopu, nikt nie miał wątpliwości, kto i jaką władzą za tym stoi. Dlatego też 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej Jan Kazimierz, król Polski, mógł śmiało podzielić się swoją konkretną władzą z Maryją, obierając ją za królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecając jej szczególnej obronie. Ale gdy 3 wieki później Episkopat Polski tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 zwraca się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie dla Polski maryjnego święta pod wezwaniem Królowej Polski, a wtedy już monarchii u nas nie ma. Nie ma więc konkretu, do którego owo królowanie w taki prosty sposób mogłoby się odwoływać. Co mamy więc zrobić, żeby ta dzisiejsza uroczystość nie zatrzymała się tylko na poziomie pobożnych słów albo historycznych kontekstów? Być może konieczne będzie tutaj podjęcie osobistego wysiłku. Wysiłku, który będzie zmierzał do tego, by w naszym życiu na nowo odkryć miejsce i rolę królowania Maryi. I dopiero wtedy, niejako oddolnie, sumą naszych poddanych jej serc, tytuł nadany jej 100 lat temu znowu się ukonkretni.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Paweł II powiedział: przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce, tej, która tutaj nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Hey, Raven.
1: Hola, Ray.
2: Hey, Ray.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.
1: Radio Warszawa, które przygotowuje tę audycję, to radio katolickie, czyli kościelne. To jest archidiecezja warszawska. Jest też emitowane w innych stacjach. To są inne archidiecezje, serdecznie Państwa. Pozdrawiamy słuchaczy i tak kapłanów tych diecezji, archidiecezji.
2: Wszystkich, którzy stanowią wielką wspólnotę Kościoła, tworzymy ją razem.
1: No właśnie, a jest nuncjusz apostolski. Przez tego nuncjusza mamy łączność z papieżem Leonem XIV aktualnie. To jest Kościół.
2: A w ogóle wszyscy jesteśmy zgromadzeni wokół Jezusa, który jest głową tegoż Kościoła. I to tak naprawdę On nas wokół siebie gromadzi, trzyma nas w kupie i prowadzi nas do celu, jakim jest osiągnięcie, dołączenie tego Kościoła chwalebnego, tego Kościoła, który już osiągnął cel.
1: I my jesteśmy Kościołem.
2: Pielgrzymującym do celu, tak jest.
1: A może być trochę w Kościele, a trochę nie Kościołem, trochę w Kościele, ale trochę nie, jedną nogą w środku, a drugą nogą za drzwiami, czy nie? Czy
2: no nie można, nie, być, można. Nie można być. Jesteśmy, przynależymy do tej wspólnoty, którą mamy się zatroszyć, którą mamy zawalczyć. Tak jak nie można być mężem na pół etatu, żoną na pół etatu, nie można być matką, czy ojcem. Tak samo nie można być uczniem Pana Jezusa na pół etatu.
1: Czyli to nie jest tak, że Kościół, można powiedzieć, skarb Kościoła to jest jakiś, że ma jakiś miliard akcji i każdy wierny ma jedną akcję i ma jakiś kawałek. Tak nie jest, nie?
2: Nie, nie jest. My, każdy z nas tworzy cząsteczkę Kościoła, która jest bardzo ważna w tym jednym wielkim ciele. Jesteśmy takim, nie wiem jak to nazwać, kamieniami, cegiełkami, które wznoszą wspólnie wielki gmach Kościoła chwalebnego, czyli tej wspólnoty, tego domu niebieskiego Jeruzalem, miasta świętego, o którym w Apokalipsie możemy przeczytać, a budowniczym jest sam Jezus Chrystus.
1: Ale Bóg za ciebie, cegiełko czy kamieniu, oddał życie.
2: I dlatego uzdolnił mnie przez to do tego, żebym tą cegiełką i kamieniem mógł być, natomiast w żaden sposób mnie nie zdeterminował do tego, a więc to ja muszę zdecydować, czy chcę przynależeć do tej budowli, czy chcę moje życie poświęcić, aby Kościół się rozwijał, wzrastał, aby był święty.
1: I czy jestem cegłówką, czy jestem diamentem, to w zasadzie jestem ważny tej budowli.
2: Jestem bardzo ważny, tak jest.
1: To możemy już kończyć dziś to nagranie.
2: No to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków, amen. Ale jeszcze trochę.
2: Ale jednak mamy jeszcze trochę czasu na antenie.
1: Tak, tak. No ale dziś zaczniemy bo dziś będzie o tym, co to znaczy być w Kościele. Co to znaczy być Kościołem. Kościołem? Dziwnie brzmi. Dziś zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział 6, wersy od 1 do 7.
3: Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciw Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

0: To piękna powieść o Kościele, bo Kościół ma i miał liczne dylematy. Tutaj widać też napięcie między tym Kościołem duchowym, modlitwą, byciem we wspólnocie, a między podziałem dóbr, powiedzmy sobie, wzajemną troską, głodem, nacjami, bo byli heleniści, prawda, i byli Hebrajczycy, czyli byli Żydzi i byli ci, którzy byli jakby...
1: Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, tak. I chrześcijanie pochodzenia greckiego.
0: Czyli nie było łatwo wtedy już.
1: No tak, no to ci przyli migrantami, można byłoby powiedzieć, tak, czyli ci heleniści przyszli do, byli na terenie Hebrajczyków, no to ci mieli większą bazę materialną również, no to tamci zawsze jakieś napięcia.
0: I jeszcze mówili innym akcentem, czyli takie etniczne mieli problemy.
1: Można tak powiedzieć. Natomiast niesamowite jest to, że w tym czytaniu jest pięknie pokazane, że odpowiedzialność za Kościół bierzemy wszyscy. I wszyscy ten

0: jakoś utworzymy i żeby ta wspólnota mogła pięknie funkcjonować, zgodnie i w harmonii i w pokoju, to każdy musi się do różnego rodzaju zadań w tej wspólnocie określić, odkryć swoje miejsce w Kościele, odkryć, co mogę zrobić. I bardzo fajnie to z tego fragmentu Dziejów Apostolskich wynika.
1: Ale to wynikło też z problemów, bo gdyby ich nie było, to by nie było tego podziału.
0: Gdyby nie było problemów, nie trzeba byłoby ich rozwiązywać. Gdyby ich nie trzeba było rozwiązywać, nie byłoby postępu, nie byłoby rozwoju.
1: I kim chce być w tej wspólnocie, ale w tej wspólnocie były też wdowy na przykład, które też były w tej wspólnocie. Czy sobie tą rolę wybrały? Pewno nie, ale tam się znalazły.
0: No, jak ktoś stracił męża i był chrześcijaninem, czyli chrześcijanką, no to był wdową natury rzeczy. Akurat ten stan to przychodzi w sposób naturalny, nie trzeba specjalnie go szukać. Z czasem tak jest.
1: No właśnie, bo ja nie muszę być w kościele tylko tym, kto coś robi, prawda, organizuje, ale mogę po prostu być potrzebującym.
0: Ja myślę, że każdy we wspólnocie kościoła jest potrzebujący, ale każdy również potrzebujący może być tym, który będzie wsparciem w czymś dla innych. Te wdowy to nie były tylko po to dane, żeby je karmić, żywić, się o nie troszczyć. One miały też swoje zadania w kościele. One mogły się modlić, mogły pomagać innym, służyć sobie nawzajem, budować koła gospodyń wiejskich, prawda, albo różnego rodzaju inne akcje charytatywne, żeby dla siebie nawzajem być wsparciem. To nie jest tak, że jesteśmy tylko i wyłącznie braczami, albo tylko tymi, którzy dają w kościele. Każdy ma swoje zadanie, swoje miejsce. Jestem i potrzebującym, jestem tym, który mogę pomocy udzielić.
1: Piękna jest ta opowieść, bo to nie jest tylko tak, że apostołowie zebrali się i wyznaczyli odgórnie, prawda, kogoś tam, kto potem posługiwał wśród ubogich, tylko to ludzie wybrali.
0: Tak, i to jest pięknie, bo apostołowie jakby pokazują, macie potencjał do tego, żeby zatroszczyć się o tą wspólnotę. Macie dary Ducha Świętego, macie talenty, wy się tak naprawdę znacie. Apostołów jest 12, a chrześcijan już w tym momencie były tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy. I apostołowie absolutnie nie mogli znać wszystkich, żeby móc takiego wyboru dokonać w sposób właściwy. Natomiast ludzie przebywali między sobą i znali, odkrywali swoje talenty.
1: Ale jak to przeczytał, to jest ciekawe. Teraz na to zwróciłem uwagę. Kogo wybrali? Filipa, to imię chyba hebrajskie, aż tak się nie znam. Prochor, nie mam pojęcia. Nikanor, to jest Grek. A to heleniści wybierali. Tymon, nie wiem, być może Grek. Parmenas to na pewno jest Grek. Tak? Mikołaj, i to jeszcze jeden prozelita z Antiochii się trafił. To nie, że jakaś partia wybrała. Naprawdę wybrali po prostu z każdego po jednym.
0: Tak, i wybrali, na pewno wybrali ludzi, którzy się tej roboty nadawali, czyli którzy mieli talenty, mieli dary predysponujące ich do takiej funkcji. Bo każdy z nas jest czymś obdarowany, w czymś jest dobry. I to w jakiś sposób, ten dar, który w sobie mam, może mi pomóc określić moje miejsce we wspólnocie Kościoła. Pokazać, czym ja mogę się podzielić. Na czym się znam, w czym mogę komuś pomóc. To jest niesamowite. Tak mówimy właśnie, żeby odkrywać charyzmaty w Kościele. Bo charyzmatów jest mnóstwo, ale to nigdy nie jest tak, że jeden człowiek ma wszystkie charyzmaty i wszystkie dary. Każdy z nas ma rozmaite dary. Czyli rozmaite talenty, byśmy powiedzieli. Teraz rozpoznać swój talent i rozpoznać w kimś innym talent, to jest zadanie zwłaszcza tych, którzy jakąś przełożeństwo pełnią we wspólnocie. Odkryć czyjś talent i pokazać mu, że może tym talentem posłużyć, że może się nim podzielić.
1: Ale wiesz, gdyby wzięli samych Greków albo samych Hebrajczyków, to by znaczyło, że jakaś frakcja zwyciężyła. Nie, oni po prostu się podzielili porówno. I to naprawdę pokazuje pięknie tą wspólnotę Kościoła. Ja przyznam szczerze, zawsze mam jedno ale do tego czytania. Dlatego, że obawiam się o wspólnotę, gdzie ci, którzy są najwyżej, nie mają do czynienia z tymi, którzy są najniżej. Tracą w jakimś sensie kontakt z rzeczywistością, mogą stracić kontakt z rzeczywistością. Jak przestają obsługiwać wdowy, to przestają rozumieć ich potrzeby.
0: Wie pan, jest taka moda, żeby walić w tych przełożonych, tych góry, że to jest ich wina, że oni tam, prawda, wszystkiego nie ogarniają, że nie mają kontaktu z tymi, którzy są na dole.
1: To siedzą w pałacu i z góry nie widać.
0: Tak jest, ale mi się wydaje, że właśnie Pan Bóg, pokazując nam różnego rodzaju, pozwalając nam doświadczyć różnego rodzaju kryzysów, tak jak tutaj się pewien kryzys zdarzył, skłania nas do tego, żebyśmy my zdecydowali się na pewien rozwój. Chcemy ten kryzys przezwyciężyć, więc szukamy wyjścia z tej sytuacji. I ci apostołowie też, no teoretycznie mogliby próbować sami temu zaradzić. W sensie takim, że no raz sprężymy się i my rzeczywiście teraz zejdziemy na dół i będziemy obsługiwali stoły. Ale z drugiej strony, do czego zostali powołani? Oni mają ten charyzmat głoszenia, charyzmat bycia apostołami. I to jest ich rola, której tak naprawdę niewielu jest w stanie ich zastąpić. Natomiast jest różne dzieła, takie jak na przykład te dzieła charytatywne Kościoła, które naprawdę mogą robić inni ludzie, którzy mają do tego predyspozycję i specjalne obdarowanie. I ja myślę, że raczej z tego fragmentu możemy to zobaczyć, że apostołowie zobaczyli wokół siebie ludzi, z którymi mogą się podzielić swoimi kompetencjami, że oni sami nie muszą wszystkiego robić.
1: Jeden z tych, których wybrali, czyli pierwszy Szczepan, był pierwszym męczennikiem.
0: Tak jest. Czyli zobaczmy, że pełniąc tą swoją rolę diakona, wypełniając tą posługę, którą Kościół mu dał, ona stała się dla niego drogą do świętości, do męczeństwa, do tego najwyższego świadectwa danego Chrystusowi. Więc nie trzeba być apostołem, żeby dać największe świadectwo o Panu Jezusie, o swojej przynależności do Boga. Można pełnić rolę naprawdę służących, pomywaczy i dojść do świętości. My mamy wielu świętych w Kościele, którzy nie byli żadnymi władcami wielkimi, tylko pełnili najbardziej proste posługi i doszli tam do świętości.
1: Za chwilę przeczytamy fragment z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.

Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 2, werset od 4 do 9.
1: Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.
0: Święty Piotr pisze tak. Wy, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli my jesteśmy tymi kamieniami w tej świątyni. Tak?
2: Tak jest. O tym już mieliśmy okazję dzisiaj usłyszeć.
0: I to nawet nie tyle, że jak będę chciał i bardzo się starał, to ktoś mnie tam włoży gdzieś pod ołtarz albo gdzieś za filar, tylko z założenia jestem kamieniem w tej świątyni.
2: Tak, ale bardzo ważne jest to, od czego ta budowla się rozpoczyna. Pierwszy jest kamień węgielny, czyli pierwszy jest fundament.
0: I to jeszcze odrzucony.
2: Ale mimo,
0: czyli nie z tego świata.
2: Tak, nie z tego świata. Ale mimo, że odrzucony i nie z tego świata, to właśnie dlatego jest on tym, który stał się głowicą węgła, czyli stał się czymś, co daje stabilizację, co daje absolutną podstawę tej budowli. I jeżeli nie ma tego fundamentu, jeżeli go tu fundamentu nie położymy, to nie ma co dalej wznosić.
0: Bo ta głowica węgła to jest coś tak, to jest taka konstrukcja, która się rozsypie, gdy, jeśli tego węgła nie będzie.
2: Nie, węgiel to jest konstrukcja, która jest na kamieniu budowana. Ten kamień węgielny to pod czterema rogami domu była, jak nie było fundamentów jeszcze wtedy, prawda, to były takie skały umieszczone pod czterema rogami domów i na tych skałach była ta cała konstrukcja oparta. Drewniane konstrukcje, prawda, które tam belki za siebie zachodziły, na tych kamieniach stały. Znaczy, jeżeli to kamienia nie będzie, to ta budowla się wcześniej czy później rozsypie. I jest katastrofa, więc my jesteśmy budowani jako duchowa świątynia przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przez Jezusa przeznaczeni do tego, żeby tą duchową świątynią być, żeby w tym wzrastać i możemy być budowani tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie został położony ten fundament przez Boga Ojca, czyli Jezus Chrystus. A my przez naszą decyzję woli i chęć przynależności do Jezusa Chrystusa pozwalamy na to, włączamy się w tą duchową budowlę, chcemy być niejako, dobrze to rozumiejąc, wykorzystani do tego, żeby ta duchowa świątynia wzrastała i żeby Panu Bogu rzeczywiście składać ze swojego życia ofiarę uwielbienia, czyli wypełnić w swoim życiu Jego wolę, Jego plan w stosunku do nas. I to jest pomysł Pana Boga. I to jest sposób realizacji tego planu.
0: Decyzją o tym, czy chcę, czy nie chcę, no przez chrzest wszedłem do kościoła, jestem w tej świątyni, jestem w tym w tej świątyni, ale ta świątynia, jak ksiądz powiedział też, ona stoi na tym kamieniu, ale ona, ten kamień został odrzucony, czyli ona jest poza tego świata i stoi w ogóle gdzieś indziej, jest oparta.
2: Tak, ona już jest tam wznoszona w niebie. Jesteśmy w tej rzeczywistości, której łączy się niebo z ziemią.
0: Czyli trochę do góry nogami jesteśmy, bo jak jest, się opiera w niebie, to my tu jesteśmy głową do dołu.
2: Do góry nogami to my tutaj na ziemi próbujemy rzeczy budować i nie jeden dom próbujemy od dachu zacząć budować, prawda? I to dzisiaj mamy mocno pokazane, że pierwszy się pojawia, prawda, dziecko, potem jakaś relacja, a potem ewentualnie małżeństwo, tak? I to różnie to wygląda, różnie się to kończy, przeważnie tragicznie. Nie, Pan Bóg ma wszystko poukładane, u Niego nie ma nic do góry nogami. U Niego wszystko stoi we właściwym porządku. Jezus jest podstawą, Jezus jest fundamentem. I teraz my przez posłuszeństwo głosowi Pana Boga decydujemy się na to, żeby do tej wspólnoty wznoszenia duchowej świątyni, uwielbienia Pana Boga całym swoim życiem, włączać się i tą świątynię czynić piękniejszą. I w ten sposób my jako Kościół pielgrzymujący mamy już dzisiaj udział w tym Kościele chwalebnym, Kościele w niebie, w tym niebieskim, świętym Jeruzalem, które tam cały czas jest coraz piękniejsze, bo każde pokolenie chrześcijan, które kończy swoje życie na ziemi, osiąga świętość i jeszcze przyczynia się do chwały tamtej budowli, tamtego miasta.
0: Ci nieposłuszni słowu upadają.
2: To jest bardzo ważne stwierdzenie, ponieważ tym, który trzyma nas, pozwala nam stać na nogach pewnie, stoimy na skale, jest Jezus Chrystus. I my możemy na tej skale stać i się nie zachwiać i nie upaść, wtedy, kiedy słuchamy się Pana Boga. To, co żeśmy rozważali też w poprzednią niedzielę, słuchamy dobrego pasterza, zanim idziemy. Idziemy na dobre pastwiska, zielone pastwiska. Tutaj, jeżeli słucham Pana Boga, nie upadam. A jeżeli upadam, to potrafię się natychmiast podnieść. Natomiast każda inna sytuacja powoduje to, że ja po prostu wykluczam się z tej duchowej budowli. Wykluczam się z przynależności do Jezusa, aktem woli. To jest moja decyzja.
0: Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Ach, aż to człowieka porusza to słowo.
2: Ile pięknych przymiotów posiadamy, tak? Jako w oczach Pana Boga. Tak nas widzi. Tak nas obdarował, tak nas uzdolnił, żebyśmy takimi właśnie się stawali, żebyśmy takimi byli. My już nimi jesteśmy, ale w tym gdzieś mamy nieustannie wzrastać, dojrzewać.
0: To jest powiedziane, jesteście wybranym plemieniem. Ja mało co nie przeczytałem, jesteście kamieniem. No w sumie jesteśmy kamieniem, no bo na tym stoi ta świątynia, ale to nie jest tylko po prostu, że ja jestem częścią jakiejś konstrukcji, która gdzieś tam się trzyma, prawda, oparta o mur Watykanu, tylko to jesteśmy włączeni w kapłaństwo. Czyli to nie tylko, że stanowimy jakieś mury świątyni, gdzie się ofiara odprawia, sprawowana przez kapłanów i papieży, tylko jesteśmy włączeni w kapłaństwo. Kamienie są włączone.
2: Tak, bo to jest duchowa budowla. To jest duchowa budowla. To nie jest materialna budowla, to jest duchowa budowla. W murach materialnej budowli my się gromadzimy po to, żeby w Duchu Świętym wzrastać i tworzyć tą duchową rzeczywistość. I ta duchowa rzeczywistość jest, w ogóle jesteśmy włączeni w Jezusa Chrystusa. Dziś tutaj w sposób szczególny apostoł nam podkreśla ten wymiar kapłaństwa, ale jest jeszcze prorocka misja Chrystusa, jest jeszcze królewska misja Chrystusa. I my jako chrześcijanie jesteśmy włączeni w misję Jezusa, my uczestniczymy w Jego misji. On przez nas kontynuuje swoją misję. A tym podstawowym, bardzo ważnym zadaniem wynikającym z Chrztu Świętego, naszym zadaniem jest składanie ofiary Panu Bogu. Jest składanie ofiary uwielbienia. Ofiary, przez którą włączamy się, no właśnie, to będziemy się ciągle powtarzali, dzięki której ta duchowa świątynia może wzrastać, może się coraz bardziej rozwijać. Mogą do niej dołączać kolejne pokolenia dzieci bożych, stworzeń, które zostały przez Jezusa odkupione, bo wiemy, że wszyscy zostali odkupieni, więc im bardziej ofiarujemy swoje życie na służbę Panu Bogu, im bardziej o Nim tutaj mówimy, bo wyraźnie jest powiedziane, abyśmy ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który nas wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. My, żyjąc jak ta duchowa świątynia, jesteśmy znakiem dla świata, jesteśmy znakiem dla innych, stajemy się dla innych pociągający. Tak powinno być i dobrze by było, żeby to się rozwijało. Ja wiem, że teraz mówię już tak bardzo idealistycznie.
0: Ja się nie odzywam.
2: Ale dziwnie się patrzę. No ja wiem, ale im bardziej jesteśmy świadomi swojej tożsamości, to znaczy być chrześcijaninem, to znaczy być uczniem Chrystusa, tym bardziej realizuje się w nas to, co Bóg zamierzył, by się dokonało.
0: Z jednej strony rozumiem, z drugiej nic nie rozumiem, ale może nie muszę. A dlaczego nie muszę, to będzie za chwilkę w Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14, wersy od 1 do 12.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. A nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
0: Być może apostołowie, słuchając Jezusa, który mówi tak niesamowite rzeczy i o mieszkaniach, które są, i o tym, że pójdzie do Ojca, i że to na nich czeka, że On z nimi jest, że jest drogą, być może tak słuchali Jezusa, jak przed chwilą, jak księdza trochę, bo to wydaje się wszystko jasne, to są wielkie i piękne słowa. Natomiast jak zejść do konkretu, to się można porządnie pogubić. I chwała szczerości apostołów, którzy nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Pierwszy Tomasz mówi: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Więc Jezus tłumaczy, a zaraz Filip mówi: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Jezus mówi: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? I sądzę, że patrząc na ich oblicza, w końcu powiedział te słowa: jeżeli nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. No przecież oni widzieli, że uzdrawiał, przecież widzieli, co się działo, że wskrzeszał. To skoro w ogóle nie rozumieją, o co w tym chodzi, to zobaczcie przynajmniej, że to działa.
2: No tak, ale pamiętajmy, że to było jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, który im wszystko rozjaśnił. My jesteśmy dzisiaj tacy mądrzy po 2000 lat, ale mimo wszystko powinniśmy być rzeczywiście bardzo wdzięczni tym chłopom, że oni się tak dopytywali, że oni byli szczerzy i powiedzieli: Panie, nie kumamy zupełnie tego, o czym ty do nas gadasz, tak? Bo my przed Panem Bogiem często próbujemy grać ludzi, którzy są oświeceni. Ja jestem wierzący, Panie Jezu, ja się modlę codziennie, rano, wieczorem, do kościółka chodzę i tak dalej.
0: A serce puste, odchodzę z niczym.
2: Dokładnie. Tak. I gramy przed Panem Bogiem często ludzi, prawda, poukładanych, tacy, którzy sobie ze wszystkim radzą, jesteśmy wierzący, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Natomiast oni się zdobyli przynajmniej na szczerość. I ta szczerość jest ważna. W naszej modlitwie, w naszym życiu z Panem Bogiem też jest szczerość ważna. Zobaczyć swoją niewystarczalność, zobaczyć swoje niezrozumienie, różnego rodzaju sytuacji, niezgodę na to, że co się dzieje, jak to wygląda, a miało inaczej przecież. I pytanie się, dopytywanie się jest bardzo ważne. Bo na tym polega też relacja uczeń-nauczyciel, że uczeń się pyta, a nauczyciel odpowiada. Nawet jak się czuje czasami zniecierpliwiony, no to my mamy to szczęście w szkole Jezusa, że on ma anielską cierpliwość, a ma nawet większą niż anielską cierpliwość i wcześniej czy później dojdziemy do zrozumienia tego, czego nas uczy.
0: To czytanie zaczyna się od słów, które można przegapić. Mówi Jezus: niech się nie trwoży serce wasze. Czyli ta cała mowa jest odpowiedzią na ich lęk, na ich niepewność, na dezorientację. On mówi, ale lepiej nie było, bo oni ciągle są zagubieni. Więc to, co mówi na końcu, to mówi po prostu, patrzcie...
2: Na czyny. Tak, ale z drugiej strony tutaj mamy w tym początku właśnie Ewangelii, bo no zdajemy sobie sprawę, to już jest moment niedługo przed męką Pana Jezusa, bardzo niedługo przed męką Pana Jezusa, przed Jego śmiercią. Narasta napięcie we wspólnocie. Oni są coraz bardziej pogubieni. I Jezus w tych pierwszych słowach, na które Pan zwraca uwagę, kieruje ich myśli, mówi tak, wybiegnijcie troszeczkę bardziej do przodu. Tak? Pokazuje im ostateczny cel tego wszystkiego, co się w tym momencie dzieje. Boicie się tego, nie rozumiecie tego, ale popatrzcie na cel, dla którego to wszystko się dzieje. Ja przyszedłem tutaj po to, żeby otworzyć wam wszystkim bramy nieba i żeby stać się drogą do nieba i żeby was do tego nieba doprowadzić. I daję niesamowitą obietnicę i w tych słowach ja osobiście odnajduję wielkie pragnienie Pana Jezusa w stosunku do każdego z nas. Tu jest zapisany przez Jana Ewangelistę plan na nasze istnienie. Po to istniejemy, aby w tym domu Ojca zamieszkać na zawsze. Mało tego, my jesteśmy tam oczekiwani, chciani. Jeżeli ktoś ma do nas przyjechać w gości i my o tym wiemy, i jeszcze na dodatek nie jest to, nazwijmy to, ta przysłowiowa teściowa, czyli tak zwany gość konieczny, a może niekoniecznie oczekiwany, to my się przygotowujemy na to przyjście gościa. My chcemy posprzątać, jakiś pokój gościnny przygotować, jakieś zakupy zrobić, przygotowujemy się. Jezus się przygotowuje na nasze przyjście do domu Ojca. Mówi, ja idę przygotować wam osobiście miejsce. A gdy to już zrobię, gdy nadejdzie ten czas, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Niesamowite słowa wielkiej miłości, tęsknoty, zaangażowania Jezusa po naszej stronie.
0: To są mocne słowa. Tomasz mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. A Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. No, te słowa to zarysowały chyba w jeden z najmocniejszych sposobów to, jak rozumieć Jezusa i Ewangelię. Drogą, prawdą i życiem. Czyli wszystkim.
2: Wszystkim. W ogóle to określa sposób osiągnięcia celu naszego istnienia. Sposób zdobycia szczęścia. My wszyscy chcemy być szczęśliwi. Wszyscy chcemy być kochani. Wszyscy chcemy doświadczać rzeczy najlepszych w naszym życiu. Być uwolnieni od udręk, które nam towarzyszą. I szukamy różnego rodzaju sposobów, żeby te rzeczy osiągnąć i zrealizować. A Jezus dzisiaj nam mówi, nie ma innej drogi niż ja. Nie ma innego sposobu na osiągnięcie, na wypełnienie najgłębszych pragnień, tęsknot waszego życia, jak relacja ze mną, który jestem drogą, jestem prawdą i jestem życiem. Widzimy tych kłamstw mnóstwo w świecie. Rozmaite drogi, które nam proponują przez jakieś tam fałszywe ideologie. Widzimy, że zamiast być tego życia pośród nas więcej, to rodzi się coraz więcej śmierci. I to zdanie Jezusa jest odpowiedzią, jak z tego wszystkiego wyjść, a zarazem pokazanie nam, tak namacalnie, że te wszystkie nasze ludzkie sposoby poradzenia sobie z przeciwnościami, z cierpieniem, ze złem, próby samozbawienia po prostu nie funkcjonują, dlatego że nie ma w tym Jezusa.
0: Jezus nie tylko mówi o tym, żeby patrzyli na dzieła, których dokonuje. Mówi także o tym, że sami będą dokonywać takich dzieł i jeszcze większe. Czyli to znaczy, że nie tylko mówi uwierzcie, ale mówi idźcie moją drogą, bo jak pójdziecie, to sami będziecie takie dzieła dokonywać, nie? I to wcale nie znaczy, że kiedy zrozumiecie, to będziecie takie dzieła, to wtedy będziecie, prawda, cień wasz padnie na chorego i będzie uzdrowiony. Nie, być może nic nie zrozumiecie, a i tak to się wydarzy.
2: Tak, ponieważ Pan Bóg czyni znaki i cuda przez naszą posługę, bez względu na to, czy my ją rozumiemy, czy nie. Pan Bóg nas osobiście uzdrawia, kształtuje i uświęca przez to, że my, czy w czasie, kiedy my chcemy przez to życie iść, głosząc Jego Ewangelię, żyjąc według stylu życia, którego nas nauczył. Bardzo ważna jest droga. W ogóle chrześcijaństwo to jest religia drogi. Ponieważ przez ta droga jest miejscem, w którym staje się z nami to, co Bóg zamierzył. Dlatego Jezus mówi, ja jestem drogą, chodźcie za mną. Mamy tych szereg przykładów i Starego, i Nowego Testamentu bohaterów, którzy w drodze za Jezusem dojrzewają do świętości, dojrzewają do zrozumienia, dojrzewają do poznania. Apostołowie sami byli zdumieni znakami, które towarzyszyły ich późniejszemu życiu. Ale te znaki się działy nie ze względu na nich, tylko działy się właśnie ze względu na Jezusa Chrystusa i na to objawienie się Pana Boga tym wszystkim, do których to Słowo Boże było niesione. Dlatego, że Bóg pragnie dotknąć każdego serca, pragnie spotkać każdego człowieka.
0: I to jest niesamowita nauka o Kościele, że ten kamień nie musi być specjalnie inteligentny ani dobrze ociosany, żeby naprawdę przez niego dokonywały się, może powiedzieć, cuda, ale wola Boża. Tak?
2: Tak, no Jezus sam nas ciosa. No te kamienie on kształtuje. To on to zrobi, wpasuje nas w to miejsce, w które trzeba, żebyśmy byli. My mamy się zdecydować na to, żeby chcieć przynależności do tej świątyni, do tej wspólnoty, do Kościoła. Ja mam zrozumieć, odkryć, że jestem tą cząstką. Jestem wybrany, jestem obdarowany, jestem drogocenny i jestem przeznaczony do bardzo konkretnego celu, konkretnego zadania, którego nawet jeżeli dziś nie rozumiem i nie widzę, to jeżeli tego chcę, to Pan Bóg mi to pokaże.
0: No właśnie, bo czasem te kamienie, wydaje się, że czasem tak jest, że każdy chyba jest niepowtarzalny. I nie ma tak, że cegła z formy schodzi i ma tam 3 na 8, nie wiem jakie ma wymiary, ale po prostu ma kompletnie takie wymiary, że wydawałoby się do niczego nie pasuje i nic na tym specjalnie nie można zrobić. Wazon nie postawisz, bo się przewróci i tak dalej. Nie? I czasem tak się może czujemy, ale mi się wydaje, że cały sens tej historii jest też taki, że my jesteśmy dokładnie pasującym elementem tej świątyni.
2: Dokładnie, bo budowniczym jest Bóg, a On naprawdę zna się na swojej robocie. I to jest najważniejsze, odkrycie, że jesteśmy w Jego rękach i On wie, co zrobić z nami, wie, jak nas poprawić, przemienić, uzdrowić, dopełnić tak, żebyśmy pięknie w tej budowli wyglądali.
0: Drogie cegły, kamienie, otaczaki, brylanty, piaskowce, marmury. Jako to się wszystko trzyma kupy i w domu Ojca jest mieszkań wiele.
2: Tęsknijmy za tym, pragnijmy tego, żeby Bóg dokonał w nas tego dzieła, którego chce, a on to zrobi.
0: Bardzo dziękujemy dziś za to spotkanie. Gdyby ktoś chciał wspomóc te dzieła Radia Warszawa w postaci audycji Księga, to polecamy się radiowarszawa.pl, tam zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję
2: ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
3: Księga.

audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Wybiła godzina 8, z tej strony ponownie Julia Szymańska. Dzisiaj słyszymy się w szczególny dzień, święto Konstytucji 3 maja. I w związku z tym, ale też tradycyjnie dzisiaj w Radiu Emaus czeka nas dużo ciekawych rzeczy, między innymi kartka z kalendarza, audycja siostry Ines, owieczka Magda i przyjaciele, w której występują goście, czy koncert życzeń. No ale to potem, a teraz na dobry początek dnia Genesis z piosenką Follow You, Follow Me.

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana.

0: Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, których wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
1: To takie zdumiewające. W noc poprzedzającą jego przerażającą śmierć Jezus pociesza i wspiera swoich przyjaciół. Niech się nie trwoży serce wasze. A kto jego pocieszy? Jest coś niemal swojskiego w obrazie mieszkań w domu Ojca, które Jezus dla nas przygotowuje, a potem wróci, by nas tam zaprowadzić. Te słowa często słyszymy na pogrzebach. Mocno przemawiają do naszego strachu przed śmiercią. Jezus, światłość, prowadzi nas w tej najstraszniejszej i nieznanej drodze. Pomyśl, kogo z bliskich zmarłych chce dziś w szczególny sposób wspomnieć w modlitwie?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

3 maja, święto Konstytucji 3 maja, to również dzień światowy, dzień wolności prasy, dzień bez komputera, dzień słońca i Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii. I w ten ważny dzisiaj dla wszystkich Polaków dzień imieniny obchodzą Maria, Aleksander, Mariola, Antonina, Piotr i Tymoteusz, ale również Anika, Leonia, Maura, Wiola, Świętosława i Alodia. Wszystkiego dobrego Wam dzisiaj i ja oczywiście przypomnę, że o 13.15 ruszamy w Radiu Emaus z koncertem życzeń. Audycją, która jest poświęcona Waszym życzeniom urodzinowym, imieninowym, ale też podziękowaniom czy pozdrowieniom. Jeśli chcecie je przekazać i chcecie, żeby wybrzmiały na antenie Radia Emaus, to wysyłajcie nam SMS-y na numer 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Wysyłajcie też nam wiadomości mailowe na adres studio.emaus@świętywojciech.pl, Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków, lub zostawiajcie komentarze pod postem na temat koncertu życzeń na stronie facebookowej Radia Emaus. Tutaj patrzę, podglądam i widzę, że na naszej stronie już taki najświeższy post na ten temat śmiga, także bardzo zapraszam do zostawiania komentarzy. No i przypominam, że możecie też dzisiaj od 13.15 na żywo podczas trwania programu powiedzieć coś ważnego. Wystarczy tutaj zadzwonić na numer 61 659 3795. Jeśli zadzwonicie pod ten numer, będziecie mogli we własnej osobie na żywo podczas koncertu życzeń przekazać swoje życzenia, podziękowania lub pozdrowienia. Ja już czekam na wszystkie Wasze wiadomości, komentarze, SMS-y, maile, a startujemy o 13.15.

Otis Redding wprowadza nas w dobry nastrój w Radiu Emaus. Możecie nas słuchać na 89,8 w Poznaniu, na 92 w Lesznie, na 94 w Nowym Tomyślu i na 106,2 w Śremie. Na zegarach godzina 8:26. Zostańcie z nami, bo już za chwilę o 8:30 kartka z kalendarza.

0: otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
2: Co wydarzyło się dzisiaj na przestrzeni lat? Skupmy się dzisiaj na tym, co działo się w Polsce i rozpocznijmy od XVIII wieku, bo gdzieżby indziej, w 1791 roku, dzisiaj, 3 maja, Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 maja. Rok później tego dnia wmurowano kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Zaś 3 maja w 1831 roku Wojciech Jastrzębowski opublikował tekst pod tytułem O wiecznym pokoju między narodami, który dzisiaj uważany jest za pierwszy w historii projekt Konstytucji Zjednoczonej Europy. Trzeciego maja w 1927 roku na antenie rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia pierwszy raz w Polsce została wyemitowana reklama radiowa. I była to reklama o dosyć specyficznym klimacie. A dlaczego? Bo tamtejsze reklamy były dosyć długie. Ich średni czas bardzo często przekraczał kilka minut i bardzo często też miały jednorazowy charakter, ponieważ nie były nigdzie nagrywane. Były za to wygłaszane na żywo, ale często też śpiewane. I minęło dobrych kilka lat, zanim to się zmieniło, kiedy zaczęto rejestrować reklamy i wielokrotnie je emitować w radiu, tak jak ma to miejsce dzisiaj. Trzeciego maja w 1938 roku otwarto port morski we Władysławowie, a rok później została uruchomiona elektrownia stalowa Wola. Z kolei tego dnia w 1966 roku na Jasnej Górze w Częstochowie odbyły się uroczyste obchody tysiąclecia Chrztu Polski. Trzeciego maja w 1978 roku uruchomiono seryjną produkcję samochodu FSO Polonez. Był to samochód produkowany od tego dnia do 22 kwietnia 2002 roku i powstał jako następca polskiego Fiata 125P, który jednocześnie był produkowany aż do 1991 roku. FSO Polonez w latach 90. zyskał szczególną sławę, ponieważ teraz mówi się, że w tamtych czasach był najczęściej kradzionym samochodem w Polsce. Statystyki podają, że w 2021 roku w Polsce samochodów tego typu było zarejestrowanych 33 tysiące. Dziesięć lat później, 3 maja, utworzono Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. No a dzisiejszą kartkę z kalendarza zakończymy tym, że 3 maja w 2009 roku, przeskoczyliśmy już do XXI wieku, odbył się pierwszy Silesia Maraton, który wiedzie ulicami miast Górnego Śląska.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
3: Mikrofon czy nie?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dzisiaj w Poznaniu będziemy obchodzić 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Oczywiście obchody dzieją się dzisiaj na terenie całej Polski, no ale jak to będzie wyglądać w Poznaniu? Otóż obchody rozpoczną się przed południem, a o godzinie 10.30 w poznańskiej Farze zostanie odprawiona uroczysta msza święta. Będzie jej przewodniczyć metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński i będzie też oprawa muzyczna, którą zapewni Orkiestra Miasta Poznania przy MPK. Następnie wydarzenia przeniosą się na Plac Wolności. No właśnie tam na godzinę 11.20 jest zaplanowany koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. W programie znajdą się utwory patriotyczne i marszowe, ale też aranżacje, które są inspirowane muzyką z krajów europejskich. Warto wiedzieć, że tegoroczne występy od 11.20 odbywają się pod hasłem Muzyka bez granic. Potem punktualnie o godzinie 12 rozpoczną się oficjalne uroczystości, a w nich podniesienie flagi państwowej, odegranie hymnu, odczytanie preambuły Konstytucji oraz salwa honorowa. Wtedy też do zgromadzonych przemówi prezydent Poznania. Całość zakończy uroczysta defilada, w której biorą udział żołnierze i przedstawiciele służb mundurowych. No ale to nie wszystko, ponieważ organizatorzy przygotowali atrakcje. Co to znaczy? Na Placu Wolności zostaną zaprezentowane pojazdy, które na co dzień wykorzystuje wojsko oraz służby. Mam tutaj na myśli transportery, sprzęt policyjny, pojazdy straży pożarnej czy wozy służby więziennej. Będzie to okazja dla każdego, kto się tym interesuje, żeby z bliska zobaczyć to wyposażenie i poznać specyfikę pracy różnych funkcjonariuszy. No ale oczywiście nie zabraknie też akcentów historycznych, ponieważ MPK zaprezentuje zabytkowe tramwaje, w tym jedne z najstarszych modeli, które kiedyś kursowały po Poznaniu. Po zakończeniu uroczystości, co ważne, część z nich wróci na turystyczne trasy, a to znaczy jedno, że będzie można się przejechać nimi po centrum miasta. Ale słuchajcie, to nie wszystko, ponieważ przygotowano grę miejską o tematyce historycznej i jest to gra przygotowana z myślą o rodzinach. O co w niej dokładnie chodzi, będziecie mogli się dowiedzieć na punkcie informacyjnym, który będzie działał w pobliżu fontanny na Placu Wolności w godzinach od 10 do 14. Powiem tylko, że uczestnicy będą mogli wziąć udział w zadaniach, które nawiązują do wydarzeń z 1791 roku. No i jak możecie się domyślić, w związku z tymi obchodami w całym Poznaniu dzisiaj będą inaczej kursować tramwaje i autobusy. A jak inaczej, no to jeszcze powiem o tym dzisiaj za chwilę.

0: Maus na dobry dzień.
1: W związku z obchodami 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, która odbędzie się dzisiaj na Placu Wolności, między godziną 9.45 a 14.10 zostaną wprowadzone czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej. Dokładnie zmienionymi trasami pojadą tramwaje linii numer 2, 3, 5, 8, 9, 13 i 16, a linia numer 4 zostanie zawieszona. Co więcej, zostaną uruchomione tymczasowe linie numer 53, 59 i 63. Linia numer 2 pojedzie objazdem przez ulicę Towarową, ale też przez ulicę Matyi, Królowej Jadwigi i Wierzbięcice. Linia numer 3 pojedzie do pętli Małe Garbary przez ulicę Gwarną, Plac Ratajskiego czy Plac Wielkopolski, przy czym z powrotem będzie jechała w stronę Błażeja właśnie przez Plac Wielkopolski i Plac Ratajskiego. Linia numer 5 pojedzie przez ulicę Królowej Jadwigi, przez ulicę Górna Wilda i ulicę Wierzbięcice. Linia numer 8 zostanie skrócona do przystanku Aleje Marcinkowskiego, zaś linia numer 9 pojedzie do pętli Ogrody. Zastępuje ona linię numer 8 na części trasy, a częściowo jest zastąpiona przez linię numer 59 i tą zmienioną trasą pojedzie przez ulicę Święty Marcin, Zwierzyniecką, Kraszewskiego i Dąbrowskiego. Linia numer 13 pojedzie do pętli Plac Wielkopolski. Będzie ona częściowo zastąpiona przez linię numer 63, a linia tramwajowa numer 16 pojedzie objazdem przez ulicę Królowej Jadwigi, a dokładnie przez ulicę Święty Marcin, Towarową, Matyi, Wierzbięcice, Górna Wilda, Królowej Jadwigi i ulicę Jana Pawła II. Jeśli chodzi o linie tymczasowe, to linia numer 53 będzie kursowała między Alejami Marcinkowskiego a Unii Lubelskiej przez ulicę Podgórną, Lewandowskiej, przez Kurnicką i Hartowo. Linia numer 59 będzie kursować między Alejami Marcinkowskiego a pętlą Dębiec PKM przez ulicę Strzelecką, Królowej Jadwigi czy Górna Wilda. A linia numer 63 będzie kursować między Alejami Marcinkowskiego a pętlą Starołęka PKM przez takie ulice jak Podgórna, Mostowa, Zamenhofa czy Starołęcka.

0: 3 maja to dzień, który trwa dokładnie 15 godzin i 6 minut. Słońce wzeszło o 4:59 i zajdzie o godzinie 20:06. Przysłowie na dzisiaj brzmi: w zimne majaranki trudno spotkać kocanki. No faktycznie kocanek nie widziałam, jak tutaj szłam, i faktycznie było dosyć rześko. No ale sytuacja dynamicznie się zmienia. Obecnie temperatura w Poznaniu to 15 stopni Celsjusza i to, słuchajcie, dopiero połowa, ponieważ maksymalna temperatura w Poznaniu dzisiaj wyniesie aż 29 stopni i podobnie będzie w całej Wielkopolsce. Najcieplej dzisiaj w Międzychodzie i Szamotułach, tam temperatura może wynieść nawet 30 stopni Celsjusza. Jednym słowem, jest nie wiosennie, ale wręcz letnio. W całej Wielkopolsce dzisiaj oczywiście dużo słońca i niewielkie zachmurzenia. Wieje łagodny wiatr, dokładnie wiatr południowy. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, wynosi 1016 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Na zegarach 9.07. Zostańcie z nami, bo już za chwilę o 9.10 audycja siostry Ines, owieczka Magda i przyjaciele.

0: będzie!
1: Puk, puk, witamy i rozpoczynamy naszą owieczkową audycję. W studio przy mikrofonie
2: Ojeczka Magda
1: i siostra Ines. Tak, tak, owieczko, bardzo nieśmiało się przywitałaś, ale zupełnie niepotrzebnie. To twoja audycja, jesteś tutaj gospodynią, no i...

0: Duża flaga, ona nie łopocze, bo w studio nie ma wiatru. Natomiast jest odświętnie, i już owieczko powinnaś wytłumaczyć słuchaczom, dlaczego tak właśnie. To studio wygląda niecodziennie.
1: Już tłumaczę, kochani, bo maj rozpoczyna się od tych niezwykłych kolorów biało-czerwonych. Drugi dzień maja to święto flagi. Nasza flaga to oczywiście piękna, biało-czerwona chorągiew, która często powiewa na wietrze. U nas w studio nie powiewa, bo tak jak siostra powiedziała, wiatru nie ma.
0: I owieczko, w związku z tym właśnie udekorowałaś studio, tak?
1: Tak.
0: To bardzo nas to cieszy, owieczko, bo myślę, że o tych najważniejszych sprawach warto sobie przypominać. Warto o nich pamiętać i nigdy dość wiedzy o nich. Dlatego to co? Rozpoczynamy piosenką czy niespodzianką?
1: Niespodzianką, niespodzianką. A oto i ona. Posłuchajcie.

0: Dlaczego od rana tak zawzięcie grasz?
1: Ćwiczę. Ciekawe, czy wiesz, co gram?
0: Oczywiście, że wiem. To ten hejnał, co go grają w Krakowie.
1: A to nie jest taki zwykły hejnał. To jeden z symboli naszego kraju i nie tylko w Krakowie go grają. Bo na przykład w 1944 roku z okazji zwycięstwa Polaków został zagrany na Monte Cassino.
0: Dobrze już, dobrze. Pewnie jakiś sprawdzian miałeś, że taki mądry jesteś i oczytany.
1: Interesuję się historią Polski nie tylko dlatego, że jest taki przedmiot w szkole i czasem piszemy z niej sprawdziany. Polska to nasza ojczyzna. A ojczyzna to matka i każdy powinien znać swoją ojczyznę jak najlepiej i okazywać jej należyty szacunek. A ty co wiesz o Polsce?
0: Dużo wiem. Wiem na przykład, że naszym hymnem jest Mazurek Dąbrowskiego i że Polski kiedyś nie było na mapie Europy i świata przez 123 lata. Mama mi mówiła.
1: No dobrze, a pamiętasz jeszcze wierszyk, którego nauczyła nas mama?
0: No pewnie.

0: Kto ty jesteś?
1: Polak mały.
0: Jaki znak twój?
1: Orzeł biały.
0: Gdzie ty mieszkasz?
1: Między swemi.
0: W jakim kraju?
1: W polskiej ziemi.
0: Czym ta ziemia?
1: Mą ojczyzną.
0: Czym zdobyta?
1: Krwią i blizną.
0: Czy ją kochasz?
1: Kocham szczerze.
0: A w co wierzysz?
1: W Polskę wierzę.
0: Coś ty dla niej?
1: Wdzięczne dziecię.
0: Coś jej winien?
1: Oddać życie.
2: Ten niezwykły wiersz napisał pan Władysław Bełza w roku 1900. Wyobrażacie sobie, przez tyle lat, tyle pokoleń, małych i trochę większych polskich dzieci uczyło się tego wiersza i powtarzało go. To jest jeden z pierwszych wierszy, którego ja nauczyłam się na pamięć. Miałam, nie pamiętam ile, ale bardzo, bardzo niewiele lat nie umiałam wtedy czytać. I nauczyłam się go dlatego, że moja mama ułatwiała mi to poprzez zadawanie pytań właśnie. Kto ty jesteś? Ja z taką ogromną dumą odpowiadałam. Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. To był piękny dialog, który z mamą prowadziłyśmy. Pamiętam pierwszą taką recytację przed naszą rodziną. Mama wystroiła mnie wtedy w nową sukienkę. Miałam dwa kucyki z pięknymi białymi kokardami i to był taki występ dla rodziny, a później recytowałam go w szkole. Najczęściej pani wychowawczyni dawała mi wtedy do ręki biało-czerwoną chorągiewkę

I tak wyposażona w chorągiewkę stawałam na apelu i przed całą szkołą deklamowałam. Bardzo lubiłam te momenty, kiedy właśnie mnie pani wybierała do tego wiersza. Myślę, że wielu naszych słuchaczy ma podobne doświadczenia. Wy także wielokrotnie recytujecie, powtarzacie ten wiersz, który jest niezwykły, który jest piękny, który przez wiele pokoleń towarzyszy dzieciom, który przypomina o sprawach najważniejszych, o tym, że jesteśmy Polakami i że Polska to nasza ojczyzna, a ojczyznę po prostu kocha się najmocniej na świecie.

0: niedzielę.
1: I tak rozśpiewałyśmy się z owieczką, bo w studio zrobiło się jeszcze bardziej odświętnie niż było.
2: Tak, ja nawet próbowałam trochę tańczyć.
1: I nawet owieczko wychodziło ci to i co całkiem dobrze, ale wracamy. Wracamy do święta 2 maja, do 3 maja i do tych biało-czerwonych, łopocących flag i do tej podniosłej atmosfery i do odśpiewywania Mazurka Dąbrowskiego i do przypominania sobie, że jesteśmy Polakami i że Polska to nasza ojczyzna, a ojczyzna to wielki, wielki skarb. Bardzo biedni i smutni są ludzie, którzy nie mają swojej ojczyzny lub nie mogą w niej mieszkać. Szczęśliwi są natomiast ci, którzy mogą w niej żyć, dorastać i rozwijać się.
2: Bo ojczyzna jest jak dom, w którym czujemy się bezpieczni i zawsze u siebie. Lubimy do niego wracać z dłuższych lub krótszych wypraw. Często jest tak, że widząc z dala zarys domu, jego dach i okna, serce aż w nas podskakuje z radości. Oczywiście, wszystkie miejsca i kąty są tam nasze, są tak znajome, że jeju. A szczególnie, kiedy wracamy do domu rodzinnego, to ta radość jest taka, że ach, aż trudno ją opisać. Czasami, nawet jeśli jest ciemno, to i tak do domu rodzinnego człowiek zawsze potrafi wrócić.
1: Oj, owieczko, chyba rozmawiałaś z kimś, kto tak wracał, takie mam podejrzenie.
2: Mnóstwo rozmów przeprowadziłam, na przykład z dziećmi, które wracały z wycieczek albo z dłuższych wyjazdów do domu. Oczywiście, kiedy wyjeżdżają na taką wycieczkę, to cieszą się niesamowicie. Nawet nie mogą czasami w nocy usnąć z radości, że wyjeżdżają. Ale kiedy są nieobecne w takim domu na przykład kilka dni, to potem z radości też nie mogą usnąć, że już wracają.
1: Ja myślę, owieczko, że nasi słuchacze także mają takie doświadczenia, że te powroty do domu, szczególnie jeśli zdarzyły się nam dłuższe nieobecności, są niezwykłe. Po prostu do domu rodzinnego, do swojego domu wraca się jak na skrzydłach. Wraca się bardzo szybko. Ale to tak jest, że w domu, tak jak już powiedzieliśmy, czujemy się bezpieczni, bo jest nasz. Ale
2: o dom trzeba dbać.
1: Właśnie, owieczko, dokładnie chciałam to powiedzieć, że o dom rodzinny wszyscy powinniśmy dbać. W każdej rodzinie domownicy mają swoje obowiązki. Jedni na przykład sprzątają, inni podlewają kwiaty, ktoś inny wynosi śmieci, jeszcze ktoś inny ściera kurze. Każdy w takim prawdziwym domu ma swoje obowiązki. I tak też jest z ojczyzną. Wobec ojczyzny wszyscy obywatele, i ci bardzo dorośli, i jeszcze niepełnoletni, mają swoje obowiązki.
2: Ojej, naprawdę? Ale czy dzieci także?
1: Oczywiście, że dzieci także, owieczko. Także dzieci. Gdybyśmy mieli tutaj naszych radiowych redaktorów, to na pewno oni od razu przypomnieliby nam, jakie obowiązki mają dzieci wobec ojczyzny, ale pewnie teraz będę musiała ich zastąpić i może podpowiem tym, którym się zapomniało. Jednym z obowiązków jest na przykład dbanie o dobre imię Polski, czyli o to, żeby każdy mówił o niej dobrze. Bo przecież o domu rodzinnym mówi się dobrze.
2: A ja na przykład mam taki pomysł, że wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, to powinniśmy się zachowywać tak tak dobrze, że kiedy inni na nas patrzą, to łapią się za głowę i mówią: ojej, jacy to są wspaniali ludzie, skąd oni pochodzą? I na przykład wtedy można odpowiedzieć: o, pochodzimy z Polski.
1: To jest bardzo dobry pomysł, owieczko. To naprawdę dobra myśl, bo tak, w ten sposób dajemy dobre świadectwo o naszej ojczyźnie. A na przykład, co myślisz o tym, kiedy staramy się bardzo dobrze uczyć po to, żeby jak najlepiej później zdobytą wiedzą i rozwiniętymi talentami służyć ojczyźnie?
2: Tak, ten pomysł też mi się bardzo podoba. Przecież my bardzo potrzebujemy pilnych uczniów, którzy będą później doskonałymi na przykład nauczycielami, lekarzami, prawnikami, czy... Ojej.
1: No tak, owieczko, ojej, tutaj można mnóstwo absolutnie zawodów. Każdy zawód, który wymienimy, bardzo dobrze pasuje do tej twojej wymienianki w tym momencie. Tak jest. Potrzebujemy takich osób, które bardzo dobrze wykonują to, do czego są powołani.
2: A na przykład przydadzą nam się też osoby, które bardzo dobrze nauczą się historii Polski.
1: Tak, bo historia to jedna z tych dziedzin, która pomaga nam czasami uchronić się od popełniania błędów.
2: Ale jak błędów?
1: No na przykład tak, owieczko, że wyciągamy wnioski i możemy sobie pomyśleć. Na przykład wiemy, co doprowadziło do jakichś konfliktów, co doprowadziło do rozbiorów Polski, co doprowadziło do tego, że w ojczyźnie w którychś momentach źle się działo. No i na przykład postanawiamy, że aha, my w ten sposób tu i teraz nie możemy się zachować. Czyli wyciągamy odpowiednie wnioski, unikamy błędów, które już zostały popełnione. Ale to jest możliwe wtedy, kiedy znamy bardzo dobrze historię Polski i potrafimy...
2: Potrafimy rozpoznać, kiedy powtarzamy te same błędy, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Owieczko, w jaki sposób, albo może inaczej, jakie jeszcze dzieci mogą mieć obowiązki wobec Polski?
2: Myślę. A na przykład taki obowiązek, żeby pięknie wysławiać się w języku polskim. Czyli żeby, jak to się mądrze mówi, nie zachwaszczać języka brzydkimi i obcymi wyrazami.
1: To jest bardzo dobra podpowiedź. Ja myślę, że nasi słuchacze wiedzą, o czym mówimy. Dbanie o piękno, o poprawność języka polskiego jest również obowiązkiem wobec ojczyzny.
2: A co siostra myśli o podtrzymywaniu polskich tradycji?
1: Owieczka, to jest absolutna konieczność. My o polskich tradycjach wielokrotnie już mówiliśmy tutaj podczas naszej audycji i oczywiście, jeśli będzie taka konieczność, będziemy mówić jeszcze i jeszcze, bo im częściej sobie powtarzamy, im częściej przypominamy, tym bardziej wchodzi to wszystko w naszą pamięć, a chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście te tradycje podtrzymywali w naszych domach i w naszych rodzinach. I może przypomnę o jeszcze jednym bardzo ważnym obowiązku, który wobec ojczyzny mają zarówno dzieci, jak i dorośli. Myślę tutaj o modlitwie za Polskę i za wszystkich Polaków, by zawsze pamiętali, że najważniejsze prawdy dla każdego Polaka to Bóg, honor i ojczyzna.

0: Wiem, owieczko Magdo, wiem i wiem, że często o konkretnym Polaku mówi się, że ten człowiek jest prawdziwym patriotą.
1: Ale często też się mówi, stosuje się takie równanie, że Polak równa się patriota.
0: Tak, owieczko, ale myślę, że możemy sobie życzyć, żeby absolutnie do każdego Polaka takie równanie można było zastosować, żeby ono zawsze pasowało.
2: Czym jest patriotyzm? Co to znaczy być patriotą?
3: Według mnie patriotyzm to jest taką jakby częścią w mózgu, która ci objaśnia, żeby zwiedzać Polskę, żeby na przykład ją kochać, ojczyznę swoją.
4: Patriota tak się zachowuje, że chodzi po całym kraju, zwiedza i czyta o Polsce. Interesuje się swoim krajem. To mój obowiązek tu mieszkać i ja się tu urodziłam.
5: No, człowiek w końcu odczuwa, że jest patriotą. Podoba mu się Polska. Nie wyjeżdża tak często.
6: To jest bardzo fajnie.
7: Lubię chodzić tu na basen, lubię chodzić do lasu.
8: Patriota by swoje życie oddał. Wie, że cała Polska jest dużo ważniejsza niż on sam, ponieważ się w niej urodził, w niej spędził prawie całe życie, widział, jaka ona jest, wie, że jest bardzo ładna.
9: Podziwia też sąsiadów, ale najbardziej dba o Polskę i na przykład jak babcia opowiada albo mama synkowi czy jakoś.
3: No jest potrzeba, żeby o tym rozmawiać, no bo jak się nie rozmawia, no to rzadko kto może być patriotą.
10: Ja bym dbała o Polskę, żebym nie śmieciła na nią, żebym jej nie przezywała.
11: Podobało mi się, jak byłam w górach i fajnie było też przez lornetkę oglądać, jak jest na dole.
12: Polska jest ładna, cicho jest, cierpliwie. Nie chciałbym wyjeżdżać.
13: Ja się urodziłam w Polsce, mieszkam w Polsce i nie chcę się przeprowadzać do innego kraju, bo tam, gdzie bym się przeprowadziła, to bym musiała się innego języka uczyć. Od nowa wszystko bym musiała się uczyć, chodzić do innej szkoły, a tu mi się ta szkoła bardzo podoba.
12: Bardzo kocham Polskę.
2: Kochaj Polskę! Szanuj ją, bądź dla niej dobry, mów o niej dobrze. Polska to matka, a o matce zawsze mówi się dobrze. Przecież jesteś patriotą, jesteś?
0: No właśnie, bardzo jestem ciekawa, jak odpowiecie na to pytanie, jak ja odpowiem. Przez moment zastanówmy się wszyscy i spróbujmy tak szczerze powiedzieć, czy zawsze i wszędzie jesteśmy patriotami i zachowujemy się tak, jak powinien się zachować patriota? Mam nadzieję, że odpowiedź będzie twierdząca. A wszystkim, którzy są patriotami, którzy naprawdę kochają swoją ojczyznę, dedykujemy tę oto piosenkę, którą wybrała dla Was owieczka Magda.

0: każdą niedzielę.
1: Ja chciałam zapytać, dlaczego właśnie 2 maja mamy święto flagi? Dlaczego dokładnie w tym dniu wywieszamy flagi? Owieczko, flagi wywieszamy w kilku jeszcze innych ważnych momentach dla naszej ojczyzny, ale 2 maja rzeczywiście jest świętem flagi, ponieważ dokładnie 2 maja 1945 roku polscy żołnierze, zdobywając stolicę Niemiec hitlerowskich, Berlin, umieścili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa. Właśnie ten moment jest bardzo ważny nie tylko dla nas Polaków, ale również dla tych wszystkich, którzy walczyli o pokonanie hitlerowskich Niemiec, o zwycięstwo w II wojnie światowej. Owieczko, a czy wiesz, że flaga jest jednym z symboli narodowych?
2: O, to znaczy, że mamy jeszcze kilka.
1: Dokładnie tak. Potrafisz podpowiedzieć, co jeszcze według ciebie jest symbolem narodowym?
2: O, na przykład chyba hymn.
1: Oj, owieczko, nie chyba. Oczywiście, że hymn oraz godło polski. Flaga, godło i hymn to są symbole narodowe, które należy otaczać szacunkiem i czcią. To znaczy, nie można ich zostawiać byle gdzie i świadomie ich niszczyć. I już w czasie powstania listopadowego rząd polski postanowił, że barwami narodowymi są biel i czerwień. Wyobrażacie sobie? Było to prawie 200 lat temu.
2: Strasznie dawno.
1: My tu trochę wracamy do historii, bo przecież mówiliśmy, że bardzo dawno temu, bo w 1900 roku powstał wiersz Władysława Bełzy, Kto ty jesteś, Polak mały. 200 lat temu zapadła decyzja, że barwami narodowymi Polski jest biel i czerwień. Zobaczcie, jak historia jest ważna i jak ważna jest jej znajomość i przekazywanie z pokolenia na pokolenie. Ja myślę, że kolejne pokolenia będą tylko dodawały lata i będą mówiły 300 lat temu, 400 lat temu.
2: Ojej!
1: No tak, owieczko, ojej, tak się tworzy historia.

0: chwilę rozśpiewaliśmy się i zatrzymaliśmy się przy tym momencie, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Wiemy, że przez 123 lata nie mogliśmy się czuć dokładnie w tym miejscu, jak w domu. I dzięki temu, że wielu Polaków czuło się patriotami, my dziś możemy powiedzieć, że Polska jest naszym wolnym, bezpiecznym domem.
1: 2 maja wywiesiliśmy nasze flagi i sprawiliśmy, że cała Polska pokryła się naszymi pięknymi, narodowymi, biało-czerwonymi barwami,
0: które przypominają, że jesteśmy Polakami i jesteśmy dumni z tego, że nimi jesteśmy. 3 maja to z kolei podwójne święto. Święto uchwalenia konstytucji, która do historii właśnie przeszła pod nazwą Konstytucja 3 maja. Dokładnie w 1791 roku Sejm 4-letni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii pod tą nazwą Konstytucja 3 maja. Była to 2 konstytucja na świecie, a 1 w Europie. Regulowała ona władze państwowe, a także prawa i obowiązki obywateli i była na tyle nowoczesna, że inne państwa zaczęły się na nas wzorować i po latach uchwalały konstytucje dla swoich krajów. Także jesteśmy bardzo dumni, że my jako pierwsi w Europie w roku 1791 uchwaliliśmy konstytucję, która zapewnia prawa i obowiązki obywateli. Ale kochani, jest to również jeszcze jedno święto. Święto Matki Bożej, Królowej Polski. Tej niezwykłej pani, która swój dom, swój tron ma na Jasnej Górze. Stamtąd spogląda na nas. Stamtąd czuwa nad nami. I dba o to, by Polska była bezpieczna i by była królestwem jej syna. Zatem 3 maja, czyli dziś, pamiętajmy szczególnie o naszej królowej, która przypatruje się nam, ale i też chroni nas, otacza swoją opieką ze swojej jasnogórskiej stolicy, z Częstochowy. Warto Panu Bogu podziękować za tak niezwykłą królową, tak bardzo kochającą swój naród. My dziś powoli żegnamy się z Wami i mamy nadzieję, że pięknie rozpoczniecie maj i że będzie on naprawdę niezwykły. Tego Wam życzymy, szeroko otwartych oczu i uszu, byście mogli poznać jeszcze lepiej naszą ojczyznę i jeszcze bardziej się nią zachwycić. Żegnamy się z Wami i zapraszamy za tydzień o tej samej porze.

0: jedzie.
1: Radio Emaus. Reklama.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
3: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
2: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
4: Renew.
5: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Za nami patriotyczne wydanie audycji siostry Ines, a w nim dzisiaj główną rolę grała owieczka Magda. Mogliśmy też posłuchać się dużo przeciekawych wypowiedzi i bardzo pasującej do okazji muzyki. Na zegarach godzina 9:57. Zostańcie z nami, bo już za chwilę, jak w każdą niedzielę w Radiu Emaus, transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry.

0: To już piąta niedziela wielkanocna. Liturgia Słowa poprowadzi nas przez tajemnicę zmartwychwstania Pańskiego. To dzisiaj też padną słowa Jezusa Chrystusa. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. To zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus kolejny raz zachęca nas do postawy wiary i przyjęcia prawdy o Jego zwycięstwie nad śmiercią. Uczestnicząc w tej mszy świętej, będziemy się modlić za dobrodziejów katedry. Dla żyjących o Boże błogosławieństwo będziemy prosić, a dla zmarłych o pełnię radości wiecznej. Przeprośmy teraz dobrego Boga, byśmy mogli w tej mszy świętej z czystym sercem i godnie uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli Hellenici szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziano: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawiali ich apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny. A kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Boga na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Tych słów, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.

Siostry i bracia, streszczając najkrócej dzieje ludzkości, można powiedzieć, że jest to nieustanna walka, walka dobra ze złem, miłości z nienawiścią, prawdy z kłamstwem. Jest to nieustanna walka sprawiedliwości z niesprawiedliwością, nadziei z rozpaczą, wiary z pogaństwem. Jest to nieustanna walka miłosierdzia z pogardą. Te sprzeczności, zrodzone w człowieku po grzechu pierworodnym, trwają do dziś. I chociaż Pan Jezus uczynił z chrześcijan duchową świątynię i obdarzył ich świętym kapłaństwem, chociaż pokazał drogę do Ojca, to jednak tak wielu jeszcze wyznawców żyje w świecie zakłamanym, pełnym rezygnacji, w świecie rozpaczy, beznadziejności i niewiary. Najdziwniejsze w tym jest to, że sami ludzie budują ten świat, misternie wplatając w niego swoje dzieje. Najczęściej jednak nie zdają sobie sprawy z tego, że w tej całej grze są tylko narzędziami, którymi z całą swobodą posługuje się zły duch. Mało kto potrafi dzisiaj przebić się przez tę zasłonę zła i spojrzeć oczami wiary na swoje życie, nadzieję wszystkich ludzi i całego świata i określić cel, do którego należy podążać. Człowiek coraz mniej rozumie samego siebie, a prawie wcale nie potrafi zrozumieć sensu istnienia otaczającej go rzeczywistości. Szatan skrupulatnie wykorzystuje tę słabość ludzką. Dowodem tego są choćby sprzeczności, w których żyje człowiek. Człowiek woła o pokój, a buduje narzędzia atomowej broni. Szuka sprawiedliwości, a oszukuje. Zabija, przeprowadza samosądy, wymierza kary. Sam wynagradza swoje straty. Mówi o miłości, ale przy każdej okazji daje odczuć innym swoje prawa i swoją wyższość. Dzieli ludzi na dobrych i złych. Jednymi pogardza, innych nienawidzi. Nie umie przebaczyć. Niszczy każdego, kto wchodzi mu w drogę. Mówi o prawdzie, a jednocześnie oszukuje, kłamie i zaciemnia prawdę. Siostry, bracia, przede wszystkim jednak człowiek miota się i szuka sam nie wie czego. Błądzi, upada i znowu podąża dalej, nie wiedząc dokąd idzie i jaki ostateczny sens ma jego wędrówka. Wydaje się, że człowiek wypuścił ster swojego życia i płynie z prądem, nie czekając nawet na to, co przyniesie obojętna mu przyszłość. Największą zaś tragedią jest uczucie samotności, z której rodzą się różnego rodzaju lęki,
i wszystko paraliżujący strach, na tle którego zakrada się do duszy człowieka poczucie bezcelowości i bezradności czynionych przez niego wysiłków. W tym zagubieniu człowieka dobitnie brzmią słowa Chrystusa: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Te słowa w obecnej sytuacji brzmią jak wyrzut w stosunku do chrześcijan. Dlaczego, chrześcijanie, zeszliście z drogi prawdy, miłości, wiary i nadziei? Dlaczego odeszliście od Ewangelii? Dlaczego rezygnujecie z Kościoła? Dlaczego nie szukacie Boga w sakramentach i w modlitwie? Dlaczego nie czcicie Ducha Świętego? Dlaczego nie żyjecie pragnieniem zamieszkania w domu Ojca? Siostry, bracia, przytoczone wyżej słowa Jezusa Chrystusa są równocześnie wezwaniem też i dla kapłanów, których zadaniem jest wskazywać ludziom drogę do domu Ojca. W tym dziele tworzenia cywilizacji miłości jest zatem miejsce dla każdego chrześcijanina. Kapłani niech budują świat miłości, przede wszystkim przez modlitwę i głoszenie słowa. Dla wszystkich, którzy przyjęli chrzest i posiadają kapłaństwo powszechne, jest również konkretne zadanie apostolskie: składajcie Bogu duchowe ofiary, czyli bądźcie świadkami miłości w codziennym życiu, bądźcie świadkami miłości w rodzinie, w szkole, bądźcie świadkami miłości w zakładzie pracy, tam, gdzie was postawi życie. Szczególne zaś miejsce wśród duchowych ofiar zajmuje każde, nawet najmniejsze cierpienie. Ojciec Karol de Foucault powiedział: gdy można cierpieć, ale również i kochać, można wszystko uczynić, nawet rzeczy, które wydają się niemożliwe na tym świecie. Wsłuchani w słowa dzisiejszej Ewangelii możemy dodać: kto potrafi cierpieć i kochać, otrzyma przygotowane przez Chrystusa mieszkanie w domu Ojca. Amen. Powstańmy teraz i złóżmy wspólnie wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Amen.

0: swego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. A teraz zjednoczeni przy ołtarzu Pańskim przedstawmy Jezusowi Chrystusowi nasze prośby.
1: Módlmy się za diakonów, aby zawsze wiernie pełnili powierzoną im posługę miłości w Kościele. Cię prosimy. Módlmy się za niewierzących, aby w Chrystusie zmartwychwstałym odkryli sens swojego życia. Cię prosimy. Módlmy się za dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej, aby spotkanie z Chrystusem w Eucharystii ukształtowało ich życie duchowe. Cię prosimy. Módlmy się za cierpiących fizycznie i duchowo, aby doświadczali serdecznej pomocy innych ludzi. Cię prosimy. Módlmy się za dobrodziejów katedry, dla żyjących o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, a dla zmarłych, aby cieszyli się przebywaniem w domu Ojca na wieki. Cię prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy w Chrystusie odnajdywali drogę do Ojca. Cię prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, nasz Odkupicielu, wysłuchaj prośby tutaj przedstawione i obdarz nas prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże,

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jesus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając, Boże, zbawszą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Zbigniewa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjedno ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa.

0: Skierujmy teraz do Boga modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo to jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

o Cristo, bom.

Oto Jezus Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni są ci, którzy przyjęli zaproszenie na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Sprawa

0: Ogłoszenia duszpasterskie. Majowe nabożeństwa w ciągu tygodnia w kościele świętej Małgorzaty od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30, w sobotę o godzinie 8.30. Zaraz po majowym nabożeństwie w kościele świętej Małgorzaty odprawiana jest msza święta. W tym roku podczas nabożeństw majowych modlić się będziemy o pokój dla Polski, Europy i świata. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w nabożeństwach majowych. W poniedziałek i wtorek o godzinie 18 w katedrze odbędą się próby przed pierwszą komunią świętą dla dzieci klas trzecich. W środę o godzinie 8.30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele świętej Małgorzaty. W czwartek msza święta o godzinie 18 z adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele świętej Małgorzaty. W piątek o godzinie 19 odbędzie się katecheza dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania oraz o godzinie 19.30 spotkanie dla młodzieży w Laboratorium Wiary. W sobotę o godzinie 11.20 spowiedź przed pierwszą komunią świętą dla dzieci klas trzecich. W niedzielę w katedrze o godzinie 13.15 msza święta, podczas której dzieci klas trzecich przystąpią do pierwszej komunii świętej. Spowiedź święta dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych i pozostałych członków rodzin w piątek od 9 do 18 w katedrze. W sobotę 23 maja odbędzie się autokarowa pielgrzymka na Świętą Górę w Gostyniu i do Grabonogu, do miejsca narodzin błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Z modlitwą w intencji rodzin na majówkę zapraszamy dzieci z rodzicami, w tym dzieci pierwszokomunijne oraz dzieci przeżywające pierwszą rocznicę pierwszej komunii świętej oraz wszystkich parafian. Zapisy w zakrystii. Są wolne intencje mszalne zarówno w katedrze, jak i w kościele świętej Małgorzaty. W kruchcie kościoła rozprowadzany jest przewodnik katolicki. Podpisał ksiądz Ireneusz Szwarc, proboszcz. Mszę świętą odprawił ksiądz kanonik Henryk Nowak.
1: Na zakończenie tej mszy świętej przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech moc tego błogosławieństwa będzie obecna w naszej codzienności i wspiera nas w tym, co dobre i szlachetne. Pan z wami
2: i z duchem twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący.

Konstytucji 3 maja. O 10:30 rozpoczęła się z tego tytułu msza święta w poznańskiej Farze, a o godzinie 12 na Placu Wolności rozpoczną się oficjalne uroczystości z okazji obchodów święta 3 maja. I co to oznacza? W programie znajduje się podniesienie flagi państwowej, odegranie hymnu, odczytanie preambuły Konstytucji i salwa honorowa. Do tego, do wszystkich zgromadzonych na Placu Wolności w Poznaniu dzisiaj, przemówi prezydent miasta. A całość zakończy uroczysta defilada z udziałem żołnierzy i przedstawicieli służb mundurowych. Co więcej, MPK zaprezentuje zabytkowe tramwaje, w tym jedne z najstarszych modeli, które kursowały kiedyś po Poznaniu. No i ta ekspozycja będzie już dostępna około godziny 11, a więc myślę, że jeśli wybierzecie się teraz na Plac Wolności, to już będziecie mogli stare poznańskie tramwaje pooglądać. A jakie to są tramwaje? I teraz proszę o wyrozumiałość. Między innymi jest to wagon silnikowy Bergische Stahl Industrie typu pierwszego z doczepą WD produkcji Karl Weyer. To właśnie pojazdy takie jak ten pod koniec XIX wieku zapoczątkowały erę elektrycznej komunikacji tramwajowej w Poznaniu. A na Placu Wolności będzie można podziwiać odbudowany egzemplarz pochodzący z 1898 roku, który jest zestawiony z doczepą z początku XX wieku. Co więcej, na Placu Wolności pojawi się skład wagonów KSW i S2D. Będzie to dwukierunkowy wagon KSW Heidelberg, nazywany wojennym. Powstał on w 1944 roku i przez lata obsługiwał linie tramwajowe w Poznaniu. Co więcej, będzie można zobaczyć tak zwanego dużego szczeciniaka, czyli wagon z 1930 roku, który do Poznania trafił po II wojnie światowej. Co więcej, będzie można ujrzeć wagony typu N, tak zwane N-ki, które jeździły po Poznaniu przez ponad 4 dekady. Skończono ich używać na początku lat 90. XX wieku. Dokładnie będzie można zobaczyć 2 egzemplarze N-ek na Placu Wolności, egzemplarze, które zostały wyprodukowane w Chorzowie. Co więcej, te wagony zabytkowe nie zostaną schowane na dobre po zakończeniu ekspozycji, ponieważ około godziny 13:30 wyjadą na trasy linii turystycznych, a to znaczy, no, że będzie można je nie tylko dzisiaj pooglądać, ale naprawdę przenieść się w czasie, przejechać się nimi i zobaczyć, jak to było jechać takimi tramwajami na początku XX wieku, a może nawet i wcześniej.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dziś w Poznaniu od godziny 13.30 będzie można się przejechać zabytkowymi składami. Jednakże nie będzie to możliwe dzisiaj w Wolsztynie. Parowozownia Wolsztyn zakomunikowała, że przez bardzo wysoki stopień zagrożenia pożarowego odwołano przejazd zabytkowych parowozów. Tym samym nie pojadą trzy składy. Retro 11, Strażak 2, który jedzie przez Rakoniewice, Retro 12, jadący przez Stefanowo i Retro 13, który przejeżdża przez Nowa Wieś Mochy. Parowozownia zapewnia, że koszt biletów zostanie zwrócony w 100% i prosi o wyrozumiałość. W ramach rekompensaty zaprasza wszystkich posiadaczy biletów do bezpłatnego zwiedzania parowozowni razem z przewodnikiem. Godziny wejść to godzina 12, 13, 14 oraz 15.

0: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
1: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
0: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

8 maja rusza cykl przeznaczony dla osób 60+, organizowany przez Bibliotekę Raczyńskich. Mówię tutaj o cyklu Senioralna wiosna w fotografiach zaczytana. Jest to cykl, który łączy obraz i literaturę, pokazuje, w jaki sposób można opowiadać o sobie, o świecie i o swoich codziennych historiach poprzez fotografię i słowo. Uczestnicząc w Senioralnej Wiośnie, można uczestniczyć w warsztatach, które pokażą, że w czasach mediów społecznościowych można nadal się zatrzymać, spojrzeć uważnie i odkrywać rzeczywistość. W programie znajdą się m.in. warsztaty fotograficzne. Ale jakie to dokładnie będą warsztaty, a będzie ich całkiem sporo, to opowiem jeszcze dokładniej po godzinie 12. Zaznaczę teraz tylko, że warsztaty te odbędą się w filii numer 2 na osiedlu Oświecenia, filii numer 4 na ulicy Lodowej, filii 8 na ulicy Osinowej, filii 16 na ulicy Muszkowskiej, filii 38 na ulicy Świt i filii na Ramowickiej na ulicy Rubierz.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Na zegarach 11.40 wysłuchacie dobrego Radia Emaus. Możecie nas słuchać na 89,8 w Poznaniu, na 92 w Lesznie, 94 w Nowym Tomyślu oraz na 106,2 w Śremie. Dysponujemy też aplikacją mobilną i odtwarzaczem na stronie radioemaus.pl. Zachęcam Was do tego, żebyście zostali z nami, bo już za chwilę o godzinie 11.45 stały punkt naszego programu, czyli muzyczna podróż w czasie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Rozpoczynamy muzyczną podróż w czasie, segment poświęcony wszystkim ważnym rzeczom, które wydarzyły się danego dnia na rynku muzycznym. Co więc wydarzyło się 3 maja? 9 lat temu tego dnia zmarł Andrzej Kieruzalski, inaczej Andrzej Flis, pseudonim Flisak. Był plastykiem, lalkarzem, reżyserem i pedagogiem, a do tego założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu Gawenda. Urodził się w 1928 roku, dokładnie 27 sierpnia, i zmarł w wieku 88 lat. Dzisiaj, 37 lat temu, urodziła się Céla Sou, belgijska wokalistka, gitarzystka i autorka piosenek. Jednocześnie 39 lat temu zmarła Dalida, która zmarła w wieku 54 lat i zmarła tragicznie śmiercią samobójczą. 3 maja 41 lat temu zmarł też Wojciech Bellon, założyciel zespołu Wolna Grupa Bukowina. Urodził się dokładnie 14 marca w 1952 roku i zmarł w wieku zaledwie 33 lat. 3 maja to też dzień 62 urodzin dzisiaj Andrzeja Krańskiego, który jest znany z takich zespołów jak Kobra Nocka, gdzie jest liderem, wokalistą, gitarzystą i autorem piosenek, ale możemy go też znać z takich zespołów jak Jugopolis czy Atrakcyjny Kazimierz. Dzisiaj, 57 lat temu, urodził się Marcin Korbacz, perkusista zespołów Mafia i Demono. Swoje 50. czy 75. urodziny obchodzi też dzisiaj Grażyna Brodzińska, a właściwie Grażyna Szymaszkiewicz, która jest aktorką i śpiewaczką operową. Trzeciego maja, 38 lat temu, ukazał się trzeci studyjny album grupy a-ha zatytułowany Stay on These Roads, a dokładnie 3 maja 2000 roku, 26 lat temu, ukazał się drugi studyjny album Britney Spears zatytułowany Oops, I Did It Again. No i tradycyjnie zapraszam Was na krótką podróż muzyczną z bohaterami dzisiejszej muzycznej podróży w czasie i na początek Céla Sou.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Letnia aura trwa, temperatura w całej Wielkopolsce, w tym w Poznaniu, systematycznie rośnie. W Poznaniu obecnie wynosi ona 18 stopni Celsjusza. Przypominam, że maksymalna temperatura dzisiaj w całej Wielkopolsce może dobić nawet do 30 stopni. I dokładnie tak będzie w Międzychodzie i Szamotułach. W Poznaniu maksymalna temperatura to dzisiaj stopni 29. Najchłodniej, ale wcale nie chłodno dzisiaj może być w Kępnie czy Kaliszu. Tam maksymalna temperatura wyniesie 27 stopni Celsjusza. Jest bardzo słonecznie, miejscami trochę pochmurno. Ciśnienie atmosferyczne jest na umiarkowanym poziomie, wynosi 1016 hektopaskali, wieje słaby południowy wiatr. Warto cieszyć się tą letnią aurą, ponieważ synoptycy już z całą pewnością zapowiadają pogorszenie pogody od poniedziałku. Pogorszenie oznacza coraz więcej deszczu, ale też lokalne burze. Też jest już pewne, że w najbliższych godzinach do Polski przedostaną się fronty, które właśnie ten deszcz i burze przyniosą. Razem z nadejściem tych opadów nadejdzie też duże ochłodzenie. Temperatura może się zmniejszyć nawet o 20 stopni. I to ochłodzenie rozpocznie się w województwach zachodnich i północnych w Polsce, gdzie popada już w poniedziałek i wtorek. Będą to na ogół niezbyt silne opady, a burze, jak już wspomniałam, będą miały charakter lokalny. Z biegiem dni to ochłodzenie będzie się przemieszczać na wschód, tam sięgnie zenitu w środę, czwartek oraz piątek.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, których wam mówię, nie wypowiadam od

0: do ojca.
1: To takie zdumiewające. W noc poprzedzającą jego przerażającą śmierć Jezus pociesza i wspiera swoich przyjaciół. Niech się nie trwoży serce wasze. A kto jego pocieszy? Jest coś niemal swojskiego w obrazie mieszkań w domu Ojca, które Jezus dla nas przygotowuje, a potem wróci, by nas tam zaprowadzić. Te słowa często słyszymy na pogrzebach. Mocno przemawiają do naszego strachu przed śmiercią. Jezus, światłość, prowadzi nas w tej najstraszniejszej i nieznanej drodze. Pomyśl, kogo z bliskich zmarłych chce dziś w szczególny sposób wspomnieć w modlitwie?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Ósmego marca rusza senioralna wiosna w fotografiach zaczytana. Cykl warsztatów dla osób w wieku 60+, organizowany przez Bibliotekę Raczyńskich. Te warsztaty będą się odbywały w filii Biblioteki Raczyńskich numer 2, 4, 8, 16, 38 i w filii na Ramowickiej. A co to będą za warsztaty? Jednym z takich warsztatów jest warsztat pod tytułem Mokry kolodion. Jest to XIX-wieczna technika fotograficzna, która zastąpiła dagerotyp, jedną z pierwszych metod utrwalania obrazu. Warsztaty te nawiązują do powieści 100 lat samotności Gabriela García Márqueza i pozwalają poznać realia pracy dawnych fotografów. Co więcej, uczestnicy zobaczą historyczne materiały i historyczny sprzęt oraz na żywo prześledzą proces powstawania takiego obrazu na szklanej płycie, a zwieńczeniem tego spotkania będzie wykonanie wspólnej fotografii właśnie tą techniką. Kolejnym warsztatem jest warsztat o nazwie Błękitne Atlasy Roślin. Jak to sama nazwa wskazuje, będą to warsztaty botaniczno-fotograficzne inspirowane twórczością Anny Atkins i książką Patyki Badyle autorstwa Urszuli Zajączkowskiej. Uczestnicy warsztatu poznają XIX-wieczne atlasy botaniczne, przejdą się i stworzą własne prace w technice cyjanotypii, czyli w technice, która daje takie charakterystyczne niebieskie fotografie. W tym przypadku będą to fotografie roślin. Warsztat Błękitne Atlasy Roślin prowadzą Joanna Czarnota i Kamila Kobierzyńska, a warsztat o kolodionie prowadzi Przybyrat Paszyn. To oczywiście nie wszystko, ponieważ odbędzie się w ramach tego cyklu spotkania z Grzegorzem Dębińskim, które jest poświęcone fotografii dokumentalnej i temu, jaką ona ma rolę w utrwalaniu historii. Uczestnicy tego warsztatu, a nazywa się on Portret Fotograficzny jako dokument czasu, tacy uczestnicy będą mogli poznać dzieje poznańskiej fotografii i, co ważne, być może nauczą się robić lepsze zdjęcia smartfonem. No ja mam taką na to perspektywę jako osoba nieco młodsza niż 60+. Myślę, że warto w takich warsztatach pouczestniczyć i nauczyć się tego, jak świadomie korzystać ze światła, kadru i kompozycji. I będzie można też wypróbować te nowe umiejętności w praktyce i pod okiem profesjonalisty wykonać portrety własnym telefonem. I te opisane tutaj przeze mnie warsztaty będą się odbywały we wszystkich filiach, które biorą udział w projekcie. To nie jest koniec. W ramach senioralnej wiosny organizowanej przez Bibliotekę Raczyńskich odbywają się jeszcze kolejne warsztaty, no ale o tym powiem już za chwilę.

0: Radio Emaus.
1: Na początku maja ruszy cykl dla osób 60+, pod tytułem Senioralna wiosna w fotografiach zaczytana, który to jest organizowany przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. No i w związku z tym projektem wiąże się mnóstwo warsztatów poświęconych fotografii i związanych z fotografią różnym opowieściom. Co dalej? No bo trochę już opowiedziałam o tym, co czeka wszystkich uczestników, no ale to nie wszystko. Odbędzie się w ramach senioralnej wiosny warsztat Portret miasta, fotografia jako zapis czasu, który poprowadzi Aleksandra Czemko-Mazurek i zaprosi uczestników do spojrzenia na miasto jako przestrzeń opowieści o historii i o codzienności. Uczestnicy poznają podstawy fotografii reportażowej i wykonają ćwiczenia z wykorzystaniem smartfonów, tym samym ucząc się uważnego patrzenia i świadomego kadrowania. Kolejnym ciekawym warsztatem jest warsztat Literackie fotografie w księgach cudów i łask, który to warsztat poprowadzi Małgorzata Delimata-Proch z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wprowadzi ona uczestników w świat ksiąg cudów i łask, czyli niezwykłych świadectw codziennego życia dawnych ludzi, które można traktować dzisiaj jako swoiste literackie fotografie pochodzące jeszcze sprzed epoki aparatu. Kolejnym warsztatem jest warsztat Fotografia, portal do przeszłości. Jest to spotkanie autorskie z Lucjanem Morosem, które będzie poświęcone historii Poznania i całej Wielkopolski widzianej przez pryzmat fotografii. Kolejnym spotkaniem autorskim będzie spotkanie z Agnieszką Pajączkowską, która wprowadzi uczestników w świat fotografii jako opowieści o ludziach i opowieści o codzienności. Co ważne, wszystkie te warsztaty i spotkania autorskie zostaną zwieńczone wycieczką do poznańskiego fotoplastykonu, która odbędzie się dokładnie 29 czerwca. Dokładnie o godzinie 17 będzie to poniedziałek. I tutaj widzę, że wprowadziłam Was trochę w błąd. Powiedziałam, że warsztaty rozpoczną się 8 maja. No i faktycznie tak będzie, za wyjątkiem filii numer 2 Biblioteki Raczyńskich, która rozpocznie warsztaty w czwartek 7 maja. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 17 i będą trwały od tego 7 lub 8 maja do końca czerwca, co tydzień z małą przerwą na przełomie maja oraz czerwca. Jeśli jesteście zainteresowani uczestnictwem w senioralnej wiośnie, to możecie też więcej szczegółów znaleźć na stronie Biblioteki Raczyńskich bracz.edu.pl. Przypominam, że spotkania i warsztaty będą się odbywały w filii numer 2, 4, 8, 16, 38 i w filii na Ramowickiej.

trwa konkurs imienia Arkadego Fidlera o nagrodę bursztynowego motyla. Jest to konkurs, w którym, że tak powiem, mogą wziąć udział książki podróżnicze i krajoznawcze. Konkurs ten organizują Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu i Muzeum Pracownia Literacka Arkadego Fidlera w Puszczykowie, która jest obecnie prowadzona przez synów Arkadego Fidlera. Organizatorzy wyłonią w ramach konkursu najlepszą książkę podróżniczą i lub krajoznawczą i co ważne, konkurs ten obejmuje książki wydane w 2025 roku. Jeśli macie na koncie takie wydanie, to możecie jak najbardziej w tym konkursie wziąć udział. I jeśli jesteście ciekawi szczegółów tego konkursu dalszych, to wejdźcie na stronę Biblioteki Raczyńskich bracz.edu.pl.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pogoda.
8: Temperatura w Poznaniu wynosi obecnie 21 stopni Celsjusza. Wzrośnie jeszcze dzisiaj tutaj aż o 8 stopni. Maksymalna temperatura w stolicy Wielkopolski wyniesie dzisiaj 29 stopni Celsjusza i podobnie będzie na terenie całej Wielkopolski. Najcieplej w Międzychodzie i Szamotułach, tam maksymalna temperatura to 30 stopni, a najchłodniej w Kępnie i Kaliszu, tam maksymalnie dzisiaj stopni 27. Temperatura cały czas rośnie, bądźcie przygotowani na ten szczyt około godziny 16 i bądźcie też ostrożni. Zalecam wziąć ze sobą odpowiednie nakrycie głowy oraz wodę. Pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać. Obecnie wieje łagodny południowy wiatr, a ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, dokładnie 1015 hektopaskali.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Marilyn Monroe i Dalida skutecznie tworzą nastrój w dobrym Radiu Emaus na zegarach 13.08. Zostańcie z nami, bo już za chwilę o 13.15 koncert życzeń.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Maryja, królowa Polski. Królowa? Czyli właściwie kto? W drugiej połowie XVI wieku, gdy renesansowy poeta Grzegorz Sambora nazywał Maryję królową Polski i Polaków, sprawa była dość czytelna, bo królewska władza była bardzo konkretna. Była tak konkretna, że gdy w XVII wieku klasztor na Jasnej Górze stał się redutą, o którą rozbiły się fale szwedzkiego potopu, nikt nie miał wątpliwości, kto i jaką władzą za tym stoi. Dlatego też 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej Jan Kazimierz, król Polski, mógł śmiało podzielić się swoją konkretną władzą z Maryją, obierając ją za królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecając jej szczególnej obronie. Ale gdy 3 wieki później Episkopat Polski tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 zwraca się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie dla Polski maryjnego święta pod wezwaniem Królowej Polski, a wtedy już monarchii u nas nie ma. Nie ma więc konkretu, do którego owo królowanie w taki prosty sposób mogłoby się odwoływać. Co mamy więc zrobić, żeby ta dzisiejsza uroczystość nie zatrzymała się tylko na poziomie pobożnych słów albo historycznych kontekstów? Być może konieczne będzie tutaj podjęcie osobistego wysiłku. Wysiłku, który będzie zmierzał do tego, by w naszym życiu na nowo odkryć miejsce i rolę królowania Maryi. I dopiero wtedy, niejako oddolnie, sumą naszych poddanych jej serc, tytuł nadany jej 100 lat temu znowu się ukonkretni.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

Wybiła godzina 13:15. My rozpoczynamy koncert życzeń w Radiu Emaus, audycję poświęconą Waszym życzeniom, jak sama nazwa wskazuje, ale również pozdrowieniom, podziękowaniom i tak naprawdę wszystkim dobrym słowom, które chcecie przekazać na antenie Radia Emaus ważnym dla siebie osobom. Jeśli chcecie, żeby Wasze wiadomości wybrzmiały na antenie naszego radia, to wysyłajcie nam SMS-y na numer 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Czekam też na Wasze wiadomości mailowe. Wysyłajcie je na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. I zachęcam do tego, żebyście zostawiali też komentarze z życzeniami pod postem na temat koncertu życzeń na stronie facebookowej Radia Emaus. I w tym celu tutaj polecam, podpowiadam szukać najświeższego posta na ten temat, który już widzę śmiga na naszej stronie facebookowej. No i przypominam, że możecie też od teraz do godziny 13:45 zadzwonić i na żywo w trakcie trwania programu przekazać to, co Wam leży na sercu. W tym celu dzwońcie pod numer 61-659-3795. Powtarzam, 61-659-3795. A dzisiejszy, bardzo szczególny, trzeciomajowy koncert życzeń rozpoczynamy od życzeń, które przysłała nam pani Grażyna, która pisze tak. Dla kochanej babci Krysi w tą słoneczną niedzielę życzę smacznej kawusi i dużo, dużo uśmiechu.

0: trwa koncert życzeń w Radiu Emaus, za nami kawiarenki, a przed nami, słuchajcie, rymowane życzenia, które przysłała nam pani Alicja dla pana Wicia. I pisze tak: niech się panu wiedzie w tym życiu, niech zawsze słońce nad głową świeci, a miłość niech w sercu swój ogień roznieci. W zdrowiu i w szczęściu niech się panu żyje, a brzuszek od jedzonka niech nigdy nie tyje. Dziękujemy pani Alicjo, przepiękne życzenia, a skoro już o jedzeniu mowa, to przed nami bomboniarka i Grzegorz Turnał.
1: A gdy patrzę tak...

niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

Wybiła 13.30, trwa koncert życzeń w Radiu Emaus. Audycja poświęcona waszym wszystkim dobrym słowom, w tym życzeniom, podziękowaniom czy pozdrowieniom. No i właśnie życzenia imieninowe przesyła nam pani Monika, która najserdeczniejsze życzenia imieninowe składa jutrzejszej solenizantce Monice Stec i składa te życzenia razem z koleżankami i kolegami z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie. Pani Monika pisze: niech Bóg Tobie zawsze, Moniu, błogosławi, a Matka Boża wspiera swą opieką i wstawiennictwem.

trwa koncert życzeń w Radiu Emaus. Koncert życzeń, podziękowań i pozdrowień. I takie właśnie pozdrowienia przesyła pan Mariusz, który pisze: serdecznie pozdrawiam słuchaczy i całą redakcję Radia Emaus. Szczególne pozdrowienia kieruję do fanów Nocnej Linii i do prowadzącego Krzysztofa Fąki. Dziękuję panie Mariuszu w imieniu swoim i w imieniu kolegów oraz koleżanek redakcyjnych. 601-077-033. Na ten numer możecie wysyłać SMS-y z waszymi życzeniami, pozdrowieniami czy podziękowaniami, które to wybrzmią na naszej emausowej antenie. Czas mamy do 13:45.

Na zegarach 13:42, to znaczy, że koncert życzeń w Radiu Emaus powoli dobiega końca. I z tej okazji ja chciałabym pożyczyć dzisiaj wszystkiego najlepszego wszystkim astmatykom i alergikom, ponieważ 3 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii. Życzę więc dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości wszystkim osobom, które cierpią czy to na astmę, czy z powodu alergicznych objawów, szczególnie teraz, kiedy przyroda dookoła rozkwita i pojawiają się przeróżne pyłki, które potrafią naprawdę skutecznie utrudnić cieszenie się tą wspaniałą, obecnie bardzo letnią aurą. I myślę, że na tym dzisiaj zakończymy koncert życzeń, chociaż myślę sobie jeszcze, że warto pożyczyć wszystkiego dobrego kierowcom oraz wszystkim osobom, które poruszają się dzisiaj komunikacją miejską, a to dlatego, że z okazji obchodów 235. rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 maja było bardzo dużo przeróżnych zmian i utrudnień w komunikacji miejskiej oraz w ruchu drogowym. I dzisiaj zakończymy sobie koncert życzeń piosenką Edith Piaf od Krzysztofa Zalewskiego. Gdyby

Na zegarach 13:51, to znaczy, że czas najwyższy mi się z Wami żegnać i zakończyć długi weekend majowy z Radiem Emaus. Życzę Wam udanego dnia i ostrożności podczas panujących w całej Wielkopolsce upałów. Mocno zachęcam Was też do tego, żebyście spędzili popołudnie i wieczór z Radiem Emaus, czy to przy radioodbiornikach, czy ze słuchawkami na uszach, chociażby dlatego, że o 14:10 w Radiu Emaus dzisiaj reportaż, a poprowadzi go redaktor naczelny ksiądz Mariusz. Życzę Wam też miękkiego lądowania jutro po długim weekendzie majowym. Oczywiście życzę to wszystkim tym, którzy nie mają jutro wolnego, a wiem, że są i tacy, którzy ten długi weekend majowy jeszcze bardziej mogli sobie przedłużyć. Mówiła do Was Julia Szymańska. Kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynności jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reportaż w Radiu Emaus.
1: Zakończył się tydzień modlitw o powołania w kościele, powołanie kapłańskie i zakonne, ale ta modlitwa nie może się zakończyć, bo żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Teraz, kiedy rozpoczęliśmy miesiąc maj, szczególnie chcemy modlić się o powołania zapowołanych, bo właśnie w maju mają miejsca w wielu diecezjach, w wielu zakonach święcenia kapłańskie, też święcenia diakonatu. Za wszystkie Panu Bogu bardzo dziękujemy i wciąż prosimy o nowe powołania. W ramach spotkania z reportażem zapraszam Państwa dzisiaj do wysłuchania archiwalnej rozmowy. Rozmowy nagranej przed rokiem, dzień po święceniach kapłańskich, młodych trzech kapłanów chrystusowców, którzy będąc 24 godziny kapłanami przyszli do naszego studia i tak na żywo, tak na gorąco podzielili się tym, co czują, jak żyją, jakie są ich plany, marzenia i pokazali, jak bardzo wielka jest ich radość i wdzięczność. Zapraszam Państwa do wysłuchania tej audycji, tej rozmowy Neoprezbiterzy Chrystusowcy. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

0: Stawcie się.
1: Szczęść Boże, z tej strony Kamil Smyk.
0: Ksiądz Kamil, tak?
1: Tak, ksiądz Kamil Smyk, tak jest. Dopiero od 24 godzin jest jeszcze świeży, więc się nieprzyzwyczajony, ale jakoś się może przyzwyczajimy.
0: Tak, jeszcze to musi wejść w głowę, że ksiądz, jestem ksiądz, nie?
2: Tak jest. Ksiądz Piotr Gutrze.
0: Witamy.
3: Ksiądz Krystian Smykla.
0: Chrystusowcy.
3: Tak jest.
0: Tak. 24 godziny jesteście księżmi. Bardzo się cieszymy, że znaleźliście czas, bo teraz czas prymicji, czas tych pierwszych mszy. Choć de facto ta pierwsza to była wczoraj w katedrze. Zaraz. Duża, piękna, przepiękna uroczystość. Dowiedzieliśmy się, że to były też pierwsze święcenia, których udzielił tutaj w Poznaniu nasz nowy metropolita, ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński. Więc to taka jeszcze większa radość dla nas, dla Zgromadzenia Chrystusowców. Powiedzcie, jakie są wasze dzisiaj emocje? Jak w ogóle noc minęła? Dało się zasnąć po tych emocjach, po tym dniu? Kto powie?
1: To noc minęła bardzo szybko, bo człowiek był trochę jeszcze, ten stres schodził powoli, jakoś opadał. Trochę jeszcze rodzice byli w domu, więc trochę wieczorem czas z rodzicami, ale jakoś to wszystko człowiek się przyzwyczaja, dochodzi do tego, że to było wczoraj, że wczoraj od momentu święceń jesteśmy księżmi.
0: Mhm. No i dzisiaj rano już prymicję pierwsza msza, no bo wczoraj była w gronie kapłanów, w koncelebrze, przewodniczył ksiądz biskup, wspomniany Zbigniew Zieliński, no a dzisiaj już msza, której wy przewodniczyliście, a dokładnie ksiądz Krystian. Jak tam emocje księży?
3: No powiem, że noc przed tą mszą świętą, czyli dzisiejsza noc była trudna, dużo emocji i pewnie takiego trochę stresu. Tak jak ksiądz Kamil mówił, no też noc była krótka, ale później już podczas samej mszy świętej to przyszedł taki spokój i taka też radość i wdzięczność Panu Bogu za to, że mogę pierwszy raz celebrować tę mszę świętą. I tego stresu jakoś tak nie było, albo może nie był taki mocny jak tej nocy dzisiejszej.
0: Mhm. Niektórzy obecni na mszy świętej później gratulowali. Mówili, że no, Krystianie, sprawowałeś tę mszę świętą jak kapłan z doświadczeniem przynajmniej 10-letnim. W ogóle nie dało się odczuć tego zdenerwowania. No tak mówimy o tych emocjach, o tych uczuciach, a jesteście świadomi tego, co się wydarzyło wczoraj, co zostało włożone w wasze dłonie, w wasze serca. Tacy sami, a już inni zupełnie. Prawda?
2: Tak jest. No, wydaje się, że tacy sami. Ale jednak jest ta jedna różnica, która no, powoduje, że w człowieku jest coś więcej. Też zmienia się trochę myślenie. Już jednak mamy inny status niż mieliśmy do tej pory. Do tej pory, tak jak mówię, jeszcze też staraliśmy się dowiedzieć, czym jest kapłaństwo w takiej teorii. A teraz przechodzimy na praktykę. Staniemy przed wielkim wyzwaniem, kiedy będziemy musieli się zmierzyć z tymi wszystkimi obowiązkami, które znaliśmy tylko z papieru, które słyszeliśmy na wykładach, o których poznawaliśmy podczas 6-letnich studiów, a teraz jest to wszystko taką rzeczywistością, w którą wchodzimy już na całość.
0: I czy to was napełnia jakimś takim lękiem, czy raczej radością, taką chęcią wchodzenia jeszcze bardziej w to, bo tak jak powiedziałeś, Piotrze, no przed wami nowe rzeczy, pierwsze msze za wami, ale za chwilę będą pierwsze spowiedzi. Ktoś z was już spowiadał? Nie, jeszcze nie.
2: Jeszcze nie.
0: Więc pierwsze spowiedzi, no chrzty już macie jako diakoni, tak? Tak, to już było dozwolone, ale no będą inne sakramenty, prawda? I potem duszpasterstwo dzieci, młodzieży, tego będzie dużo. No właśnie, radość, lęk, czy to jest połączone jakoś?
3: Ja myślę, że no to jest takie ludzkie, że jest w nas ten lęk, pewna niepewność przed czymś nowym. Co prawda na praktykach gdzieś tam, na różnych wyjazdach, w czasie seminarium mieliśmy styczność czy z dziećmi, czy z młodzieżą, ale teraz, kiedy ta odpowiedzialność jest taka, tak naprawdę no na nas spoczywa, że my musimy zorganizować, my musimy wymyśleć, my musimy poprowadzić, no to na pewno ten stres i lęk jest. Ale tak później sobie człowiek zdaje sprawę, że Pan Bóg jest z nami w tym wszystkim i ta łaska sakramentu, która na nas spłynęła właśnie wczoraj podczas święceń, no Pan Bóg jest z nami i ten lęk, ten stres po prostu ofiarowujemy Jemu i idziemy po prostu z taką perspektywą, że On jest z nami i będzie nas wspierał w tym wszystkim, co przed nami.
0: No to jestem, poślij mnie Panie, tak?
3: Tak, tak
0: jak mówił biskup Zieliński w czasie kazania wczoraj, róbcie to, co do was należy. Wszystkiego i tak się nie da zmienić, ale róbcie to dobrze, a świat się będzie stawał lepszy też dzięki temu. No i to jest cudowne. Czy idąc do kapłaństwa, bo formacja 6 lat seminaryjna, jeszcze nowicjat, mieliście w głowie jakiś wzór kapłana, który was fascynował, ale też jakim kapłanem wy chcielibyście być?
1: Ja myślę, że patrząc przez te lata, obserwując też na różnych parafiach, może nie wzór jednego kapłana, bo każdy miał jakąś cząstkę taką wzór, który można było naśladować, czerpać, bo każdy ma też inną tą predyspozycję.

0: pozycje, jedni bardziej do młodzieży, inni do dzieci, może inni do starszych osób. I to można powiedzieć, z każdego z kapłanów, który mógł się spotkać przez nasze życie, można było zaczerpnąć coś, czego musi się nauczyć na tą naszą przyszłość, a to jak my będziemy wchodzić na teraz nasze nowe parafie, gdzie teraz zostaliśmy posłani. I z taką, może powiedzieć, też z radością i taką, może powiedzieć, i niecierpliwością się doczekać tego nowego.
1: Tak, co ten czas przyniesie. I chyba się dopiero człowiek będzie sprawdzał w tym i ciągle to kapłaństwo będzie poznawał, bo ja na przestrzeni mojego 20-letniego kapłaństwa mogę powiedzieć, że tego kapłaństwa też ciągle się jeszcze uczę, mimo 20 lat. No tak, kiedyś powiedział to papież Franciszek, że kapłan ma pachnieć owcami, czyli sprawami człowieka wiernego, a ostatnio w rozmowie ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział, że tak, ma pachnieć owcami, ale o ile ma pachnieć owcami mocno, to jeszcze bardziej ma pachnieć Chrystusem. I myślę, że tutaj chodzi o to, żeby ludzie patrząc na was, bo teraz to wiadomo, patrzą na was no, z wielką radością i uściski, i kwiaty są, ale po czasie, za parę miesięcy, za rok, za dwa, za pięć, kiedy będziecie przeżywać jubileusze, żeby mogli powiedzieć: o, ten ksiądz Piotr, o, ten ksiądz Kamil, ten ksiądz Krystian, to jest ksiądz powołania, to jest ksiądz, który żyje Bogiem po prostu, nie? I to by było piękne, myślę, że też o to tutaj chodzi. Każdy ksiądz, kiedy ma święcenia, kiedy ma prymicję, szykuje sobie obrazki. I na tych obrazkach też pisze sobie pewne zdanie, najczęściej z Pisma Świętego, chociaż niekoniecznie. I to jest takie, ja to tak chyba można powiedzieć, to jest takie motto na życie, taka dewiza, według której ten młody ksiądz chce iść przez życie. Powiedzcie, jakie są wasze motta, te zdania na waszych obrazkach prymicyjnych.
0: Ja wybrałem cytat, że chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną, laska i pasterska mnie wiodą, czyli takie, można powiedzieć, zawołanie, które mnie prowadzi. Z psalmu, tak. Które mnie wieść przez całe życie, żeby być, przede wszystkim być przy Chrystusie, bo to jeśli jest On przy mnie, to wtedy wiem, że to ciemności żadne w moim życiu mogą mi nie przysłonią tego, co najważniejsze, czyli dążenia do tej światłości i do świętości razem z Chrystusem.
1: No bardzo ładnie. Ksiądz Piotr?
2: Ja na początku miałem takie już jedno swoje. Myślę, że od początku, kiedy wstępowałem do seminarium, miałem taki cytat przygotowany i chciałem, żeby to było cytat z Ewangelii według świętego Jana: a światłość ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Ale tak przez lata seminaryjne starałem się to weryfikować, jak wygląda moje życie, czym aktualnie żyję. I pomimo tego, że ten cytat jest taki ładny i bardzo bliski mojemu sercu, to takim głównym zawołaniem, które wybrałem na obrazku prymicyjnym, który zaraz po otworzeniu go z drugiej strony, jest cytat Augusta Hlonda, bo jestem chrystusowcem i chciałbym, żeby to, co nasz założyciel przekazał, było w jakimś stopniu wryte w moje wnętrze, w moje serce, żebym się tym kierował. A ten cytat to jest: do wszystkich pójść macie z równym sercem. Bardzo mi się to podobało, bo to pokazuje, że nie ma jakichś takich różnic, nie mamy szufladkować ludzi na tych lepszych, gorszych, na tych, do których bardziej chcemy pójść, do których mniej chcemy pójść, do Polaków, do niepolaków. Nasza misja jest przede wszystkim do polskich emigrantów, ale jednak jeśli trafimy na człowieka z obcego kraju, emigranta, uchodźcę, mamy go przyjąć z taką samą miłością, z jaką przyjmujemy naszych rodaków. I to jest przede wszystkim, pokazuje to, że dla Chrystusa nie liczą się ludzie lepsi, gorsi, bardziej wykształceni, mniej wykształceni, bogaci czy biedni, tylko wszyscy liczymy się tak samo. I dla Niego jest ważne, żebyśmy do każdego podchodzili z tą miłością. Myślę, że ten cytat Hlonda doskonale pokazuje taki jeden wycinek właśnie z życia Chrystusa, który chciałbym w swoim życiu realizować i naśladować.
1: No pięknie, tak mi się skojarzyło. Gdzieś to wyczytałem, nie wiem, kto to powiedział, ale w kontekście tego, co tutaj właśnie mówisz, że Chrystus kocha wciąż miłością taką, którą można określić: kochać wszystkich bez wyjątku, nikogo nie oszczędzać. Mi się to strasznie spodobało. Kochać każdego bez wyjątku, nikogo nie oszczędzać. Piękne, piękne. No i Krystian?
3: Tak, ja w sumie swój cytat na obrazek prymicyjny wybrałem tak naprawdę rok temu podczas rekolekcji przed święceniami diakonatu. Właśnie będąc, trwając na modlitwie z Pismem Świętym, pamiętam, że w tamtym momencie dużo było we mnie takiej niepewności, też trochę lęku przed tym wszystkim. I zacząłem czytać wtedy akurat Księgę Syracha i właśnie tam znalazłem takie słowa: bądź mu wierny, on zajmie się tobą, prostuj swe drogi i jemu zaufaj. No i te słowa wtedy bardzo mocno mnie tak podniosły na duchu i stwierdziłem, że chciałbym je mieć na swoim obrazku prymicyjnym. Kiedy pojawią się gorsze chwile w przyszłości, na pewno pojawią się pewne trudy, jakieś może nawet jeden, drugi kryzys, No to właśnie będę chciał wrócić do tych słów. Ja właśnie do tego, żeby być wierny mimo wszystko, mimo tych przeszkód, mimo tych trudności, które będą na pewno, żeby sobie przypomnieć, że bądź wierny mimo wszystko, zaufaj, Pan Jezus się po prostu tobą zajmie.
1: Patrzę na was i tak się uśmiecham, bo mówię, myślę sobie, Boże, jakie to jest wszystko piękne, jakie to jest takie radosne, pełne nadziei też i takie świeże, takie czyste. No i gratulujemy wam wszyscy, cieszymy się wam jako kapłanami. Kościół się cieszy, Zgromadzenie Chrystusowców się oczywiście też bardzo cieszy. Jest was czterech wyświęconych na kapłanów. Patryk nie mógł przyjść, pozdrawiamy go bardzo serdecznie i trzech diakonów też było wyświęconych, a więc tych, którzy za rok staną się też księżmi. Teraz jakie plany najbliższe?
2: Najbliższe plany, no to wrócić do domu, pewnie przygotować się do mszy prymicyjnej, bo no jest to taka msza, którą będziemy odprawiali w naszych rodzinnych parafiach. Przede wszystkim to jest chyba takie największe wyzwanie, bo tutaj, kiedy no, znamy te osoby, no tak dość krótko, bo jesteśmy w seminarium, tych księży, których spotykamy na wykładach, to no jest to znajomość taka, że tak powiem, która się kończy. A tutaj mamy jednak tych ludzi, z którymi się spotykaliśmy całe nasze życie, którzy nas wychowywali, i do nich mamy właśnie powiedzieć. Myślę, że to będzie najtrudniejsze, aby tam się nie stresować, ponieważ no, te osoby to nie są tylko osoby, które spotkamy raz, dwa, tylko to są osoby, które są w naszym życiu i które pewnie zostaną. Dlatego powiedzieć do osób bliskich myślę, że jest o wiele trudniej. Też Pan Jezus przecież powiedział, że prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, więc może niektórzy z naszej rodziny albo z naszych znajomych będą nieprzychylnie patrzyli na nasze powołanie, ale, no ale pewnie będą chcieli zaakceptować nasz wybór i myślę, że to jest takie, że nie do końca wiemy. No jest to, to dla nas bardzo ważne i myślę, że tam będzie ten stres większy. Ja przynajmniej tak odczuwam, że dla mnie już się zaczynam tym stresować.
1: Ja, będzie dobrze. Czyli msza prymisyjna, taka pierwsza msza w rodzinnej parafii, tam gdzie się wychowaliście, tam gdzie wzrastaliście i przyjmowaliście te sakramenty. Potem trochę urlopu, tak?
2: Takie są plany.
1: Jakieś wakacje. Tak, tak. I kiedy już wyjazd na pierwszą parafię?
0: Do 23 czerwca my się zgłosimy nasze parafie, tam gdzie zostaliśmy przeznaczeni przez naszego wikariusza.
1: Czyli miesiąc jeszcze takiego wolnego, teraz te mszy prymicyjne, radości i 23 czerwca stawienie się na parafii. Jakie to będą parafie, powiedzcie?
0: To ja trafiłem do parafii świętego Piotra i Pawła w Podjuchach w Szczecinie. To jest parafia na obrzeżach Szczecina. Tam, ale tak się zdarzyło, tam akurat swoje praktyki miał właśnie ksiądz Piotr, miał swoje praktyki diakońskie. I tam ja trafiłem na tą parafię, gdzie on miał właśnie swoje praktyki.
1: Świetnie.
2: Ja z drugiej strony zamieniłem się z księdzem Kamilem. On trafił do Szczecina, do Podjuch, a ja trafiłem do Stargardu, do parafii świętego Józefa. No i to jest, tak się akurat fajnie złożyło, że to jest miasto, w którym też przyszedłem na świat, więc
1: o, proszę.
2: Jest to teren dość mi bliski i też z takim sentymentem pewnie tam wrócę. Mhm.
3: Ja zostałem skierowany do parafii świętego Ottona w Pyrzycach. Jest to rodzinna parafia księdza Kamila i diakona Wiktora, który został właśnie w tym roku też wyświęcony. No patrzę na to z taką nadzieją i też radością. Dużo historii słyszałem o Pyrzycach od moich współbraci, więc cieszę się i mam nadzieję, że będzie dobrze.
1: Tak, no mówi się, że te pierwsze parafie to jest taka pierwsza miłość dla księdza, nie? I tego się na pewno nigdy nie zapomina. Czy będziecie tam rok, czy dwa, na pewno będą to piękne, niezapomniane chwile. I tutaj ksiądz Piotr jeszcze wspomniał, tak na koniec was zapytał, bo rzeczywiście to jest ważne, Chrystusowcy pracują dla Polonii. To jest charyzmat Zgromadzenia Chrystusowców. Teraz będziecie w Polsce rok, dwa, może pięć, ile tam Pan Bóg wyznaczy i przełożeni. No a potem emigracja, praca wśród Polonii, tych Polaków poza Polską jest bardzo dużo i pewnie tam pojedziecie. Czy macie jakieś swoje wymarzone kierunki, destynacje, mówiąc tak współcześnie?
0: Ja myślę, że nie mam takiego wymarzonego kierunku, że jestem otwarty tak naprawdę, gdzie mnie przełożeni by zaproponowali, przyjąłbym każdą miejscowość zagraniczną, bo jestem jakoś otwarty na to też doświadczenie też nowej kultury, bo tak naprawdę jadąc na nasze parafie zagraniczne, będąc już na niektórych, czy to w Niemczech, czy to w Holandii, czy we Francji, to jest coś, odkrycie takich różnych specyfikacji danego kraju, jak to działa, w ogóle funkcjonuje, ale też poznanie kultury nowego kraju, czy tak francuskiej, czy to holenderskiej, czy właśnie tej niemieckiej, tak może też i to kulinarnej też, ale zarazem też kultury też ludzi tam będących, bo każda Polonia jest inaczej też pracuje.
1: No tak, będziecie pracować po polsku, ale też trzeba będzie się stykać z tą lokalną społecznością, a więc konieczna jest umiejętność posługiwania się w lokalnym języku. W seminarium uczyliście się języków.
0: Tak jest.
1: Angielski? Niemiecki?
3: Angielski raczej.
2: Generalnie był angielski.
1: Angielski ale... był, no tak. To podstawa. Dobrze, no to już wiemy, gdzie tutaj ksiądz Kamil chciałby wyruszyć, chociaż nie wskazał w sumie.
0: Kraju nie wskazuje, bo chciałbym tak naprawdę jest otwarty na kardom.
1: O właśnie, ksiądz Piotr.
2: Ty kiedyś sobie tylko tak myślałem, oby tylko nie do Niemiec, bo ten język jest taki trudny. Ale potem też tak sobie myślałem, pewnie Holandia też jest podobnym takim krajem niefajnym jak Niemcy. Z drugiej strony bardzo fajne było to, że dostaliśmy możliwość pojechania do tych krajów, żeby zobaczyć, jak wygląda emigracja za granicą, jak wyglądają polskie kościoły w Niemczech, w Holandii. I myślę, że to dało mi taki duży spokój, że pomimo wszystko takie, które miałem wyobrażenie o tym kościele, który tam jest, tych wszystkich problemach, że tam jest jakoś tak gorzej, trudniej, to wszystko prysnęło, bo zobaczyłem, że tam jest taka enklawa polskości, że pomimo tego, że byłem za granicą, mogłem czuć się, jakbym był w swoim kraju. I też miałem fajnie tam taką możliwość, że no, było mi dane poznać nie tylko jeden kraj, ale również we Francji i, no, i tak jak już wspomniałem, Holandię i Niemcy, to dało też taką szerszą perspektywę zobaczenia, że w innych krajach jest bardzo podobnie, że nie ma co się martwić, więc jeśli miałbym wybrać jakiś kraj, który gdzieś tak chciałbym, miałem kiedyś taki kraj, który bardzo chciałbym zobaczyć, to była Brazylia, bo pisałem też pracę magisterską na temat Ameryki Południowej, więc byłem na to otwarty, jakby ksiądz wikariusz czy tam ksiądz generał polecił mi ten kraj, z chęcią bym to przyjął. A teraz tak mówię, że cokolwiek innego bym dostał, to myślę, że byłoby podobnie miałbym doświadczenia, które zdobyłem w tych parafiach, na których byłem na praktykach, że wszędzie, gdziekolwiek pójdę, gdzie spotkam tych Polaków, którzy mają przecież mentalność podobną do mnie, że będzie fajnie i że oni mnie przyjmą jako swojego kapłana. I to jest chyba w ogóle też takie bardziej motywujące, żeby pojechać na misję, bo tam nie jesteśmy tylko księżmi, których jest na każdym rogu ulicy tak dużo jak w Polsce, tak w cudzysłowie mówiąc, bo tak naprawdę księży jest coraz mniej, ale no tam to pokazuje, że ci ludzie naprawdę się cieszą i traktują nas, księży, chrystusowców, misjonarzy, jako swoich księży. I dla nich jest kapłan też taką no, ostoją i kimś o wiele, tak mi się wydaje, takie odnoszę przynajmniej wrażenie, że tam jest dla nich osobą bardziej ważną, taką bardziej bliższą. Są te relacje, wydaje mi się, że takie głębsze i to pokazuje, że można też rozwinąć to duszpasterstwo no, w takim głębszy sposób. Można dotrzeć do serc, wydaje mi się, że trochę bardziej.
3: Ja podobnie jak ksiądz Kamil, tak zawsze starałem się nie nastawiać na żaden kraj i tak dalej, ale nie ukrywam, że miałem jakieś takie myśli, że tak chciałbym kiedyś odwiedzić Stany Zjednoczone. Co prawda, no duszpasterstwa kompletnie tam nie znam, nie wiem jak funkcjonują tam Polacy i nasi księża. Pewnie też z tego względu kulturowego, z tego, że no te Stany Zjednoczone się takie wydają, takie wow, takie po prostu inny świat, coś nowego i w filmach te Stany Zjednoczone i chciałbym to zweryfikować, czy tak naprawdę jest. A czy przełożeni tak zdecydują, czy nie, to już zostawiam im i Panu Bogu. No też właśnie ten język angielski, dosyć lubię ten język. Tak w ogóle to przed seminarium, jak tak zastanawiałem się, gdzie chcę pójść, co robić ze swoją przyszłością, to tak myślałem, żeby studiować język angielski, do czego nie doszło, bo jednak wybrałem nowicjat i seminarium. Dlatego lubię ten język i pewnie jakiś anglojęzyczny kraj też by mi się spodobał. Ale tak jak właśnie ksiądz Kamil, raczej stawiam się tak nie nastawiać na nic konkretnego, tylko po prostu przyjąć to co będzie.
1: No tak, to niech tak się wydarzy, jak tam to wszystko jest zaplanowane, gdzieś tam u góry. Są z nami najmłodsi księża, chrystusowcy to na pewno, ale myślę, że najmłodsi w Poznaniu, w Wielkopolsce i może i w Polsce, może i na świecie. 24 godziny są kapłanami, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Zawsze pytają mnie ludzie, kiedy są prymicje, kiedy są święcenia, co się daje nowemu księdzu, ornat, stułę, komrze, albę. Ja mówię, nie, to wszystko mają, wszystko dostaną, no chyba, że mają jakieś zamówienia i nie wiem, co dawać, ale na pewno można dać dobre słowo. Czego wam można życzyć? Takim młodym księżom, co można życzyć? Czego potrzebujecie teraz?
2: Ja tak dostałem kilka też takich kartek i też za każdą kartkę dziękowałem, bo faktycznie to, co ksiądz powiedział przed chwilą, że to dobre słowo jest takie ważne. W jednej z piosenek usłyszałem takie słowa, że dobre słowo jest cenniejsze od chleba. Może nie chleba eucharystycznego, ale takiego chleba codziennego. I myślę, że takie wsparcie, które otrzymujemy od drugiego człowieka w tym świecie, który przecież no, generalnie mówi złe rzeczy na księży, kiedy możemy wejść na jakąś stronę internetową i poczytać po prostu samo zło, to takie dobre słowo jest naprawdę czasami jak taki balsam na serce, który pomaga nas umocnić w powołaniu i w tym dodać takie otuchy, nie? Bo jak widzimy, że jest to potrzebne, że ludzie naprawdę chcą, doceniają i jest to dla nich ważne, to automatycznie stajemy się wtedy też bardziej pewni w tym, co robimy, w tym, co wybraliśmy. Więc dlatego myślę, że to dobre słowo jest teraz tak bardzo istotne. Mhm.
0: Ja myślę, tak jak właśnie podobnie jak Piotr mówi, też człowiek usiadał te kartki, zacząłem czytać wszystkie od rodziny, czy to od znajomych, czy dalszych, bliższych i to takie wsparcie od nich, to się po prostu czuje, że to jest to głęboka taka też ta relacja z nimi, to jest takie coś, co teraz akurat potrzebujemy w tym czasie, żeby też przygotowania się do naszych mszy prymicyjnych, przygotowania się na tego, co nas czeka, na nowe parafie, tak jak Krystian ksiądz powiedział, że tego lęku, tego niepewności, więc to jest takie coś, co może właśnie ten balsam dla naszego ciała, naszego serca, żeby to rozchwiać, to wszystko, co nas...
1: Czyli wsparcie po prostu. Tak, takie wsparcie modlitwy dobrego słowa. Mhm.
3: Tak jest. No ja myślę, że właśnie modlitwa jest taka najcenniejsza i no ja właśnie też taki bardzo, bardzo taki wyraz tej modlitwy otrzymałem wczoraj, kiedy rozpakowywałem te prezenty, wszystkie kartki, to otrzymałem margaretki dwie w mojej też intencji, czyli modlitwa za konkretnego księdza aż do końca życia. To jest bardzo piękne.
1: Przez wszystkie dni w tygodniu, nie?
3: Tak jest, przez wszystkie dni w tygodniu. No wierzę, że to na pewno będzie ogromne wsparcie dla mnie przez te lata mojego życia, mojego kapłaństwa. Ja też zawsze tak cieszę się i tak się robi mi dobrze na sercu, gdy słyszę, że my jesteśmy potrzebni. Kiedy ktoś tam mówi po prostu, dobrze, że jesteście, że zdecydowaliście iść po prostu w to kapłaństwo i to jest takie umacniające właśnie, że mimo tej może czasami niepewności, jakichś gorszych momentów, no to jednak wiemy, że ktoś na nas czeka, że ktoś nas oczekuje, chce naszej pomocy, chce przyjmować sakramenty przez nas, więc tak.
1: To życzę wam, żeby to się wszystko spełniło i świętości wam życzę. I żebyście pachnieli owcami, ale jeszcze bardziej Chrystusem, jak to mówił ksiądz arcybiskup senior Stanisław Gądecki. Dzisiaj w naszym studiu byli najmłodsi księża na świecie, chrystusowcy, wczoraj wyświęceni na kapłanów, ksiądz Kamil, ksiądz Piotr i ksiądz Krystian. Bardzo dziękujemy, ale jeszcze poprosimy was o wspólne błogosławieństwo.
3: Pan z wami
1: i z duchem twoim.
3: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen. Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Bóg zabrać.

0: Wysłuchaliśmy archiwalnej audycji rozmowy z księdzem Krystianem Smyklą, księdzem Piotrem Gucze, księdzem Kamilem Smykiem, neoprezbiterami chrystusowcami z Poznania. Rozmowa nagrana, a zarejestrowana została w maju 2025 roku. Dziękujemy za uwagę i prosimy o modlitwę za tych kapłanów, za innych i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
1: Reportaż w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: jest powtórka. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: Witamy bardzo serdecznie w popołudnie z przewodnikiem katolickim, właściwie już majowe, majówkowe, i ten numer, o którym chcemy mówić, jest właśnie pierwszym numerem na pierwszą niedzielę maja, więc wchodzimy w maj, a skoro maj, piękny maj, no to jest miesiąc maryjny. No i tak też to na okładce właśnie u nas widać.
2: Choć nie tylko miesiąc maryjny, bo początek maja to oczywiście tak, początek sezonu komunijnego, że pozwolę sobie tak powiedzieć. I to słowo sezon jest zupełnie nieprzypadkowe, o czym też pewnie za chwilę będziemy mówić, ale początek maja to też przecież trzeci dzień maja.
1: A myślałem, że pierwszy.
2: A więc wspomnienie konstytucji trzeciomajowej. O pierwszy dzień maja też zahaczamy, ponieważ również piszemy o tym, jak żyje się dzisiaj pracownikom w Polsce. Całkiem spory artykuł na ten temat i choć można powiedzieć, że wiele spraw udało się wyprostować, to pod pewnymi względami nadal jest źle. Ale po kolei, zacznijmy od tego, że okładka to Maryja, no bo maj to nabożeństwa majowe, to jest taki duży sentyment Polek i Polaków właśnie do Matki Bożej. Co jakiś czas powraca właśnie ten temat właściwego kultu maryjnego, a my w tym numerze za sprawą rozmowy z ekspertem w tym temacie mówimy o tym, że panowanie Maryi to tak naprawdę służba i miłość.
1: Tak, nie możemy o tym zapominać, że przede wszystkim sama Maryja określa siebie właśnie dokładnie tak, jako służebnica pańska. Więc jeśli chcemy przyglądać się jej jako tej, która króluje, to właśnie w tym aspekcie, i on, czyli nasz rozmówca, ojciec profesor, bardzo też mocno akcentuje ten wymiar królowania w znaczeniu teologicznym. Bo faktycznie ja też nawet biję się w pierś, że często myśląc o królowaniu, czy też nawet w takim aspekcie homiletycznym, chcąc powiedzieć kazanie na 3 maja, to też tak odwołuje się nieraz, że no teraz już nie ma monarchii, ale jeśli nawet jest, to tylko już taka, tylko no, nie chcę powiedzieć fasadowa, no ale taka bardzo reprezentacyjna, więc w sumie w społeczeństwach demokratycznych, no to jak rozumie, to, a on właśnie tak świetnie wybija z tego myślenia, mówi, nie, w ogóle nie myślmy o królowych, królowej Maryi, królowej w znaczeniu właśnie takiej królowej instytucjonalnej, ale co to znaczy teologicznie królować? No i przecież Jezus mówi o Królestwie Bożym. Bazyleia tu Theo, Królestwo Boga. W tym sensie wpisuje się królowanie Maryi. I no, tu celowo nie wyjaśniam, nie dopowiadam. Zachęcam, żeby sięgnąć do tego tekstu, który już jest dostępny na naszej stronie internetowej w subskrypcji, więc można sobie go przeczytać. Natomiast ponieważ no, tytuł jest królowej i to jeszcze polski, no to może kogoś teraz zaskoczymy, ale Maryja jest także królową kilku innych jeszcze krajów Europy, zresztą nie tylko Europy. I o tym, że jest opiekunką nie tylko naszego narodu, pisze Elżbieta Wiatr, zresztą bardzo ciekawie, splatając rzeczywiście te wątki maryjne z historią Polski, robiąc to w sposób taki bardzo ciekawy no i oczywiście zostawiając pewną dozę, no można przyjąć lub nie przyjąć, że to się tak splatało, aczkolwiek właśnie fajnie rozróżnia pomiędzy legendą a pewnymi konkretnymi faktami i to jest, myślę, też bardzo ciekawe właśnie w tej historii.
2: Obiecany temat pierwszej komunii, no bo maj to właśnie ten czas i tutaj też aż się nasuwa to skojarzenie, może nie z królową, ale z królewną i takim królewiczem, bo przecież ci młodzi ludzie przystępujący do Komunii Świętej to w wielu domach tacy bohaterowie dnia, od tego takiego przygotowania w aspekcie fizycznym, czyli fryzjer, kreacja i tak dalej, po prezenty, można powiedzieć, osławione już kłady i inne rzeczy, które chrześni powinni
1: małe
2: przy
1: wesele.
2: Okazji tak, komunii na to małe wesele sprezentować. No to ksiądz Artur Stopka trochę od drugiej strony i też właśnie z takim apelem można powiedzieć do rodziców, no bo jeżeli dla rodziców pierwsza komunia święta ich dziecka będzie wydarzeniem duchowym, to również dla tego dziecka ma szansę właśnie takim wydarzeniem być. A co ciekawe, autorowi udało się tutaj dotrzeć też do danych i prawie 2/3. 62% ankietowanych uważa, że pierwsza komunia święta to ważne wydarzenie duchowe. No wiadomo, jak to jest, czasem deklaracje rozmijają się z praktyką, ale jest to ciekawy punkt wyjścia właśnie w tym miesiącu, w którym sporo komunistów, że się tak wyrażę, w naszych kościołach będziemy mieli.
1: My też trochę zajmujemy się prognozowaniem, a mianowicie chodzi o prognozy dotyczące papieskiej encykliki. Mówimy już o tym od jakiegoś czasu, właściwie to odkąd papieża wybrano, się mówi o jego pierwszej encyklice,
2: ale... A niektórzy mówią, że sporo zwleka.
1: Tak mówią niektórzy, że nieco albo bardzo zwleka, ale to już wyprzedzasz rozmowę z Remigiuszem Schauerem, księdzem Remigiuszem Schauerem, który będzie w kolejnym numerze, bo podsumowujemy rok właśnie pontyfikatu Leona. Ale Michał Kłosowski, który jest w samym centrum wydarzeń, czyli w Watykanie, przykłada ucho tu i tam, no i twierdzi, że wróble ćwierkają, że być może właśnie 15 maja to jest rocznica opublikowania Rerum Novarum i to byłby taki, no jest to taki spodziewany, wyczekiwany moment na ogłoszenie właśnie tejże nowej encykliki, która ma być oczywiście o nowej technologii, czyli jak to się zwykło mówić roboczo, Rerum Novarum 2.0. I ma być nie tyle to dokument o technologii, ile o człowieku w świecie technologii. Zobaczymy, ale czego się można spodziewać, to już Michał Kłosowski nad tym dywaguje.
2: Może państwo słyszeli o takiej głośnej akcji ostatnio przez 9 dni. Stream w internecie. Gigantyczne pieniądze zebrane na chorujących na raka po to, żeby można było im pomóc w wyzdrowieniu. I właśnie na tej kanwie, a także na przykładzie dwóch, można powiedzieć, smutnych wydarzeń, bo dwóch przedwczesnych śmierci, artykuł Szymona Bojdo o tęsknocie za dobrem. Bo te trzy wydarzenia łączy rzecz absolutnie dzisiaj niebywała. Praktycznie nie było wobec nich negatywnych komentarzy. Tak było, pozwolę sobie chronologicznie wymienić, po śmierci byłego piłkarza i trenera Jacka Magiery. A dobrze wiemy, jak to bywa w piłkarskich środowiskach.
1: Zwłaszcza, że legionistów trenował.
2: Między innymi, tak. Tak też się stało po śmierci posła Łukasza Litewki w tragicznym wypadku. I tak też było właśnie w trakcie i po akcji zorganizowanej przez właśnie dwóch youtuberów, influencerów na rzecz młodzieży i dorosłych i dzieci chorujących na raka. No to jest faktycznie rzecz niebywała i dlaczego tak się stało? Szymon stawia w tym artykule taką tezę, że brakuje nam czegoś takiego w naszym życiu, przepełnionym jednak negatywnymi emocjami, uczuciami, a gdzieś tam podświadomie, podskórnie czujemy, że chcemy wierzyć, że świat nie jest taki zły. No i ta nasza wiara wzrasta, gdy widzimy pozytywne przykłady. O tej tęsknocie za dobrem w tym numerze przewodnika również można przeczytać.
1: A jak wspomniałem, że zaczynamy maj od 1 maja, no tak to jest chronologicznie w kalendarzu, jest to Święto Pracy, obchodzone wciąż w wielu krajach, bardzo wielu właściwie, jest to też dzień wolny, no bo skoro Święto Pracy, to wolno od tejże pracy.
2: Chociaż są sklepy, które będą otwarte, jest ich całkiem dużo.
1: No. Polsce.
2: Taka nasza polska specyfika.
1: Natomiast jak mówimy o pracy, to trochę tutaj Piotr Wójcik przygląda się rynkowi pracy. Zwykle jest tak, że albo jest rynek pracownika, albo rynek pracodawcy. W ostatnim czasie był raczej rynek pracownika, a zdaje się, że ten czas, złoty czas dla pracowników właśnie mija.
2: Niestety tak. A gdy dzieją się właśnie takie przetasowania, no to pracodawcy czują, że mogą sobie pozwolić na więcej. Stąd też zatrudnianie na niepewnych umowach, łamanie przepisów BHP i mobbing. To są takie najważniejsze problemy, o których pisze w swoim artykule Piotr. Jasne, każdy z tych powodów do zmartwień jest trochę inny. W przypadku mobbingu tutaj w grę wchodzi też coraz większa świadomość i gotowość do zgłaszania takich zdarzeń, chociaż mobbing bardzo trudno jest udowodnić. Ale to nie jest też tak, że władze państwowe zostawiają tutaj wolną Amerykankę. No nie, no to jest tak, że Państwowa Inspekcja Pracy ostatnio otrzymała nowe uprawnienia, wykazuje się coraz większą inicjatywą, także sporo się dzieje, a my się tej sytuacji na rynku pracy w tym czasie, tu i teraz w okolicach 1 maja 2026 roku przyglądamy. A jeżeli jesteśmy przy tematach z Polski i ze świata, to warto też zwrócić uwagę na to, co dzieje się na wschodzie i na zachodzie, że od wschodu pozwolę sobie zacząć. Tutaj Maria Przełomiec pisze o bardzo krytycznych komentarzach, jakie pojawiły się w Rosji pod adresem Władimira Putina. A dlaczego te komentarze się pojawiły? No bo Rosjanie, rosyjskie władze tak naprawdę postanowili wziąć się za internet. To była jeszcze jako taka sfera wolności w Rosji, ale sporo się tutaj zmieniło. Blokada internetu zjednoczyła Rosjan niezależnie od ich wieku, od przekonań politycznych, a głosy sprzeciwu słychać także z ust tych, którzy peany na cześć Władimira Putina i rządzących w Rosji fundowali praktycznie przy każdej możliwej okazji. Eksperci się spierają, co to może wywołać. Czy to będzie ten Rubikon, który został przekroczony i faktycznie teraz możemy się spodziewać dużych zmian, czy będzie trochę tak jak w tym powiedzeniu, że psy szczekają, ale karawana jedzie dalej. Analiza tej sytuacji w tekście Marii Przełomiec, a z kolei Krzysztof Mielnik-Kośmiderski z Zachodu przygotował dla nas materiał z Wielkiej Brytanii. Londyn się przygotowuje. Brytyjczycy po raz pierwszy od 1945 roku aktualizują swoje plany wojenne. Wiele się zmienia. Na przykład zmienia się to, że zerwano z takim tabu, które było do tej pory. Uważano, że informowanie ludzi o zagrożeniach to jest niepotrzebna forma niepokojenia. Teraz to wszystko się zmienia. Teraz Brytyjczycy zupełnie otwartym tekstem mówią o tym, co powinno zostać zrobione, żeby być odpowiednio przygotowanym. To oczywiście nie znaczy, że wojna jest za rogiem, ale pokazuje, że sporo w mentalności Europejczyków się zmienia.
1: Zresztą nie tylko Wielka Brytania, ale na przykład Niemcy również ogłosiły teraz w sumie największy taki plan dozbrojenia armii wprost, co pewnie niektórych może w kraju nad Wisłą zaniepokoić, że Niemcy zapowiadają, że będą mieli najsilniejszą i najpotężniejszą armię w Europie do tam 2030 któregoś roku. No to zaglądamy teraz na polskie podwórko, już nie tyle w kwestii pokoju, chociaż w pewnym sensie jeśli służba zdrowia nie działa dobrze, to nie jest to, są to niepokojące informacje. Ale my przyglądamy się trochę na kanwie z problemów z oddziałami położniczymi i zamykaniem tychże oddziałów. Przyglądamy się trochę tym, które tam pracują, czyli położnym, bo nam się wydaje, albo pewnie tak pierwsze nasze skojarzenie jest takie, że położna to ta, która odbiera poród, a tymczasem kompetencje, które przysługują położnym i które mają położne, są znacznie szersze i to jest w ogóle bardzo ciekawe ujęcie, o którym nam pisze Weronika Frąckiewicz.
2: I to też jest temat związany z kalendarzem, bo 5 maja przypada Międzynarodowy Dzień Położnej. To taka ciekawostka. A w poszukiwaniu ciekawostek można wrócić do nauki po latach, kiedy wydawało się, że ten etap jest już za nami. Czasem jest też tak, że po prostu chcemy dokonać zmiany w swoim życiu i to nie jest dla rozrywki, tylko właśnie dla zapewnienia sobie lepszej pracy, wyższego wynagrodzenia, rozwoju i tak dalej. Angelika Szalongowska-Mironiuk pisze właśnie o tym, jak to jest, gdy po latach wracamy do nauki. Oczywiście są takie wyzwania, bardzo powiedziałbym, stricte związane z tym procesem uczenia się, no bo wiadomo, że głowa już nie taka, wyszliśmy z tego rytmu, kiedy chodziliśmy do szkoły, potem na studia, a tutaj trzeba wrócić na te tory. No ale jeżeli ktoś jest dorosły, no to na pewno ma swoje zobowiązania rodzinne, ma swoje finansowe ograniczenia, a taka edukacja kosztuje. O wyzwaniach i o szansach z tym związanych można przeczytać w naszym dziale Blisko Siebie.
1: A ja widzę, że Natalia Budzyńska zaprasza na wystawę Rodko we Florencji. To jest też bardzo ciekawe, bo byłem kiedyś, odwiedzałem kolegę w Hiszpanii, tam był też obraz właśnie tegoż malarza, taki właściwie jednobarwny, aczkolwiek nie do końca jednobarwny. I pamiętam, że kolega się tak wpatrywał, mówi, co ty tam widzisz? Pytam się go, on mówi, głębie. I takie mam skojarzenie z Rotko i Rotko jest we Florencji, teraz się zastanawiam, jak tutaj zakombinować, żeby może tam się udać i tę wystawę zobaczyć.
2: No w końcu mamy długi weekend, chociaż kalendarz w tym roku wyjątkowo niełaskawy, no bo co to za długi weekend, kiedy pierwszy wypada w piątek. Ale
1: na szczęście wystawę za 23 sierpnia, to może gdzieś coś się uda wykroić.
2: Chociaż z tego co pamiętam, to kalendarz pod kątem właśnie tej naszej polskiej specjalności, czyli długich weekendów w tym roku naprawdę się nie popisał.
1: Nie jest hojny. No cóż.
2: Udanej majówki życzymy, mimo wszystko, tym bardziej, że ona, przynajmniej jeżeli chodzi o pogodę, to w Poznaniu i Wielkopolsce będzie naprawdę bardzo majowa. Wyjątkowo majowa, bo niektórzy jeszcze tydzień temu żartowali, że będzie 30 stopni, 10 pierwszego, 10 drugiego i 10 trzeciego. No nie, to 30 stopni prawie będziemy mogli osiągnąć tylko w niedzielę, kiedy termometry mają nam pokazać prawie 27 stopni.
1: I zatęsknimy za tym chłodem.
2: Tak, tak. Także życzymy udanej majówki, dobrego czasu i polecamy, żeby kiedy najdzie Państwa ochota na to, żeby sięgnąć po coś do przeczytania, właśnie żeby był to przewodnik, czy to w wersji drukowanej, czy to w wersji elektronicznej. Te i inne tematy, o których tutaj nie zdążyliśmy powiedzieć, gorąco polecamy.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki.
2: Piotr Jóźwik, miłego popołudnia.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

za Kutnem. Jeszcze w stolicy wsiadałem na głównym z uczuciem uczuć kolosom równym. Za Kutnem pociąg stanął i cześć.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Po reklamie.

0: 1001 piosenek.
1: Grupa Led Zeppelin na debiutanckiej płycie umieściła własne wersje dwóch utworów amerykańskiego bluesmana Willie Dixona: You Shook Me i I Can Quit You Baby. Przy okazji nagrywania drugiej płyty postanowili jeszcze raz sięgnąć do jego twórczości i tym razem przearanżować nieco utwór skomponowany w 1962 roku dla Muddy Watersa. Piosenka You Need Love została już wcześniej wzięta na warsztat przez grupę Small Faces. W ich wersji nosi tytuł You Need Loving. Dopiero Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones i John Bonham zrobili z tego prostego bluesowego utworu dzieło rocka niemal symfonicznego. Albumowa wersja, którą znajdziemy na ich płycie z 1969 roku, składa się z trzech części. Po prawie 90-sekundowym intro słyszymy dość specyficzne solo na perkusji, któremu towarzyszą psychodeliczne dźwięki wygenerowane w studiu. Do tego dochodzą euforyczne jęki Roberta Planta. Ten fragment jest często nazywany jako sekcja orgazmu. I potem już następuje ponad dwuminutowa instrumentalno-wokalna koda utworu wraz z solo na gitarze w wykonaniu Jimmy Page'a. Na płycie nie znalazła się informacja o tym, kto jest kompozytorem pierwowzoru. Willie Dixon wytoczył proces o prawa autorskie i w rezultacie od roku 1985 jego nazwisko pojawia się już na wszystkich nośnikach z tym utworem. Wielki przełom grupy Led Zeppelin był wykorzystany w czołówce muzycznego show telewizji BBC Top of the Pops, a także w audycji radiowej Piotra Kaszkowskiego Mini Max. Ponieważ grupa Led Zeppelin nie wydawała singli w Wielkiej Brytanii, długość utworu 5 minut i 33 sekundy nie była problemem. Jakkolwiek ze względu na jego nietypową aranżację, w niektórych krajach przed emisją radiową był edytowany do krótszej wersji. My posłuchamy tego utworu oczywiście w całej hardrockowej okazałości. Hullota Love, grupa Led Zeppelin.

0: otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radiowy katechizm. Zaprasza ksiądz Mariusz Sokołowski.
1: Ksiądz Mariusz Sokołowski, radiowy katechizm. Witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam do wysłuchania katechezy, a dzisiaj będzie o Matce Bożej Królowej Polski. Najpierw jednak poprośmy jak zawsze, niech dotknie nas, ogarnie Duch Święty, jak ożywczy deszcz.

Najświętsza Maria Panna jest patronką Polski obok świętego Stanisława i świętego Wojciecha. W historii narodu polskiego, zanim Maria została ogłoszona, czy raczej obrana przez króla Jana Kazimierza, o tym za chwilę powiemy, na królowę Polski, to już była dla Polaków, zwyczajnych Polaków, kimś bardzo ważnym i bardzo bliskim. Paulin, świętej pamięci, już ojciec profesor Eustachy Rakoczy, mówił: Matka Boża, która przez Jana Długosza nazywana była królową naszą, a potem przez króla Jana Kazimierza królową Polski, witana rycerską pieśnią Bogu Rodzica, stanęła w swojej ikonie na górze, którą historia nazwie Jasną, a później Zwycięstwa. W Polsce XIV wiek był już nasycony pobożnością maryjną. Świadczą o tym choćby modlitewnik Gertrudy, córki Mieszka II, w którym czytamy, że konieczny jest kult świętej niepokalanej Panny. Gal Anonim w kronice z XII wieku napisał, że w naszej ojczyźnie na stałe przyjął się zwyczaj śpiewania godzinek do Najświętszej Maryi Panny. A Władysław Herman, uroczysty dzień pasowania na rycerza swego syna Bolesława Krzywoustego, wyznaczył na święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w roku 1100. W kościele w Polsce uroczyście obchodzono już święta narodzenia i wniebowzięcia Maryi, a także jej niepokalanego poczęcia. Kult Boga Rodzicy głosiły zakony. Franciszkanie czcili Matkę Bożą Bolesną, stojącą pod krzyżem, Mater Dolorosa. Benedyktyni zaś niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Maria jest również patronką Bazyliki Gnieźnieńskiej, Kaplicy Grodowej w Poznaniu, na Wawelu w Krakowie, we Wrocławiu, w Środzie Śląskiej i Kościoła Mariackiego w Gdańsku. W 1850 roku w podziemiach katedry sandomierskiej znaleziono miecz z romańską pasyjką z XIII wieku, który na głowni brązę miał nabijany napis Mater Dei Memento Mei, co tłumaczy się jako Matko Boga, pamiętaj o mnie. To takie wspomnienie historyczne o tym, że Maryja w naszym narodzie zawsze miała swoje szczególne miejsce. Na Jasnej Górze ma to związek z księciem Władysławem Opolczykiem. W sobotę 9 sierpnia 1382 roku książę Władysław Opolczyk erygował na górze koło Częstochowy przy kościele pod wezwaniem Błogosławionej Dziewicy pierwszy w Polsce klasztor Paulinów. W dokumencie fundacyjnym zaznaczono, że ten klasztor powstał na cześć Najświętszej Maryi Panny Bożej Rodzicielki. Najprawdopodobniej w tym też roku, w tym czasie, książę Władysław Opolczyk przekazał białym zakonnikom obraz cudownej Chodegetrii. Proszę Państwa, Chodegetria to taki wizerunek Maryi, gdzie ona trzyma na kolanach Jezusa i na Niego wskazuje dłonią. Ona staje się drogą, pośredniczką. Ona nie jest najważniejsza. Chodegetria od greckiego słowa chodos, droga. Ona jest drogą, która prowadzi do Jezusa. I taką była i taką jest dla ludzi wierzących, dla ludzi ją kochających, dla Polaków. Czcimy Maryję, bo przede wszystkim ją wybrał Bóg. Wszystkie jej tytuły, cała jej wielkość wywodzi się z tego, że jest wybrana na Matkę Boga, Święta Boża Rodzicielka, Sancta Dei Genetrix. To pierwszy dogmat Maryi. Z tego faktu wypływa cała jej wielkość, że jest niepokalana, że jest dziewicą, że jest wniebowzięta, to oczywiście kolejne dogmaty, ale to, że ją kochamy, czcimy, to właśnie ten fakt, że Bóg ją wybrał, prostą, zwyczajną dziewczynę, Maryjam z Nazaretu, na matkę własnego Syna. Syn Boży, Słowo staje się ciałem w łonie Najświętszej Maryi Panny. To po pierwsze jest wielki szacunek dla niej, ona się na to zgodziła. Ale też ona powiedziała, natchniona już Duchem Świętym,
osłonięta Duchem Świętym, będąca już w stanie błogosławionym, kiedy idzie do Elżbiety, do Ein Karim, te około 100 kilometrów, więc po wędrówce około 3-dniowej, ona wyśpiewuje hymn Magnifikat i tam mówi te słowa: oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Co znaczy, że ona wie, że będzie błogosławiona, proszę zobaczyć, wszystkie pokolenia, nie ci jej współcześni, ale wszystkie pokolenia. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Ale też osobiście my wszyscy doświadczaliśmy, nasi przodkowie, rodzice, dziadkowie, Polacy, wielkiej opieki Maryi i to właśnie tej częstochowskiej. Sanktuarium Jasnogórskie, to papież Jan Paweł II przecież mówił, ono zna szczególną miłość Polaka, Polaków do niej. Gdyby te ściany, te konfesjonały mogły przemówić, ile by widziały radości, łez, wzruszenia, mówił swego czasu papież Jan Paweł II. Ale on też powiedział podczas pielgrzymki na Jasną Górę w roku 1979, przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty, ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura czy egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce, tej, która tutaj nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, uczy Sobór. Jest obecna dla każdego i dla wszystkich, którzy do niej pielgrzymują, choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli nie mogą inaczej. Przyzwyczaili się do tego Polacy. Cóż więc dziwnego, dodał papież Jan Paweł II, że i ja tu dziś przybywam. Przecież ją zabrałem z sobą z Polski na stolicę świętego Piotra. No właśnie, i gdy państwo pojadą w różne krańce świata, gdzie mieszkają Polacy, to prawie wszędzie znajdzie się choćby malutki wizerunek, malutka ikona właśnie Matki Bożej i to nie innej, jak właśnie tej jasnogórskiej, częstochowskiej, albo jak mówimy czarnej Madonny. Do niej przyzwyczaili się Polacy przychodzić. Tam mówił papież, że zawsze byliśmy wolni. Na Jasnej Górze zawsze byliśmy wolni. Trwały zawieruchy wojenne. Jasna Góra była osaczana, ale nigdy nie była zdobyta i nigdy także podczas ostatniej wojny, II wojny światowej, nie była zburzona. Tutaj trzeba przyłożyć ucho i posłuchać, jak bije serce narodu w sercu matki, mówił wspomniany papież z Polski Jan Paweł II. Zresztą nie tylko papież Jan Paweł II pielgrzymował do tego sanktuarium, do Maryi, także Benedykt XVI.

modlił się, rozważał i w pewnym momencie mówi: już wiem, znalazłem. Znalazłem dłonie, w których mogę ubezpieczyć losy Polski i Kościoła w Polsce. To dłonie Matki, dłonie Maryi. Wszystko postawiłem na Maryję. Per Mariam ad Jezum, i wielokrotnie stawał się, był tym pielgrzymem jasnogórskim, a kiedy mu zarzucano wciąż właśnie tą zbytnią czułość do Matki Bożej, przywiązanie, te częste pielgrzymki, to i mówiono, że to taka przesada, że to taka trochę może bigoteria, że to takie trochę, no może dewocyjne trochę, że to czy to przystoi prymasowi, przecież teologia ma być chrystocentryczna. Prymas to wiedział, on zawsze mówił, że przecież mariologia wpisuje się jak najbardziej w chrystologię i przez Marię idziemy do Jezusa, ona nigdy nie przesłania go. To mówił, uśmiechając się, że mogłem się pomylić na wielu drogach mojego życia, ale na jednej się nie pomyliłem, na tej właśnie jasnogórskiej drodze. I Maria była dla niego ważna, to przecież prymas przygotował śluby jasnogórskie, tę wielką dziewięcioletnią nowennę. To wszystko jest dzieło prymasa tysiąclecia błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Ale Maryję za królowę obrał, czy wybrał uroczystym aktem król Jan Kazimierz. I tutaj idziemy do historii. Jest 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej. Pamiętamy, że Lwów przecież należał do Polski. Przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej właśnie ten król Jan Kazimierz obrał Maryję za królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę i padł na kolana przed wielkim ołtarzem, zaczynając swoją modlitwę od słów: Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ogłosił Matkę Bożą szczególną patronką Królestwa Polskiego, przyrzekł szerzyć jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie jej święta jako królowej Korony Polskiej, zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po mszy świętej, w czasie której król przyjął również komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano litanię do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. My dzisiaj tak nie mówimy, mówimy za to i to codziennie o godzinie 21, łącząc się z tym sanktuarium, z Jasną Górą: Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Królowo Polski, tak, jest nam Królową, rzeczywiście. Ona chciała być w tym miejscu. Dzisiaj to miejsce nazywamy duchową stolicą Polski i jest w tym miejscu. Ochroniła przecież Jasną Górę przed napływem, najazdem, potopem Szwedów. Cud nad Wisłą to kolejna wielka interwencja Maryi, bardziej nam współczesne czasy, niedawno stulecie zwycięskiej bitwy warszawskiej i tego osławionego cudu nad Wisłą. I w czasie II wojny światowej, jak już zauważyłem wcześniej, Jasna Góra została ocalona, nie została zbombardowana. Wiele miast Polski zostało zrównanych z ziemią, choćby Warszawa, nie został kamień na kamieniu, mówiąc językiem biblijnym. Jasna Góra też była na celu okupanta, ale jednak nie udało się jakimś dziwnym trafem, zrządzeniem losu, ale trzeba powiedzieć interwencją Bożą, pod opieką Matki Bożej było to miejsce, że piloci, którzy wystartowali, najpierw jedna eskadra nie mogła namierzyć Jasnej Góry, a druga z kolei później to opisała, że zobaczyła, że ich stery w samolotach się zablokowały i nie mogli w żaden sposób dolecieć do wyznaczonego celu, jakim była wtedy Jasna Góra, żeby ją zbombardować. Ale także jest taka historia, która mówi, słyszałem to od już nieżyjącego, dawnego generała zakonu paulińskiego, ojca Jerzego Tomzińskiego, który przeżył bardzo wiele lat, zmarł w opinii świętości zaledwie kilka lat temu. Mówił, że pamięta taką sytuację, kiedy w czasie II wojny

0: wojny światowej nie był pewny los Jasnej Góry. My dzisiaj wiemy, że została Jasna Góra ocalona, co powiedziałem, ale czy wtedy czuli się tak pewnie? Paulini nie. Oczywiście nie zamknęli Jasnej Góry. Polacy mogli przychodzić, modlić się. Przychodzili też Niemcy. Mieli dostęp, ale czasem przychodzili popatrzeć, niekoniecznie modlić się, a nawet coś splądrować, mówiąc kolokwialnie. I pewnego razu Niemcy zapowiedzieli, że przyjdą. Paulini w obawie o to, że obraz Matki Bożej zostanie zabrany im, po prostu zwyczajnie przyjdą i powiedzą, chcemy go i wezmą. I co będzie można zrobić? Nic. Dyskusja nic nie da. Więc Paulini wyjęli cudowny obraz Matki Bożej, umieścili go w bibliotece pod potężnym, wspaniałym stołem, pod blatem go przymocowali, a w miejsce cudownego obrazu w kaplicy jasnogórskiej umieścili idealną kopię. Idealną, tak perfekcyjną, że najlepsi malarze nie potrafiliby rozpoznać, że to jest kopia. Niemcy przyszli, popatrzyli, nie chcieli nic brać, ale chcieli wejść do biblioteki jasnogórskiej. Dobrze, powiedzieli Paulini. Weszli do tej potężnej, starej biblioteki, kryjącej tyle starodruków, jakichś inkunabułów i innych ważnych pism. Ulala, mówił ten Niemiec, co za pisma, wspaniałe księgi, księgi księgami, ale zainteresował się stołem, mówi, piękny stół. No, ksiąg nie weźmiemy, ale jedną rzecz weźmiemy, stół. A stół był bardzo wielki, potężny, kilka ładnych metrów długości i szerokości. Paulini, stróże jasnogórscy, zbladli. Co robić? Jak ratować Matkę Bożą? Nie mogli nic zrobić. Kiedy żołnierze chwycili stół, żeby go wynieść, okazało się, że drzwi są za wąskie. Stół nie przejdzie. Przez okno tym bardziej. Co trzeba zrobić? Przepołowić, przeciąć stół. Wtedy już całkiem Paulini zbledli. Co będzie? Zniszczą obraz. To po nas. To po Matce Bożej. Ale przecięty stół na pół przecież nie będzie już miał żadnej wartości. Do niczego się nie nadaje. Koniec końców ów Niemiec oficer powiedział, dobrze, machnął ręką, stół zostawiamy. I tak Maryja, która była tam, w tej cudownej ikonie ukryta, Matka Boża Jasnogórska, Hodogetria, została ocalona. Drodzy Państwo, obraz ocalony, Maryja zrobiła też wrażenie na samych Niemcach, bo generalny gubernator Hans Frank miał powiedzieć, że kiedy dla Polaków zgasła już wszelka nadzieja, wszelkie światła, to został im jeszcze kościół i ta święta z Częstochowy, z Jasnej Góry. My dzisiaj kłaniamy się Maryi, Królowej Polski, i chcemy powiedzieć, że ją kochamy. Powiedzieć jeszcze bardziej głośno, chociaż nie ma 21. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam. Otaczaj nasz naród, Polaków rządzących, nas wszystkich, nasze rodziny, nasze miasta i wioski, swoją matczyną opieką. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen.
1: Radiowy katechizm. Radio Emaus. Dobra.

0: Audycja sponsorowana. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Za mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
2: Dzień dobry.
1: No i nasz dobry znajomy. No,
2: prawie też już tradycyjnie. Łukasz Ławrysz, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
3: Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo miło mi Was znowuż być w głośnikach i tutaj u Was w studiu.
2: No, jeśli się nie pomylę, będziemy oglądali kolejny park krajobrazowy tak. W Wielkopolsce. I tym razem jedziemy na wschód do parku Powickiego.
3: Zgadza się. Pojedziemy sobie do Powickiego Parku Krajobrazowego i tutaj jeszcze Państwu tak zagaję temat, no bo parki krajobrazowe w Wielkopolsce to jest całkiem spora grupa. No i te najbliżej Poznania, o których już opowiadaliśmy i pewnie nieraz o nich Państwo słyszeliście i mijacie je podczas normalnych podróży międzymiastowych, takie jak Puszcza Zielonka, czy Promno, czy Lednicki i tak dalej.
1: Rogaliński chociażby. Nie zdajemy nawet sobie sprawę, że tam jest no właśnie, krajobrazowy.
3: To jest właśnie najdziwniejsze, że mamy tak dużo, bo aż 14 i tak mało o nich wiemy, więc za każdym razem, kiedy tutaj przychodzę do studia, mam nadzieję właśnie zachęcić do obejrzenia czegoś nieoczywistego i z Powickim Parkiem Krajobrazowym mam nadzieję będzie podobnie, bo wszyscy słyszeli o Powidzu jako jeziorze, jednym z najpiękniejszych w ogóle jezior w Polsce. Na pewno najpiękniejszym, jeżeli chodzi o jego czystość, no bo w zasadzie chyba góruje nad innymi jeziorami naszego kraju. Wszyscy też pewnie słyszeli o bazie w Powidzu wojskowej, więc jakie takie aspekty gdzieś tam...
2: Przypominam, że połączenie jednego z drugim czasem było ciekawe. Ja pamiętam, że będąc kiedyś w Powidzu przed kilku laty... W Powidzu jak gdyby tam wypoczynkowo, czyli na plaży po prostu. To najprostsza forma wypoczynku, jaki może być właśnie w Powickim Parku Krajobrazowym. Zastanawiałem się, skąd w tym Powidzu się wzięło tak dużo mówiących po angielsku latynosów. I myślę, no Powidz jest piękny, jezioro jest fenomenalne, ale żeby przylatywali specjalnie... na przykład gdzieś tam z drugiego kontynentu do Powidza, no i po prostu uświadomiłem, że przecież jest baza i to jest naturalne miejsce wypoczynku też dla stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy. To taka mała dygresja jak gdyby, ale...
3: Tak, zgadza się.
2: Tak, to są właśnie te skojarzenia, które mamy często bardzo potoczne, jeśli chodzi o Powicki Park Krajobrazowy.
3: No właśnie, a czy słyszeliście Państwo o wyspie Sitko, która jest na Jeziorze Powickim i jest to wyspa bardzo tajemnicza, niewielka, nie jest to wyspa skarbów, chociaż może przyrodniczo faktycznie są tam skarby dosyć ważne. Dla nas, dla pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych, zwłaszcza Zespołu Ochrony Przyrody, która zajmuje się aktywnym, czynnym chronieniem gatunkowym i nie tylko gatunkowym. Właśnie Wyspa Sitko jest miejscem szczególnym, ponieważ tam jest dosyć bardzo bogata faunistycznie grupa mew, które zasiedlają w miejsce i myśmy na Wyspie Sitko ostatnio wykonali taki zabieg odkrzaczania, bo wyspa była porośnięta różnorodnością, co troszeczkę utrudniało mewom gniazdowanie. Na tej wyspie szczęśliwie nie ma żadnych drapieżników, więc ptaki mogą się tam lęgnąć bez większych problemów, a akurat właśnie ta sukcesja, czyli porastanie roślinnością tego miejsca trochę utrudniało właśnie dostęp do miejsc lęgowych, więc myśmy trochę wyczyścili tą wyspę i właśnie nawet z brzegu jeziora, na przykład z Powidza właśnie, można przez lornetkę obserwować bardzo dużą ilość właśnie mew i innych ptaków, które nad tą wyspą się gnieżdżą i nad którą latają. Natomiast jest tam kilka takich miejsc, które warto odwiedzić i niekoniecznie się kojarzą z tym jakby mainstreamowym Powidzem, bo jest część parku, która jeziorem Powickim nie jest. Jest tam na przykład jezioro Niedzięgiel, bardzo atrakcyjne widokowo, krajobrazowo i przyrodniczo. Wokół samego jeziora może wielkiego szlaku polecał nie będę, ale sam północny fragment tego jeziora jest startem i metą takiej pętelki 9-kilometrowej szlaku czarnego. I jest to nazywany krótkim szlakiem. Właśnie odcinek taki turystycznie atrakcyjny, bo idzie przez tereny leśne, które już zdążyliście Państwo pewnie zauważyć, ulubiłem w swoich opowieściach. I przebieg tego szlaku pokrywa się tak naprawdę z dłuższą ścieżką dydaktyczną Przygoda z przyrodą. I trasa biegnie między Skorzęcina w stronę Piłki i zawracając właśnie za 9 kilometrów jesteśmy z powrotem w Skorzęcinie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te wielkie jezioro Powickie jest już z każdej strony zdeptane. I wydaje mi się, że każdy o nim słyszał i każdy nad nim chociaż raz w myślach chociażby wypoczywał. Natomiast te małe jeziorka jak Piłka, czy Jezioro Czarne, Jezioro Białe i sam wielki akwen Jezioro Niedzięgiel, są to miejsca, które też wskazują nam dosyć ciekawie taki aspekt związany z, no właśnie, tu niespodzianka, zmianami klimatu, ponieważ w tych jeziorach jest coraz mniej wody. W Powidzu owszem, również. Jest to rzecz, którą możemy zauważyć podczas takich regularnych wycieczek. Jeżeli ktoś tam bywa od lat, to na pewno potwierdzi, że wody jest po prostu w tym jeziorze coraz mniej. I co za tym idzie, linia brzegowa się trochę jakby też zmienia i zarastają co po niektóre te małe jeziorka, tworząc różne siedliska, na przykład torfowiska. Nad tymi torfowiskami można spotkać mnóstwo różnych zwierząt, mnóstwo różnych ptaków, które też korzystają z tych zmian, więc nie są to zmiany typowo negatywne, choć z naszej perspektywy mniej wody to oczywiście smutek, ale ten przeobrażający się krajobraz tych niewielkich oczek wodnych czy jeziorek, zamieniających się w torfowiska, no, daje też takie poczucie, że ten klimat się zmienia, że ten krajobraz się rzeczywiście transformuje i możemy też tą zmianę obserwować w innych miejscach. Ale wyposażeni w lornetkę, czy w krótki, niewielki, mały notes i długopis, możemy zacząć taką obserwację ornitologiczną, zatrzymując się nad każdym z tych jeziorek, chociażby na 5 minut i otwierając uszy na szeroko, zapisując dźwięki. I tutaj zachęcę do czegoś, czego zazwyczaj nie robimy, do opisywania tych dźwięków własnymi słowami. Nie jakąś tam notacją nutową, jak to robią muzycy, tylko po prostu taką onomatopeją. Na przykład ptaszek nazywany pierwiosnkiem wydaje bardzo ciekawy głos. Tutaj spróbuję go udać. Cilp, calp, cilp, calp, cilp, calp, cilp, calp. I to oddaje wszystko.
2: Szacunek.
3: Nie wymaga to żadnych jakichś wielkich zdolności akustycznych, ale do takich obserwacji zachęcam, bo to uwrażliwia na przyrodę. Takie uruchamianie zmysłu słuchu i próbowanie nazywania tych dźwięków słowami lub literami daje nam troszeczkę nietypowe połączenie właśnie tych zmysłów i otwiera wrażliwość na przyrodę. I to jest coś, co staram się na każdym spotkaniu z dziećmi podczas zajęć czy podczas zwiedzania z turystami mocno promować, bo zwiedzanie od punktu do punktu z mapą w ręku i z jakąś tam linijką mierzącą odległość to jedno, ale chłonięcie tego krajobrazu i gdziekolwiek byśmy nie byli, tak naprawdę otwieranie tych zmysłów na różne bodźce, to daje nam jakby pełne doświadczenie. I
1: to tylko dodam, że gruby notes chyba trzeba będzie wziąć.
3: Zależy kto jak pisze i zależy kto jak słucha. Oczywiście byłbym bardzo niesprawiedliwy, gdybym absolutnie nie polecił odwiedzin nad Jeziorem Powickim i wszystkich miejsc, które warte tam odwiedzenia są. Wszystkich usług, które tam usługodawcy przygotowują na sezon i kwater, które są tam gotowe do wynajęcia, więc zachęcam jak najbardziej z bazą noclegową w Powidzu lub w okolicach się tam zaczepić, ale również zachęcam do takich nietypowych kierunków z dala od Jeziora Powickiego, właśnie na północ, na wschód, gdzieś tam, gdzie jest trochę mniej ludzi i trochę więcej ciszy i spokoju.
2: Chociaż Skorzęcin chyba słynny raczej z tego, że jest tam dużo ludzi, a dlatego twoja opowieść jest tak fantastycznie inspirująca, że mówisz Skorzęcin, który się kojarzy poznaniakom, przynajmniej z czasów licealnych, zwanym Małym Mielnem, a ty opowiadasz o tym, że tam pewnie 500 metrów dalej jest fantastyczny świat przyrodniczy, można się zanurzyć w tych odgłosach ptaków, wejść na ten taki cyfrowy detoks w lesie i to jest fantastyczne, że te miejsca są tak blisko Poznania tak naprawdę.
3: I tak blisko często ścieżek czy dróg, więc oczywiście jeżeli nie ma tam żadnego zakazu wstępu, ani żadnego zagrożenia pożarowego, to proszę sprawdzać przed wycieczką, natomiast warto czasem wejść 2 lub 3 kroki w innym kierunku niż pokazuje mapa i zanurzyć się w takim krajobrazie trochę głębiej.
1: To ja na koniec jeszcze krótko, szybko wyczytałem, mamy tą możliwość szybko sobie sprawdzić. 196 gatunków ptaków, tak. A jakie jeszcze inne zwierzęta?
3: Mnóstwo też ssaków, które wymagają jednak trochę większej uwagi, więcej czasu, żeby je obserwować, bo takie zwierzęta jak wiewiórka chociażby, ona jest znana wszędzie, nie tylko w gęstym lesie. To jest zwierzę niezwykle zwinne, ale też można tam zauważyć na przykład borsuka, który jest niezwykle skrytym zwierzęciem i no, trudno tutaj jakby wskazać konkretnego sposobu na obserwację borsuków. Pewnie się tutaj można byłoby posiłkować jakąś fotopułapką chociażby, ale przyczajenie się, czyli taki przykuc z lornetką daje nam 100% więcej możliwości zaobserwowania różnych ssaków, od gryzoni zaczynając, których jest moc ogromna. Nawet to jest dosyć ciekawe takie ćwiczenie na uwagę. Zatrzymując się w ciszy nad jakimkolwiek miejscem w lesie i spędzeniem chociażby 5 minut, okrągłych 5 minut w totalnej ciszy, obserwowanie runa leśnego daje nam gwarancję, że zauważymy tam mnóstwo szybko poruszających się niewielkich stworzeń, jakimi są właśnie gryzonie, które też są niezwykle ważnym elementem w tym całym mechanizmie, jakim jest przyroda i las, ale zadzierając głowę do góry i otwierając uszy, tak jak już o tym wspomniałem wcześniej, ptaki dają sobie znać, bo jest właśnie początek wiosny, za chwilę się te wszystkie dźwięki uciszą, bo zacznie się okres lęgowy, czyli ptaki zmienią swoją taktykę na nie zwracam uwagi na siebie, czyli wysiadując jajka i karmiąc już za chwilę potomstwo, te dźwięki godowe milkną, więc jest to doskonały moment, żeby jeszcze tej krajobrazowej, akustycznej uczty trochę skosztować.
1: Zapraszamy, kolejne niezwykłe miejsce w Wielkopolsce, warte odkrycia.
3: Zapraszamy.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Audycja sponsorowana. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Odmawiajcie różanie co jedność w Kościele i pokój na świecie, prosi Leon XIV. Mamy nieskończoną wartość u Boga, podkreśla papież. 80 tysięcy maturzystów przybyło w tym roku na Jasną Górę. Jutro zaczynają się egzaminy dojrzałości. Ksiądz Paweł Ryter-Andrianik, aktualności z Watykanu. Papież zaapelował do wiernych o odnawianie modlitwy różańcowej i podał bardzo konkretne intencje.
2: Rozpoczął się miesiąc maj. W całym Kościele odnawia się radość ze spotykania się w imię Maryi, naszej Matki, zwłaszcza na wspólnej modlitwie różańcowej. Przeżywamy na nowo doświadczenie tamtych dni między wniebowstąpieniem Jezusa a Pięćdziesiątnicą, kiedy uczniowie gromadzili się w Wieczerniku, aby przyzywać Ducha Świętego. Najświętsza Maryja Panna była pośród nich, a jej serce strzegło ognia, który ożywiał wspólną modlitwę. Powierzam Wam moje intencje, w szczególności o komunię w Kościele i o pokój na świecie.
1: Do wiary w Jezusa, która uwalnia nas od chęci posiadania i zdobywania, od pogoni za prestiżem i chęcią znaczenia, zachęcił Leon XIV wiernych przed modlitwą niedzielną Regina Celi, Królowo Nieba.
2: Każdy ma już nieskończoną wartość w misterium Boga, który jest prawdziwą rzeczywistością. Miłując się wzajemnie tak, jak Jezus nas umiłował, przekazujemy sobie tę świadomość. To jest nowe przykazanie. W ten sposób antycypujemy niebo na ziemi. Ukazujemy wszystkim, że braterstwo i pokój są naszym przeznaczeniem.
1: Już jutro, 4 maja, do matury ma przystąpić ponad 320 tysięcy maturzystów. Przed egzaminem dojrzałości co czwarty maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę. Głównie przebywali w grupach diecezjalnych i szkolnych, choć zdarzali się też indywidualni pątnicy. Wraz z nimi księża, katecheci, nauczyciele, wychowawcy i biskupi.
3: To bardzo ważny egzamin dla nas, dlatego właśnie chcemy jednak Bogu zawierzyć. Też pomodlić się właśnie o pozytywne podejście do egzaminu.
4: Fajnie się patrzy na to, że nie jesteśmy w tym sami, tylko jednak jest nas więcej i jakoś ta wiara tam gdzieś się jednak przeplata.
5: No traktujemy to jako takie zawierzenie Maryi, to właśnie tej matury, tych wyników i dalszego naszego życia.
6: Żeby wynik był dobry oczywiście, no i moje życie tak.
7: Myślę, że nadzieją przed egzaminem oraz także przed przyszłością Polski.
8: Wierzymy, że nasza relacja z Panem Bogiem może poniekąd przynieść trochę szczęścia dodatkowego na maturze.
1: W tym roku pojawiła się tradycja, że maturzyści z Jasnej Góry wyjeżdżali z poświęconymi długopisami, mówi kustosz Jasnej Góry, ojciec Waldemar Pastusiak.
9: Ten długopis to jest taki zewnętrzny znak, bardzo prosty, ale wymowny, bo z wizerunkiem Jasnej Góry, oczywiście do tego długopisu dołączaliśmy także obrazek z wizerunkiem Matki Bożej, także z modlitwą maturzysty o dobry wybór dalszej drogi życiowej. Był tam też załączony kod QR do naszego YouTube'owego kanału. Długopis jest tylko zewnętrznym znakiem tego, co im dajemy, czyli naszą modlitwę za nich, nie tylko za to, żeby dobrze zdali egzamin maturalny, ale także, żeby dobrze wybrali dalsze życie i żeby ono było oparte na Bogu i Ewangelii.
1: Matury rozpoczną się w poniedziałek 4 maja. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, a ustne do 30 maja.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
11: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.
1: Michał Boszczyński, kustosz, kierownik Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu.
2: No i dziś nieprzypadkowo na Zamku Królewskim w Poznaniu się spotykamy 3 maja, nieprzypadkowo i nasze spotkanie.
1: Tak, jesteśmy w naprawdę wyjątkowym miejscu. Nigdy nie za mało mówić o tym, że to właśnie tutaj, no nie w tej sali, ona na pewno inaczej wtedy wyglądała, ale tu na wzgórzu, może w wieży, urodził się, powstał herb Królestwa Polskiego, znak, którego używamy do dzisiaj, czyli orzeł biały pod koroną w tarczy, czyli herb. Tak wygląda herb. To, co jest w tarczy, to godło. To od razu wyjaśniłem tą nieścisłość terminologiczną, która niestety też jest w naszej konstytucji. Ale wiem też, że już dzisiaj dzieci w szkole są uczone prawidłowo, że już nie godło, tylko właśnie herb, a więc znak, który jest położony na tarczy. W naszym przypadku orzeł biały z koroną. I ten znak urodził się właśnie tutaj. Król Przemysł po swojej koronacji, która odbyła się 26 czerwca 1295 roku, został królem Polski po okresie ponad 200 lat rozbicia dzielnicowego, gdzie nie było króla. I żeby podkreślić swój majestat, swoją władzę, no oczywiście założył koronę, w ręku miał berło, piękny płaszcz i tak dalej, ale to są tylko takie znaki widzialne dla tych, którzy są blisko władcy. Natomiast takim znakiem, który jest jasny i czytelny dla wszystkich, jest właśnie używanie pieczęci królewskiej, tak zwanej pieczęci majestatowej. Co było na tej pieczęci? Z jednej strony był właśnie król na majestacie. Możemy sobie wyobrazić, że to funkcjonowało trochę jak dzisiejsze zdjęcie w dowodzie osobistym, czy nie wiem, nawet nasza rolka na Instagramie. To jest takie trochę pokazanie, oto jestem ja. A z drugiej strony, czyli z jednej strony mamy portret, tak wyglądam, taki jestem. A z drugiej strony właśnie herb, którym posługiwał się król, którym posługuje się król i królestwo, czyli teren, którym rządzi. No i właśnie, na tarczy orzeł. Czyli z jednej strony jest, tak wyglądam, a z drugiej strony to jest mój znak. Żeby to dla wszystkich było jasne i czytelne. I król musiał mieć tą pieczęć natychmiast, kiedy był koronowany. W tym momencie, kiedy dokonano aktu koronacji, już była gotowa pieczęć.

Niestety do naszych czasów nie przetrwał tłok tej pieczęci. No, to jest ponad 730 lat. Natomiast jest kilka odcisków tych pieczęci i w najbliższy nam odcisk znajduje się w archiwum w Pelplinie i też możemy na taką kopię tej pieczęci, taki doskonale wykonany rysunek tej pieczęci oglądać tutaj właśnie w poznańskim zamku. Ale najważniejsze jest to, byśmy pamiętali, że to właśnie w Poznaniu się to urodziło i że już żaden kolejny król nie rezygnował z tego znaku. Zawsze odnoszono się do tego i kolejny władca, czy to jest Łokietek, czy Kazimierz Wielki, także używali tego znaku, tego ukoronowanego orła w tarczy.

No, a co dalej? Co dalej? No to historia naszego znaku państwowego, historia herbu jest oczywiście tak samo skomplikowana jak historia kraju. To tak zawsze, że historia herbu trochę odzwierciedla. Kiedy rządzi w Polsce dynastia Jagiellonów, orzeł zostaje, ale troszeczkę inaczej wygląda. No to jest naturalne, że stylizacja orła może trochę mieć inny kształt skrzydeł, może być smuklejszy, korona troszkę inaczej będzie wyglądać, ale to jest zawsze ten sam znak. Kiedy pojawili się, kiedy Polska rządzona była przez królów elekcyjnych, do orła dodawano znak osobisty władcy, to znaczy jego rodzinny herb. I tak mamy przykłady od Stefana Batorego, czy nawet jeszcze od Henryka Walezego do końca okresu staropolskiego, czyli do rozbiorów,

podzielony na cztery części, gdzie mamy właśnie Orła Białego i Pogoń Litewską i analogicznie Pogoń i Orła, bo taki jest ten poczwórny podział. I jeszcze na środku jest właśnie ten herb dynastii panującej. W tym przypadku akurat stoimy przy takich szkłach epoki saskiej, a więc jest to znak Wettynów. A więc ten orzeł, ten herb jest jeszcze bardziej, jest powiększony o tą część, o tą Pogoń Litewską. No i tak jest do końca, okresu staropolskiego, jak powiedziałem, czyli tym ostatnim królem jest Stanisław z Poniatowskich, więc będzie ten ciołek też bardzo mocno widoczny.

Ale rozbiory i ten okres niewoli nie zmieniły wiele. Może poza jedną rzeczą niezwykle ważną. To jest znak już nie państwa, bo tego państwa nie ma, ale to jest znak narodu. I orzeł biały towarzyszy nam i codziennie, jako narodowi, który nie ma państwa, ale także towarzyszy nam w czasach wielkich zrywów niepodległościowych. W każdym powstaniu, małym czy dużym, od insurekcji kościuszkowskiej do powstania wielkopolskiego i powstań śląskich, pojawia się orzeł biały w koronie, w różnych konfiguracjach. Czasami dodaje się właśnie jeszcze pogoń litewską, czy nawet w powstaniu styczniowym dodaje się jeszcze archanioła, który jest znakiem ziem ruskich, dzisiejszej Ukrainy. Ale cały czas ten orzeł jest, a w takim codziennym użytkowaniu, no bo jasne, że te zrywy niepodległościowe, tak, no to jest walka o państwo, natomiast w tej codzienności mamy orły na różnych przedmiotach, czasami nawet zaskakujących, że można sobie było wyhaftować na poduszce orła, czy nosić przy sobie biżuterię patriotyczną, właśnie tego małego orzełka gdzieś tam zawieszonego, czy na bransoletce, czy nawet na kolczykach. Pokazujemy także i w tych zbiorach poznańskich takie obiekty są, gdzie jest orzeł, i to są obiekty z czasów, nie, z czasów zaborów, gdzie jest on czy na filiżance, czy na jakimś talerzyku. A więc był, uczestniczył w tej codzienności. Tak się nasi przodkowie identyfikowali.

oczywiście ta historia już coraz bliżej nas, czyli dwudziestolecie międzywojenne i taka dyskusja, no jak powinien wyglądać orzeł w nowej Polsce. Na początku przyjęto, wydawało się najlogiczniejsze wyjaśnienie, a więc przyjmujemy taki kształt, taki wygląd orła, który był w momencie, kiedy Rzeczpospolita przestała istnieć, a więc tego orła z czasów stanisławowskich, o takich nieco smukłych, takich wyciągniętych proporcjach, taki dosyć charakterystyczny, ale on nie przetrwał długo, znaczy przyjęto go w 1919 roku oczywiście, ale już wtedy rozpoczęto pracę nad taką nową stylizacją orła. Chciano, by był dostosowany znowu swoim wyglądem do czasów wtedy współczesnych. I tak w 1927 roku, czyli niedługo mamy, w przyszłym roku mamy 100 lat, pojawia się wzór orła, który używamy z niewielkimi zmianami do dzisiaj. Wykonał go Zygmunt Kamiński, był rzeźbiarzem, a więc myślał przestrzennie. A herb, godło w tarczy, to jest jednak rzecz płaska. A więc wprowadził w ten herb elementy, których w nim być nie powinno, a więc pewien światłocień. Ale cóż, z takim wzorem jesteśmy do dzisiaj. On się był tak zaprojektowany, by idealnie orzeł wpisał się w okrąg, a więc w monetę. I być może dzisiaj niektórych dziwi taki właśnie kształt dosyć charakterystyczny, takich zawiniętych naokoło skrzydeł, ale to właśnie dlatego, że Kamiński myślał wpisaniem go w okrąg, czy monety, czy pieczęci. Zmieniała się korona, zmieniały się kształty samego orła.

przez dwudziestolecie międzywojenne oraz w latach już nam naprawdę bliskich, a więc w latach 90. XX wieku toczono dyskusję, czy korona powinna być otwarta, czy zamknięta. Myślę, że ta dyskusja też nie skończyła się i ciągle jest jakaś refleksja nad kształtem naszego herbu. Ale to, co niezmienne, to to, że ta historia jest nieprzerwana od tych 700 ponad lat i to, że rozpoczęła się w Poznaniu.

0: serdecznie zapraszam. Obowiązkowo musi odwiedzić i opowiemy tę historię, a nawet bez nas można ją sobie u nas sprawdzić. Można są wejść do tej sali, tak zwanej sali przemysła, gdzie historię króla, zamku i właśnie herbu opowiadamy i można kupić zupełnie fantastyczną książkę napisaną przez poznańskiego profesora Pawła Stróżyka, w której w sposób niezwykle przystępny opowiada dzieje herbu Rzeczpospolitej. Książka jest bogato ilustrowana i myślę, że dla każdego. To nie jest książka dla naukowców, wręcz przeciwnie, właśnie każdy w domu taką książkę powinien mieć. Można ją kupić u nas właśnie w zamku. Na pewno trzeba wejść do tej sali i by tą historię sobie zgłębić, tego miejsca, w którym jesteśmy, jak bardzo ważne to miejsce dla historii Polski. Myślę przede wszystkim ze względu na nasz znak. A zwiedzając zamek, warto, oglądając ekspozycję Muzeum Sztuk Użytkowych, warto tropić te orły. Ich tam kilkanaście jest poukrywanych w różnych miejscach. Kształty, stylizacje herbu, to na pewno na to namawiam. My tą ekspozycję cały czas zmieniamy. Dlatego warto do nas wpadać częściej niż tylko raz w roku w Noc Muzeów. A wtedy zginiecie Państwo w tłumach, więc my zapraszamy, ale warto wpadać częściej, żeby te zmiany sobie śledzić. Bardzo serdecznie w majówkę zapraszamy. No widok z wieży, będzie piękna pogoda, to na pewno, to jest miłe miejsce, jest niewielki park, który jest enklawą spokoju w dosyć głośnym centrum miasta.
1: Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Słuchajcie, dzisiaj z wami chcemy i pośpiewać, i potańczyć, ale też chcemy z wami polatać. A jeżeli latać, to za wysoko i za daleko.
1: Ale musi nam pomóc.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 13. Nastąpił krwawy szturm od strony Nowego Światu ku krakowskiemu przedmieściu, niezbyt szczęśliwy, ale o tyle skuteczny, że odwrócił uwagę Szwedów od szańca bronionego przez Kmicica i pozwolił zawartej w nim załodze nieco odetchnąć. Posunęli się jednak Polacy aż do Pałacu Kazimierowskiego, lubo nie mogli utrzymać owego punktu. Z drugiej strony szturmowano do Pałacu Daniłowiczowskiego i do Gdańskiego domu, również bezskutecznie. Legło znów ludzi kilkaset. Tę jedną miał król pociechę, iż widział, że nawet pospolite ruszenie z największym męstwem i poświęceniem rwie się na mury i że po owych próbach mniej więcej niepomyślnych duch nie tylko nie upadł, ale przeciwnie. Umocniła się w wojsku pewność zwycięstwa. Lecz najpomyślniejszym dni tych wydarzeniem było przybycie pana Jana Zamojskiego i pana Czarnieckiego. Pierwszy z nich sprowadził piechotę bardzo doskonałą i tak ciężkie kartauny z Zamościa, iż Szwedzi nie mieli w Warszawie podobnych. Drugi, obsadziwszy Douglasa w porozumieniu z panem Sapiechą częścią wojsk litewskich i pospolitego ruszenia podlaskiego, nad którym Skrzetuskiemu Janowi powierzono dowództwo, przybył do Warszawy, aby wziąć udział w szturmie generalnym. Spodziewano się, a i Czarniecki dzielił tę wiarę, że ten szturm będzie ostatnim. Na szańcu zdobytym przez Kmicica ustawiono owe działa potężne, które natychmiast poczęły pracować przeciw murom i bramie i na początek zmusiły do milczenia granatniki szwedzkie. Wówczas sam generał Grodzicki zajął tę pozycję, Kmicic zaś powrócił do swych Tatarów. Ale nie dojechał jeszcze do swej kwatery, gdy już wezwano go do Ujazdowa. Król wobec całego sztabu wysławiał młodego rycerza. Nie szczędził mu pochwał sam Czarniecki, ni Sapiecha, ni Lubomirski, ni hetmani koronni. On zaś stał przed nimi w podartym i zasypanym ziemią ubraniu, na twarzy całkiem dymami prochowymi okopcony. Niewyspany, utrudzony, lecz radosny, że szaniec utrzymał. Na tyle pochwał zasłużył i sławę niezmierną u obu wojsk pozyskał. Winszowali mu też między innymi kawalerami pan Wołodyjowski i pan Zagłoba. Nie wiesz nawet, panie Andrzeju, rzekł mu mały rycerz, jak wielkie i u króla masz zachowanie. Wczoraj byłem na radzie wojennej, bo mnie pan Czarniecki wziął ze sobą. Mówiono o szturmie, a potem o wiadomościach, które właśnie z Litwy nadeszły, o tamtejszej wojnie, o okrucieństwach, jakich się Pontus i Szwedzi dopuszczają, radzą tedy, jakby tam wojnę podsycić. Powiada Sapiecha, że najlepiej parę chorągwi posłać i człowieka, który by umiał być tam tym, czym pan Czarniecki był na początku wojny w Koronie. Na to król. Taki jest jeden tylko. Babinicz. Inni zaraz przyświadczyli. Ja na Litwę, zwłaszcza na Żmudź, najchętniej pojadę, odrzekł Kmicic. I sam króla jegomości o to prosić miałem, czekam jeno, póki Warszawy nie weźmiem. Szturm generalny na jutro, rzekł zbliżając się Zagłoba. Wiem, a jak się ma Ketling? Kto taki? Chyba Hasling. Wszystko jedno, bo on ma dwa nazwiska, jako to u Angielczyków, Szkotów i wielu innych nacji obyczaj. Prawda? Odrzekł Zagłoba. A Hiszpan to ci na każdy dzień tygodnia ma inne. Powiadał mi wasz mościu w Pacholik, że Hasling, czyli tenów Ketling, zdrowy. Już przemówił, chodzi, gorączka go opuściła. Jeno jeść co godzina woła. A waść to nie byłeś u niego? Pytał Kmicic małego rycerza. Nie byłem, bom czasu nie miał. Kto tam przed szturmem ma głowę do czegokolwiek? To pójdźmy teraz. Waś pan idź naprzód spać, rzekł Zagłoba. Prawda, prawda. Ledwie na nogach stoję. Jakoż wróciwszy do siebie, poszedł pan Andrzej za tą radą, tym bardziej, że ich Haslinga zastał śpiącego. Natomiast wieczorem przyszli go odwiedzić Zagłoba z Wołodyjowskim i zasiedli w przestronnym letniku, który Tatarowie dla swego bagadyra wznieśli. Kiemlicze miód im leli stary, stuletni, który król Kmicicowi przysłał, a oni popijali go ochotnie, gdyż gorąco było na dworze. Hasling, blady jeszcze i wyniszczony, zdawał się życie i siły czerpać w cennym napitku. Zagłoba językiem laskał i pod z czoła obcierał. – Hej, jak tam te kartałny grzmią? – ozwał się nasłuchując młody Szkot. – Jutro pójdziecie do szturmu, dobrze zdrowym. Boże was błogosław. Obcej krwi jestem i służyłem, komu był powinienem, ale wam lepiej życzę. – Ach, co to za miód! Życie, życie we mnie wstępuje! Tak mówiąc, odrzucał swe złote włosy w tył i oczy błękitne wznosił ku niebu, a twarz miał cudną i pół jeszcze dziecinną. Zagłoba spoglądał na niego z pewnym rozrzewnieniem. – Waś pan tak dobrze po polsku mówisz, panie kawalerze, jak każdy z nas. Zostań Polakiem, pokochaj tę naszą ojczyznę, a zacną rzecz uczynisz. I miodu ci nie zabraknie. O indygenat też żołnierzowi nie tak u nas trudno. Na to Hasling. Tym bardziej, że szlachcicem jestem. Całe moje nazwisko jest Hasling Ketling af Elgin. Rodzina moja z Anglii pochodzi, choć w Szkocji osiadła. Dalekie to są i zamorskie kraje, a tu jakoś przystojniej człowiekowi żyć. Odparł Zagłoba. Mnie też tu dobrze, ale nam źle. Rzekł Kmicic, który kręcił się od początku niecierpliwie na ławie. Bo nam pilno słyszeć, co w Taurogach się działo. Waś panowie zaś o rodowodach rozprawiacie. Pytajcie mnie, będę odpowiadał. Często widywałeś pannę Bilewiczównę? Po bladej twarzy Haslinga przeleciały rumieńce. Co dzień, rzekł. A pan Kmicic zaraz począł na niego bystro patrzeć. Cóżeś to był taki konfident? Czego płoniesz? Co dzień jak to co dzień? Bo wiedziała, że był jej życzliwy i usług jej kilka oddałem. To się z dalszego opowiadania pokaże, a teraz trzeba od początku zacząć. Waś panowie może nie wiecie, że nie byłem w kejdanach wówczas, gdy książę koniuszy przyjechał i pannę ową do Taurogów wywiózł. Owóż, dlaczego to się stało, nie będę powtarzał, bo różni różnie mówili. To tylko powiem, iż ledwie przyjechali, wszyscy zaraz spostrzegli, że książę okrutnie zakochany. Bodaj go Bóg skarał, zakrzyknął Kmicic. Nastały zabawy, jakich przedtem nie bywało, a gonitwy do pierścienia i turnieje. Myślałby kto, że najspokojniejsze czasy, a tu co dzień listy biegały, przyjeżdżali posłowie od elektora, od księcia Janusza. Wiedzieliśmy, że książę Janusz przez pana Sapiehę i konfederatów przyciśnięty. O ratunek na miłosierdzie boskie błaga, bo mu zguba grozi. My nic. Na granicy elektorskiej gotowe wojska stoją, kapitanowie z zaciągami nadchodzą, ale w pomoc nie idziemy, bo księciu od panny niesporo. To dlatego Bogusław bratu z pomocą nie przychodził, ozwał się Zagłoba. Tak jest. Toż samo mówił Patterson i wszyscy osoby jego najbliżsi. Niektórzy sarkali na to, inni radzi byli, że Radziwiłłowie zginą. Sakowicz za księcia sprawy publiczne odrabiał i na listy odpowiadał i z posłami się naradzał. Książę zaś jedynie na to koncept wysilał, żeby ułożyć jakąś zabawę albo konną kawalkadę, albo polowanie. Pieniędzmi on, skąpiec, na wszystkie strony sypał, lasy kazał na mile całe wycinać, by panna z okien miała prospekt lepszy. Słowem, że naprawdę kwiaty jej pod nogi sypał i tak ją przyjmował, że gdyby była królewną szwedzką, nic by lepszego nie wymyślił. Żałowało ją z tego powodu wielu, bo mówiono, wszystko to na jej zgubę. Ożenić się książę nie ożeni, a niech ją jeno za serce chwyci, to ją dokąd chce doprowadzi. Aleć się pokazało, że to nie taka panna, którą by można doprowadzić tam, gdzie cnota nie chodzi. Oho, a co? Zawołał zrywając się Kmicic. Wiem ci to ja lepiej od innych. Jakże panna Bilewiczówna owe królewskie hołdy przyjmowała? Spytał Wołodyjowski. Z początku z uprzejmą twarzą. Lubo było widać po niej, że jakowy żal w sercu nosi. Bywała na łowach, na maszkarach i kawalkadach i turniejach, myśląc ponoć, że to zwykły dworski u księcia obyczaj. Aleć wprędce się spostrzegła, że to wszystko dla niej. Raz się trafiło, że książę, wysiliwszy już koncept na rozmaite widowiska, zapragnął pannie konterfekt wojny pokazać. Zapalono tedy osadę blisko Taurogów, piechota broniła, książę szturmował, oczywiście wiktorię wielką odniósł, po której syt chwały upadł, jak powiadają pannie, do nóg i o wzajemność w afektach prosił. Nie wiadomo, co i tam propozuit, ale od tej pory skończyła się ich amicycja. Ona poczęła się stryja swego, pana miecznika Rosińskiego, dzień i noc za rękaw trzymać. Książę zaś? Począł jej grozić? Zakrzyknął Kmicic. Gdzie tam? Za greckiego pasterza się przebierał. Za Filemona umyślni kurierowie latali do królewca po modeliusze pasterskich strojów, powstęgi i peruki. On desperację udawał, pod jej oknami chodził i na lutni grywał, a tu powiem wać panom, co rzetelnie myślę. Kat to był na cnotę panien zawzięty i śmiało można nim rzec, co w naszej ojczyźnie o podobnych ludziach mówią, że jego westchnienia nie jeden pański żagiel wydeły, ale tym razem naprawdę się zakochał i co i nie dziwota, bo panna więcej boginie niźli mieszkanki ziemskiego padołu przypomina. Tu Hasling zarumienił się znowu, lecz pan Andrzej tego nie spostrzegł, bo chwyciwszy się z zadowolenia i dumy w boki, spoglądał właśnie triumfującym wzrokiem na Zagłobę i Wołodyjowskiego. Znamy ją, wykapana Diana, jeno jej miesiąca we włosach brak, rzekł mały rycerz. Co to Diana? Własne psy by na Dianę wyły, gdyby ją ujrzały, zakrzyknął Kmicic. Dlatego rzekł nie dziwota, odpowiedział Hasling. Dobrze. Jeno za tę niedziwotę małym ogniem bym go przypalał, za tę niedziwotę hufnalami bym go podkuć kazał. Daj wać pan spokój, przerwał Zagłoba. Pierw go dostań, potem będziesz wydziwiał, teraz zaś daj temu kawalerowi mówić. Nieraz trzymałem wartę przed komnatą, w której sypiał, mówił dalej Hasling, i wiem, jako się na łożu przewracał, a wzdychał, a gadał do siebie, a syczał jako z bólu. Tak go widocznie żądze piekły. Zmienił się okrutnie, wysechł. Może też go ta choroba już nurtowała, w którą później zapadł. Tymczasem rozleciały się po całym dworze wieści, iż książę tak dalece się zapamiętał, że się chce żenić. Doszło to i do księżnej Januszowej, która z księżniczką w Taurogach mieszkała. Zaczęły się gniewy, a kwasy, bo jak wać państwu wiadomo, miał Bogusław wedle układu poślubić księżniczkę Januszównę, byle do lat doszła. Lecz ono wszystkim już zapomniał. Tak miał przeszyte serce. Księżna Januszowa, wpadłszy w pasję, pojechała z córką do Kurlandii. On zaś oświadczył się o pannę Bilewiczównę tego samego wieczora.
2: Oświadczył się?
1: Zawołali ze zdumieniem Zagłoba, Kmicic i Wołodyjowski. Tak. Naprzód panu miecznikowi Rosieńskiemu, który nie mniej od waszmościów był zdumion i uszom własnym wierzyć nie chciał, ale uwierzywszy wreszcie z radości ledwie się posiadał, boć to dla całego domu Bilewiczów splendor niemały zradziwiła mi się połączyć. Wprawdzie powiadał Paterson, że i tak koligacja jakaś jest, ale dawna i zapomniana.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami. I chyba kolejny już psalm teraz, tak?
1: Tak, kontynuujemy przemierzanie Księgi Psalmów, bo to jest właśnie nasze zajęcie już od wielu, wielu, wielu tygodni i jeszcze wiele, wiele tygodni tej Księgi Psalmów przed nami.
2: W następnym odcinku mi Pan podliczy, ile już godzin straciliśmy na Księgę Psalmów.
1: Nie wiem, szczerze czy pan... mówiąc, nie jestem w stanie tego ocenić, głównie dlatego, że... Zaczęło się w zeszłym roku, więc mamy notatki w kalendarzu zeszłego roku. Okay. Tam zaznaczone pewnie, gdzie się zaczęła ta Księga Psalmów.
2: Czyli już w ubiegłym roku.
1: Tak.
2: No tak, zresztą to gdzieś mamy teraz ten. Tak, tylko tak pytanie, czy od połowy, czy... No tak, nie wiem.
1: Już sporo. Dzisiaj będzie psalm 28, a myślę, że raczej było więcej niż jedna audycja średnia na każdy psalm, więc...
2: O to tak, zdecydowanie. Dobra, idziemy
1: krótkie.
2: Do tekstu, bo to jest w sumie tylko tam.
1: Tak,
2: to jest tylko
1: dokładnie.
2: Tam. Taka moja ciekawość zwykła ludzka.
1: Księgę psalmów, psalm 28, czyli błaganie i dziękczynienie.
2: Tak.
1: To psalm Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wołam, skało moja, nie bądź wobec mnie głuchy, bym wobec Twego milczenia nie stał się jak ci, którzy wstępują do grobu. Usłysz głos mego błagania, gdy wołam do Ciebie, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twego.
2: Tak, proszę Państwa, mamy właśnie błaganie wpierw, w którym od razu zauważacie pewne bardzo już znane nam wspólne motywy zwrócenia się psalmistę do Pana Boga. Z pewnością musi znajdować się dosyć w trudnej sytuacji, ponieważ ta ostatnia linijka pierwszego wersetu zwłaszcza mówi o tym, że jeżeli nie nastąpi interwencja ze strony Pana Boga, to on zejdzie do grobu, to znaczy może nawet umrzeć, co oznacza, że sytuacja jest trudna, chociaż jak zauważacie, autor nam jej nie specyfikuje. I to jest chyba bardzo dobre, ponieważ różne sytuacje mogą nas nawiedzać. Wiemy, że nie wszystkie są sytuacjami aż tak bardzo trudnymi, ale niektóre są wręcz krańcowymi. To wtedy, kiedy zauważamy, że od tych sytuacji, od trudu czy od jakiegoś problemu, w który człowiek wejdzie, może nawet zależeć jego życie. Jeżeli jest człowiekiem słabym duchowo czy cieleśnie, no to mogą dane sytuacje nawet rzutować wprost na jego życie. Ja sądzę, że tutaj w tej ostatniej linijce, właśnie jak ci, którzy wstępują do grobu, czyli ci, którzy doznają śmierci, nie mamy do czynienia z przesadnią literacką, tylko właśnie z opisem sytuacji, którą autor ocenia właśnie jako bardzo wręcz dramatyczną. Jeżeli zapytacie, no co taką sytuacją może być, to jest oczywiście, mamy pewne typy sytuacyjne, czyli najczęściej to jest gwałtowny atak nieprzyjaciół, który odbiera mu wręcz możliwość pewnej jakiejkolwiek obrony, albo też sytuacja śmiertelnej choroby, która też no właśnie prowadzi do wykończenia ludzkiego życia, albo poczucie takiej całkowitej samotności w obliczu różnych niebezpieczeństw, jakie mogą się zdarzyć. I to jest różne. To, że autor nam nie specyfikuje, to myślę, że to jest też pewna jego mądrość. On się nie przyznaje, bo nie chce kierować

naszego rozmyślania w daną sytuację praktyczną. W innych psalmach coś takiego występuje, ale tu, jeżeli mamy ogląd generalny, to zobaczcie Państwo, że możemy tak de facto wstawić każdy swoją własną sytuację, o ile też uznajemy ją za jakąś poważną, jakąś ciężką sytuację, która powoduje, że gdzieś tam tracimy grunt pod nogami i możemy właśnie tak myślami już dotknąć tego, że to również bez pomocy Pana Boga, nawet chociażby bez pomocy ludzkiej, ale może to dosięgać nawet naszego życia. Myślę, że te dwie sytuacje są główne tutaj, czyli to, co nas dotyka w kwestii zdrowia, życia i to, co nas dotyka w relacjach z innymi ludźmi, jeżeli znajdziemy się, mówię, w sytuacji gwałtownie niekorzystnej dla nas. No więc autor prawdopodobnie się w takiej sytuacji, mówię, znalazł i grupuje różnego typu sprawy, bo wiadomo, że ten psalm jest nie tylko wyznaniem jego osobistej sytuacji, ale jest przede wszystkim skierowany do czytelnika, który w różnych takich sytuacjach swoich własnych może się odnaleźć. Oczywiście wykluczamy to, co by mogło przyjść nam na myśl, proszę Państwa, tak jak mi teraz, że mamy do czynienia z jakimiś hipochondrykami, którzy również małe sytuacje uważają za jakieś niezwykle ciężkie i tak dalej. Myślę, że tutaj nie o to chodzi. Pan Bóg jednak by takich ludzi może dalej nie wykorzystywał po to, żeby pisać tekst, znaczy wykorzystać, to też nie jest bardzo ładne słowo, nie korzystał właśnie z ich możliwości literackich, tak żeby oni również tam, powiedzmy, te swoje przesadne reakcje na różnego typu trudy życiowe gdzieś tam pokazywali. Prawdopodobnie chodzi naprawdę o jakąś realnie trudną sytuację, która powoduje, że człowiek zaczyna wątpić, czy rzeczywiście przeżyje. Potem mamy stwierdzenie to, którego właściwie człowiek najbardziej się obawia, kiedy zwraca się do Pana Boga, i to widać w wersecie pierwszym, że Bóg nie odpowiada, z jakiegoś powodu nie odpowiada. Już widzicie Państwo, w starożytności okazywało się, że w takich sytuacjach powszechnie brakuje nam cierpliwości i zaufania do Pana Boga. Już tyle razy odnosiliśmy się do tego, ale tu w tej sytuacji znów bardzo warto to przypomnieć, jak ten werset nam w skrócie opisuje właściwie całą księgę Hioba, czy może ściślej powiem postawę Boga wobec Hioba, który też znalazł się w ekstremalnie trudnej sytuacji. Jak Państwo pamiętacie, stracił cały majątek, wszystkie dzieci i jeszcze zdrowie. I w tym momencie, kiedy właśnie rozmawia z przyjaciółmi, Pan Bóg permanentnie milczy. Tak de facto cała księga Hioba to jest księga milczenia Bożego i zastanawiania się Hioba i przyjaciół, dlaczego właśnie Bóg się nie odzywa. I to jest coś, co również występuje, myślę, u nas powszechnie. Kiedy znajdujemy się w sytuacji trudnej, przychodzimy zdać sprawę Panu Bogu, przypomnieć Mu siebie, że taka czy taka sytuacja nas spotkała, najchętniej usłyszelibyśmy jakiekolwiek słowo nawet, ale po to byśmy wiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że milczenie ze strony Pana Boga to jest trwanie nasze w niepewności. A niepewność

0: może milczeć z bardzo różnych powodów. My znamy główne dwa. Dwa, które zawsze mogą się pojawić, bo zawsze do nich Bóg ma prawo, to znaczy milczy dlatego, żeby tym milczeniem, w cudzysłowie trochę powiem, ukarać nas za na przykład nasze grzechy. Milczeniem, to znaczy, ponieważ człowiek grzesząc odpędza Pana Boga od siebie, no więc Pan Bóg w takiej sytuacji pokazuje, skoro ty ze mną tak postępujesz, no to czego się teraz masz ode mnie spodziewać? Że ja będę od razu przy tobie i ja ciebie będę strzegł, ja ciebie będę ratował, podczas gdy właściwie większość twojego życia polega na stałym odpędzaniu mnie od ciebie przez twoje grzechy. A więc teraz zaznaj tej dalekości i tak dalej. My mówimy, no odwet Pana Boga. Nie, to nie jest odwet, to jest konsekwencja prosta tego, co człowiek czyni. Pan Bóg nie ma żadnej radości w dawaniu jakichś tam, powiedzmy, odwetu, ponieważ Pan Bóg nie jest tym, który działa na, tak jak działają ludzie, że ty mi zrobiłeś to, a ja ci zrobię to. Naprawdę, gdybyśmy my to zrozumieli, to wiedzielibyśmy, że nie ma racji to nasze bardzo popularne przysłowie, jak Kuba Bogu.
1: Tak, Bóg Kubie.
0: Tak, Bóg Kubie. Nie, ponieważ my wtedy stawiamy Boga na poziomie człowieka, czyli właśnie odpowiedzi człowieka, który najczęściej pragnie skorzystać z okazji, że jego przeciwnik znajduje się w trudnej sytuacji i może go ukarać, nie? Czyli to, co ty mi zrobiłeś, ja tobie teraz oddaję. No Bóg taki nie jest. Wiemy, że Bóg nas tak nieskończenie kocha, że bardzo pragnie odpowiedzieć, ale ja to sobie tak zawsze mówię, proszę Państwa, bo to sobie lubię przypomnieć, że Bóg nas kocha miłością mądrą, czyli miłością przede wszystkim wychowawczą. Miłością, która nie jest tylko odpowiedzią na naszą sytuację, tak po to byśmy my byli z tego zadowoleni, ale miłością, która ma nas do czegoś doprowadzić, a najbardziej to do pewnej refleksji, w którym kierunku ta nasza relacja z Panem Bogiem idzie, bo Pan Bóg zawsze przez każdą sytuację, na jaką pozwala albo jaką wręcz nam daje, to nas wychowuje. Wychowuje nas albo poprzez trudy, albo poprzez swoją pomoc, bo może wychować na przykład do wdzięczności, do większej miłości, ale też może wychowywać właśnie do większej cierpliwości, większego poddania się Jego woli, większego zaufania. I w tym kierunku idzie właśnie nieraz Jego milczenie, że Pan Bóg nie odzywa się od razu. Mówię, w każdej sytuacji powodami tego milczenia Bożego to mogą być powody różne. Ja tutaj nie zamierzam oczywiście tłumaczyć Pana Boga, bo wobec każdego z nas Bóg może przyjąć milczenie tylko ze względów specyficznych, bo Bóg zna dokładnie nasze życie i dlatego, gdy milczy wobec pani A, to wcale nie jest pewne, że będzie w ten sam sposób milczał wobec pani B. Ponieważ każdy człowiek jest inny i to milczenie Boga ma, czy może mieć inną funkcję, ale zawsze jest to funkcja wychowawcza. Wychowawcza, czyli taka, która prowadzi do naszego rozwoju, a przede wszystkim do rozwoju naszego zaufania, które pokładamy w Panu Bogu. To wy też, Państwo, doskonale wiecie, że najmniej wdzięczne wobec rodziców są dzieci, które natychmiast otrzymują to, o co proszą. Natomiast te, którym się każe czekać, bo rodzice wydają się być głusi, na to to właśnie te dzieci, kiedy już otrzymają coś, otrzymają dzięki swojej wytrwałości i dlatego wtedy też to najbardziej cenią. I każdy z nas doskonale wie, że to jest najlepsza, że jedna z najlepszych metod wychowawczych. Właśnie, że nieraz taki delay, czyli takie poczekanie na reakcję Pana Boga ma bardzo pozytywny skutek. Ale oczywiście nie eliminuje to tego, czego człowiek obawia się najbardziej, czyli strachu, paniki, że wtedy, że Boże, co się dzieje, że ty mi jednak nie odpowiadasz, no bo samo oczekiwanie na odpowiedź Pana Boga jest dla nas bardzo trudne, bo mówię, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby w ogóle dzisiaj czekać. I im mniej jest właśnie tego wyuczenia się czekania, ufnego czekania na odpowiedź, na reakcję Pana Boga, no to tym bardziej człowiek będzie się obawiał. I tak jak mówiłem, dwa główne powody są, czyli właśnie reakcja Pana Boga na życie ludzkie, ponieważ Pan Bóg chce w ten sposób człowieka wychować, albo też próba, którą Bóg poddaje człowieka, bo tak właśnie było w przypadku Hioba. Państwo pamiętacie też w tych dwóch pierwszych rozdziałach, gdzie autor biblijny, czyli w imieniu Boga, stwierdza, że Hiob był doskonały w swojej wierności.
1: Tak, to są te dwa takie opowieściowe bardziej rozdziały,
0: tak,
1: księgi Hioba.
0: One cudownie wprowadzają właśnie

całej sytuacji, gdzie sam autor biblijny stwierdza, że Bóg de facto nie ma podstaw, ażeby w jakikolwiek sposób karać czymkolwiek Hioba. Czyli jeżeli nie ma podstaw, by karać, no to ewidentnie trudności, jakie na niego zesłał, mają charakter próby. Próby, czyli właśnie takiego egzaminu zaufania w trudnej sytuacji, w której dany człowiek, w tym wypadku akurat psalmista, się znalazł. I wtedy on też wyraża swój strach. I kiedy mówi właśnie, nie bądź wobec mnie głuchy, czyli proszę cię o odezwanie, bym się nie stał przez twoje milczenie jak ci, którzy wstępują do grobu, czyli żebym stracił nadzieję przede wszystkim, żebym się załamał, żebym gdzieś tam wpadł w jakoś właśnie to, co dziś jest takie modne w nazewnictwie oczywiście, żebym wpadł po prostu w głęboką depresję, bo ja widzę, że w ogóle sobie bez ciebie rady nie daję. Czyli generalnie zauważmy, że autor bardzo by chciał i pragnie tejże odpowiedzi Pana Boga, bo wtedy wie, czego ma się trzymać. Nawet jeżeli ta odpowiedź byłaby negatywna, to jednak ma się czego właśnie uchwycić, bo wie, jaką Bóg postawę przyjmuje. Natomiast właśnie Bóg, każąc nieraz czekać, chce wyrobić w nas tę fundamentalnie piękną cnotę zaufania i zgody na Boże warunki udzielenia pomocy. I dlatego nieraz Bóg czeka, bym ja sobie nie powiedział, no tak, przedstawiłem sprawę Bogu, Bóg się podporządkował pod moje oczekiwania, no i tę pomoc mi dał. Może tak Bóg uczynić, ale nie dlatego, że się

0: Nie tak. Bóg, jeżeli będzie interweniował, to dla naszego autentycznego dobra, które wcale może nie leżeć tam, gdzie my tego oczekujemy.
1: Nie dla naszego chcenia, tylko dla tego, co On uzna
0: jako najlepsze dla nas. Tak. I to jest właśnie kwestia naszego zaufania do Niego. Czyli Boże, Twoja mądrość jest, czy miłość do mnie jest miłością wychowawczą i Ty będziesz postępował tak, jak Ty chcesz, bo to Ty znasz moje najlepsze dobro, które, mówię, wcale nie musi leżeć tam, gdzie mi się wydaje. I właśnie to, co się Panu Bogu najbardziej podoba, to jest moja zgoda na Jego wolę, na Jego sposób odpowiedzi, czas odpowiedzi, okoliczności, którymi się posłuży, żeby tę odpowiedź mi dać. Bo to, że mi da, to jest pewne, proszę Państwa. Ponieważ jeżeli ja Go proszę, zwłaszcza w kwestiach, które są dla Niego ważne, a więc moje zagrożenie duchowe, zagrożenie mojego życia, na które nie miałem wpływu, czy różnego typu jakiekolwiek trudne sytuacje w relacjach na przykład z bliźnimi moimi, to są reakcje, znaczy to są sytuacje, które zawsze wywołają reakcję Boga, ale które są niezwykle przemyślane przez Niego i czasami właśnie gdzieś tam nawet po jakimś czasie, kiedy my zaczynamy to rozumieć, bo Bóg nam daje sygnał, to mówimy: Boże drogi, jakie to było mądre, że Ty postępowałeś właśnie tak i tak, chociaż mi się wtedy wydawało, że powinieneś postąpić zupełnie inaczej. Nie, więc to jest kwestia tego milczenia, które jest milczeniem zawsze wychowawczym. Tak sobie zawsze ja lubię powiedzieć, tak co prawda na mój użytek, ale zachęcam Państwa, byście Wy również o tym właśnie pamiętali i sobie to nieraz w trudnych sytuacjach Waszego życia potrafili przypomnieć, że cokolwiek Bóg dla mnie robi, albo czego dla mnie nie robi, to zawsze robi to z myślą o mnie. Czyli z myślą o moim dobru. A tu... Przepraszam, tutaj to Wam zawsze przypominam, że głównym celem działania Boga, jeżeli chodzi o mnie, to jest moje dobro duchowe, a nie moje ustawienie się w tym świecie. Także w zależności od tego, co mnie wystraszyło, o co proszę, to tak Pan Bóg będzie reagował. Być może także ten czas, to Jego milczenie jest potrzebne do skorygowania mojego oczekiwania wobec Niego, moich zapatrywań na Niego. Bo pamiętajcie Państwo, to ja też zresztą wiem, Bóg nigdy nie pozwoli sobą manipulować. Nigdy. On jest Bogiem, my jesteśmy tylko ludźmi. I żadne przekonywania Go w niczym mu nie pomogą, skoro On wie, że taka i taka droga jest realizacji mojego dobra najwyższego, którym jest zbawienie, a więc tu na ziemi moje dobro duchowe, albo też będzie patrzył na to, co uważa, że w danym momencie jest mi najbardziej konieczne.
1: I tutaj stawiamy kropkę, teraz będzie krótka przerwa muzyczna i zaraz usłyszymy się ponownie.

Chmury skłębione niosą mrozy i śnieg. Wiatr gwiżdże w nieszczelnych futrynach. Kolejny raz pociąg spóźnia się.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Omawiamy pierwszy i drugi werset na razie psalmu 28, tego psalmu, który według Kochanowskiego brzmi tak. Ach. Królu niebieski, zdrowie duszy mojej, do Ciebie wołam, a Ty twarzy swojej nie kryj przede mną, albo miej już z tej ziemi, z temi, licz co są w ziemi. Słyszysz prośby moje, które w każdej dobie posyła człowiek żałosny ku Tobie, z płaczem podnosząc ręce ku jasnemu domowi Twemu.
2: Domowi Twemu, śliczne
1: to, tak,
2: to jest,
1: tak. Na początek, teraz wracamy, ksiądz omówił pierwszy werset przede wszystkim przed przerwą, teraz będziemy powoli przechodzić do wersetu drugiego.
2: Drugiego, tak, to ja mówię nie powoli, bo natychmiast możemy akurat po tej przerwie i ten już jest werset krótki, bo on jest bardzo zrozumiały. Usłysz głos mojego błagania, gdy wołam do Ciebie i to pytamy od razu, gdzie wołam, żeby Bóg usłyszał. No i mamy odpowiedź, gdy wznoszę ręce do świętego przybytku Twojego. Więc nie wiem dokładnie, jak ten werset rozumieć, ale ma on zdecydowanie związek ze świątynią, bo tam jest to podstawowe miejsce przebywania Pana Boga i autor się znajduje albo przed przybytkiem, albo może dalej od przybytku, mogą to być nawet kilometry, ale zwraca się w stronę przybytku, tak jak to dzisiaj muzułmanie robią, w stronę Mekki. I w tym momencie właśnie jest to takie przywołanie w świadomości miejsca, w którym Bóg przebywa. I tu autor wtedy, im dalej jest od świątyni, tym się wykazuje mocniejszą wiarą, że jednak Bóg słyszy go również w miejscu jego przebywania, że ten Bóg jest nie jest ograniczony tylko do świątyni i tylko tam wysłuchuje, bo tylko tam słyszy. Nie. Bóg jest wszędzie. Jeżeli autor znajduje się daleko poza świątynią, to jedynie zwraca się w tym kierunku, w którym wie, że jest Jerozolima, bo ten jego zwrot ku świątyni oznacza otwarcie na obecność Boga, który tam jest ewidentnie, poprzez Arkę Przymierza, która się tam znajduje, bo to jest ten najważniejszy widoczny symbol obecności Boga w jego świątyni. Natomiast wyraża też wiarę, że ten Bóg słyszy go wszędzie, ponieważ ten Bóg wszędzie przebywa. Dlatego nawet wtedy w tej sytuacji, która go spotkała, bardzo trudnej, on może nie ma ani czasu, ani możliwości, ani okoliczności, by udać się do świątyni, bo może zwłaszcza tego czasu brakuje, albo jest pozbawiony tej okazji pójścia do świątyni, więc w tym wypadku wyraża właśnie swoją wiarę, zwracając się ku świątyni, wznosząc ręce, co jest też, proszę Państwa, pięknym aktem zewnętrznym wyznania wiary, bo on, podnosząc ręce w swojej modlitwie, na zewnątrz, czyli wobec innych ludzi, wyznaje wiarę w tego Boga, ku któremu się modli, a zarazem pokazuje, jak ten Bóg jest ważny w jego życiu, ponieważ w sytuacji, która go spotkała, on się do Boga zwraca. I teraz zobaczymy, jaką ma prośbę. Od wersetu... Wersety chyba od 3 do 5 tym razem.
1: Nie gub mnie z występnymi i z tymi, co czynią nieprawość, co rozmawiają przyjaźnie z bliźnimi, a w duszy żywią zły zamiar. Odpłać im według ich czynów i według złości ich postępków, według dzieła ich rąk im odpłać, oddaj im własnymi ich czynami. Skoro nie zważają na czyny Pana, ani na dzieła rąk Jego, niechaj on ich zniszczy, a nie odbuduje. No muszę powiedzieć, że taka mocna prośba.
2: Chyba tak, kierowana. Oczywiście, tak.
1: Proszę Państwa. Negatywna prośba.
2: Negatywna, tak, to jest prośba o zniszczenie. To jest prośba o zniszczenie. Od razu Państwo tutaj skontrujecie to skonfrontujecie to z nauczaniem oczywiście Pana Jezusa, które daleko wybiega wstecz i jest, w przód właśnie, i jest bardzo dla nas pouczające kwestia również modlitwy o dobro tych, którzy nas prześladują. My już dzisiaj wiemy, że ta modlitwy o zniszczenie ich Pan Bóg nie wysłuchuje. Wprost, jeżeli mówię o zniszczenie ich, bo Pan Bóg tej modlitwy nie wysłuchuje, ale to my wiemy dopiero z Nowego Testamentu. Ponieważ jeżeli Pan Jezus mówi, módlcie się za tych, którzy was prześladują i miłujcie nieprzyjaciół waszych, to jest zupełnie nieznane Staremu Testamentowi, który właśnie jeszcze bazuje na tej moralności odwetowej, gdzie autor prosi, by Bóg za niego to uczynił. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze on nie jest w stanie tego uczynić, ponieważ jego wrogowie są silniejsi i prosi Boga, a po drugie, od razu musicie Państwo to zauważyć, że on jest przekonany, że racja jest po jego stronie. No bo inaczej by Boga nie prosił o to, bo wiedziałby, że Bóg tego nie wykona. Nie? Bo wtedy byłby Bogiem niesprawiedliwym. Natomiast z tytułu właśnie sprawiedliwości. Panie, to co oni mi zrobili, to jest moja krzywda, ty to widzisz. Ponieważ sam nie jestem w stanie im odpowiedzieć, bo jestem za słaby, to proszę ciebie, ty działaj w moim imieniu. I teraz proszę państwa, od razu mi się teraz tak jakoś to uświadamia, czy to nazwać modlitwą zemsty. Proszę państwa, powiem raczej nie. Raczej nie, bo nie znam intencji autora, z jaką się kierował, ale proszę państwa, czemu on w ogóle ma prawo wołać do Boga, by podjął drogę tej pomsty, nie tyle zemsty, ile właśnie pomsty, czyli ukarał tych, którzy zawinili. Po pierwsze właśnie dlatego, żeby on jako autor wiedział, że Bóg stoi po jego stronie, ale po drugie, żeby ci winowajcy wiedzieli, że Bóg płazem nie puszcza zła, które czynią. My wiemy, że sprawa tutaj nie jest wcale taka prosta, bo czasami może się zdarzyć, że Bóg nie będzie reagował na zło, które czynią ludzie, zwłaszcza wobec innych ludzi, i może się zdarzyć, że winowajcy umrą zupełnie spokojnie i wtedy ludzie pytają, no to gdzie była sprawiedliwość Boża, o której wiemy, znaczy wiemy, że powinna nastąpić, a ludzie, ci na przykład, którzy czynili zło, umarli sobie zupełnie w spokoju, Bóg ich nie ścignął. I na to wtedy macie to, o czym tam już ileś czasu, proszę państwa, wspominaliśmy, ponieważ Stary Testament nie wykształcił w sobie jeszcze tej wiary w życie wieczne, a więc nie ma możliwości mówienia o czyśćcu, w którym my już dzisiaj wiemy, bo nam to Pan Jezus objawił, to w Ewangeliach mamy i w tym zapisie, no potem jeszcze w Starym Testamencie mamy, też my w to wierzymy, Księgi Mądrości, ale to z tej księgi jeszcze nie było, to jest jeszcze ileś lat upłynie między Księgą Psalmów a Księgą Mądrości, że właśnie istnieje życie po śmierci, chociaż pewne takie te tak zwane zajawki o życiu wiecznym już mamy, ale generalnie ta wiara nie jest jeszcze tak ugruntowana. I dlatego też autorzy biblijni wtedy byli przekonani, że za grzechy czy za zbrodnie poprzedników będą w jakiś sposób odpowiadali ich następcy. I to nam się oczywiście dzisiaj nie podoba, ponieważ my już jesteśmy wychowani w zupełnie innej mentalności, którą zresztą Bóg nam też podał od momentu proroka Ezechiela. Tuż ileś razy to państwu też to wspominałem, ale chyba dawno już wam o tym nie wspominałem. Chodzi o ten bardzo ważny werset, rozdział 18 Księgi Ezechiela, gdzie autor biblijny, czyli właśnie prorok Ezechiel w imieniu Boga mówi, że każdy będzie odpowiadał za swoje czyny, że nie będzie tak, że następcy odpowiadają za winy poprzedników. Z tym macie już skończyć. To było wartościowe może w starej teologii, kiedy nie byliście jeszcze tak rozwinięci i wtedy gdzieś tam układaliście sobie to wasze przekonanie, że Bóg będzie się mścił na następcach, czyli na kolejnych pokoleniach. Nie tyle się mścił, tylko będzie mścił zło, które oni uczynili. Bo to nie jest zemsta Boga dla samego siebie, tylko to jest pomsta Boga tego zła, ale właśnie my to od razu rozumiemy. Jak to jest możliwe, że następcy mają odcierpieć to, co uczynili? Właśnie wtedy pojawia się rozdział 18 proroka Ezechiela, gdzie autor wyraźnie mówi w imieniu Boga, że każdy odpowie za swoje czyny. Dosyć, nie będziecie już powtarzali sobie tego diktum, że ojcowie jedli kwaśne jagody, a synom ścierpły z tego powodu zęby. Nie będziecie już tego mówić, bo każdy odpowie, ponieważ każdy jest w moim ręku, powie Bóg, i każdy będzie za swoje grzechy odpowiadał. Pan Jezus, zresztą pamiętacie, to poparł to zupełnie, no oczywiście jako Bóg. 9 rozdział świętego Jana, kiedy mamy tutaj, to już tak szybciutko mówię, spotkanie apostołów z niewidomym od urodzenia i oni pytają Pana Jezusa: Panie Jezu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomym? Czyli widać, że prorok Ezechiel został zapomniany, nie został dobrze zrozumiany, nie został, ta recepcja tych słów z 18 rozdziału Ezechiela nie została jeszcze ugruntowana i oni dalej pytali, czy on jest niewidomy z powodu grzechu jego rodziców na przykład. Nie, Jezus mówi, ani nie ta sytuacja, ani nie ta, czyli ani on nie zgrzeszył na tyle, żeby być ślepym, żebym ja go musiał karać jako Bóg ślepotą, ani też jego rodzice, mówi Jezus, bo te choroby, które cierpicie, biorą się z zupełnie innych powodów, a ostatecznie chodzi o pokazanie chwały Bożej w tym, co ma nastąpić, kiedy Jezus go ewidentnie uleczy. Więc mamy do czynienia z tą teologią, która dzisiaj nas obowiązuje, że każdy odpowiada za swoje czyny i Bóg ma prawo do karania za grzechy. Ma prawo, ale czy z tego prawa skorzysta, to jest jego całkowita wola. I nam, powiedzmy prostym językiem, wara od tego.
1: Nic do tego, dokładnie.
2: Tak, nie będziemy Panu Bogu narzucać, czy ma to zrobić, czy to zrobić, bo oczywiście, proszę Państwa, znowuż tu Wam od razu powiem, dlaczego nie mamy prawa. Nie tylko dlatego, że nasze myślenie jest bardzo krótkowzroczne, ale też ono jest często niesprawiedliwe. Jeżeli żądamy ukarania kogoś, bo coś złego uczynił, to jestem ciekaw, czy będziemy także żądali ukarania siebie samych, jeżeli my coś złego uczynimy. Czy też byśmy chcieli, żeby Bóg nas od razu ukarał? Właśnie to jest to, że my tak bardzo często i tak szybko spieszymy się do karania innych, tylko nie do karania siebie. A tytuł sprawiedliwości jest taki sam wobec wszystkich nas. I dlatego też, jeżeli gdzieś tam żądam, aby Bóg, powiedzmy, postanowił to czy tamto, to proszę bardzo, będę gotowy też na to, by takie same zasady zastosował wobec mnie. No więc, jeżeli nie chcę tego, to Pan Bóg mi mówi, no to lepiej mi nie wyznaczaj, co ja mam robić, bo ja sam wiem najlepiej, jak postępować według, znaczy wobec ludzi. I tu jest właśnie
1: mówiąc
2: to...
1: Mówiąc najprościej, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
2: Co tobie niemiłe, oczywiście, to ty. Nie? Natomiast Pan Bóg oczywiście
1: nie
2: jest...
1: Nie wyznaczajmy podwójnych standardów po
2: tak
1: prostu.
2: Tak jest, i wobec siebie, i wobec innych, bo Pan Bóg na pewno za tym nie pójdzie. Ja zresztą to zawsze lubię gdzieś tam bardzo często przypominać, także w spowiedzi świętej. Moi drodzy, żadne modlitwy o zło czynione tym, którzy nas skrzywdzili, Pana Boga, nie będą interesować, bo Pan Bóg nie będzie działał w ten sposób. A gdyby nawet działał, bo ich spotka kara, to bardzo Was proszę, czy jakieś nieszczęście, to bardzo Was proszę, proszę Państwa, nie przypisujcie tego Waszym modlitwom. Bo Pan Bóg ewidentnie nie działał z tego powodu, bo nie będzie popierał żądań zła. Bo gdyby ktoś był tak przekonany, że będzie mówił o tym, że się modlił i Pan Bóg go wysłuchał, to Pan Bóg nie będzie czekał z odpowiedzią również wobec niego. Jego również spotka jakieś nieszczęście. Ponieważ Pan Bóg nie może pozwolić, byśmy trwali w kłamstwie i jeżeli, powiedzmy, rzeczywiście na kogoś złego spadnie nieszczęście, jakiekolwiek, to znaczy, że Bóg go dopuścił, ale z zupełnie innych powodów, a nie z powodu naszych modlitw. Na pewno nie, bo modlitwy o zło Pan Bóg nie wysłuchuje z definicji, ponieważ On pragnie dobra każdego człowieka, nawet tego, który czyni źle. Jeżeli to dobro duchowe będzie wymagało, żeby Pan Bóg potrząsnął trochę jego życiem, to On to zrobi, ale nie na skutek naszych modlitw, to już na pewno nie. No, dlatego mamy tutaj stwierdzenie, nie gub mnie z występnymi, a w duszy żywią zły zamiar. Tu chodzi ewidentnie o hipokrytów, o kłamców, którzy zewnętrznie pokazują coś innego, a w duszy, jak macie napisane, żywią zły zamiar, mimo że przyjaźnie rozmawiają z bliźnimi. Znowuż przypomina mi się to znane nam przysłowie: Boże, obroń mnie przed przyjaciółmi, bo przed wrogami obronię się sam. To przed przyjaciółmi, to w nawiasie powinniśmy dodać przed fałszywymi przyjaciółmi. Dlaczego? Ponieważ oni z reguły działają skrycie i udają takich przyjaciół, natomiast w duszy, jak mamy tu napisane, żywią złe zamiary, a więc są kłamliwymi przyjaciółmi. Przed takimi mnie obroń. Jeżeli wiem, kto jest moim wrogiem, to ja od razu wiem, jak on się zachowuje. I wtedy sytuacja jest poniekąd czysta, bo ja wiem, czego się mogę spodziewać po moim wrogu. Ale biada, jeżeli mam fałszywych przyjaciół. I teraz mamy właśnie to żądanie w wersecie 4. Odpłać im według ich czynów i według złości ich postępku. Proszę Państwa, czy to jest zupełnie złe, znaczy niewłaściwe? Powiemy, ach, panie Hubercie, czyżby?
1: No jeszcze mamy taką minutkę, półtorej.
2: Minutkę.
1: Tak.
2: Dobra, pan Hubert tu już czuwa nad
1: tak,
2: czasem.
1: Tak, bo pokazuje księdzu czas, stąd ksiądz zareagował, tak.
2: Tak, zareagowałem i muszę powiedzieć, że mimo wszystko nie odniosę do pana tych słów, odpłać mu według jego uczynków, ponieważ on musi jednak dbać o nasze, o tenże zakres. Proszę Państwa, ja tylko powiem tak, generalnie biorąc, czy jest to niewłaściwe? Powiem Wam, że nie jest do końca niewłaściwe. To nie jest błędne. Ale dlaczego? To bardzo Was proszę, spotkajmy się za tydzień.
1: Za tydzień, tak? Będziemy kontynuowali w takim razie ten psalm 28. No i cóż, za to dzisiejsze spotkanie już z Księgą Psalmów, które w ogóle zakończę przeczytaniem tych trzech wersetów, które
2: odpowiadamy
1: według Kochanowskiego. Jeszcze tak wykorzystam to pół minutki. Nie kładź mnie w poczet z ludźmi nieprawymi, nie zatracaj mnie pospołu z grzesznymi, którzy językiem chęć opowiadają, sercem zdradzają. Zapłać im wedle ich uczynków, Panie, uczyń nagrodę, która za ich stanie. Niech łaskę, jaką zasłużyli sobie, znają po Tobie. Nie chcą rozumieć Pańskiej rady Twojej, że mnie podwyższasz Ty sam z łaski swojej, przeto je zniszczysz, a za Twoją raną już nie powstaną.
2: Tak.
1: Tyle Kochanowski. I cóż, za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechocki.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia, dobranoc.
0: Krąg biblijny.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
2: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie powiemy m.in. o tygodniu modlitw o powołania. Będzie też o dniu męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej, a także kilka zaproszeń, m.in. na Marsz dla Życia czy archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam. You ain't no-

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Czwartą niedzielę wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, która obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitwy o Powołanie, rozpoczął się w Kościele Katolickim w Polsce Tydzień Modlitw o Powołania. Tegoroczne hasło tego czasu brzmi Z domu do powołania. Arcybiskup Andrzej Przybylski podkreślił, że troska o powołania dotyczy nas wszystkich. Bardzo musimy się modlić i szukać nowych sposobów duszpasterstwa, przyznał arcybiskup Przybylski.
2: Ta troska o powołania kapłańskie do życia konsekrowanego dla nas ze strony ludzi wiary i Kościoła to nie jest tylko kwestia matematyki, to nie jest kwestia liczb, ale tworzenia pewnego środowiska wiary, środowiska głębokiego i wewnętrznego, w którym dopiero rodzą się powołania.
3: Gdybyśmy mieli jedną receptę, jeden powód, który by był przyczyną spadku powołań, łatwiej byłoby pewnie nam ten kryzys zaopiekować, ale on jest właśnie wieloraki. Ja je te przyczyny dzielę zwykle na te zewnętrzne i wewnętrzne. Te zewnętrzne oczywiście to, co się dzieje na świecie, począwszy od demografii. Pytam na przykład, nie wiem, rektorów od neokatechumenalnych seminariów, gdzie te powołania są naprawdę ciągle liczne. Pytałem kilku biskupów Afryki, dlaczego u nich się tak zwiększają powołania i czasem dostaję bardzo lakoniczną i prostą odpowiedź, bo my mamy dzieci, bo jest tych dzieci sporo, więc te zewnętrzne czynniki, myślę, że sekularyzacja i te inne rzeczy zawsze były. Natomiast w różnych okresach pewnie historii różne było natężenie i napięcie i wydaje mi się, że dziś na przykład choćby w Polsce widzimy jednak dość dużą taką falę sekularyzacji, wynikającą też z wielu różnych rzeczy. Natomiast mnie jako biskupa i pasterza w diecezji też mocniej interesuje i częściej sobie zadaję pytanie nie to, czego światu brakuje, ale czego brakuje Kościołowi, nam ludziom Kościoła, księżom. I tu główne nasze pytanie wewnętrzne to jest pytanie, czego nam w Kościele brakuje, że nie przyciągamy. I właśnie o tym jest w orędziu papieża Leona XIV. On jakby mniej analizuje świat, mniej zajmuje się matematyką i statystyką powołaniową, ale wprost mówi, jeśli wspólnoty kościelne nie będą wspólnotami żywej wiary, głębokiej modlitwy w tym szerokim duchowym znaczeniu i tego towarzyszenia duchowego, one po prostu nie przyczynią się miarodajnie do budzenia tych powołań. I rzeczywiście od naszej strony, myślę, że od strony również tej zewnętrznej, no życie duchowe, towarzyszenie, potrzeba w tym oczywiście też mistrzów duchowych ma tu no, znaczenie wielkie, kiedy pytamy powołanych, co było dla nich kropką nad i w decyzji na powołanie. Najczęściej, prawie 90% powołanych odpowiada jakiś przykład spełnionego księdza, jakiś przykład duchowego mistrza. Bo oprócz pragnień, które taki człowiek ma i odkrycia powołania, pewnie on chce zobaczyć, że da się to pięknie zrealizować. Papież w orędziu mówi, że ta niedziela jest nie tyle niedzielą dobrego pasterza, co pięknego pasterza, w tym nie tylko estetycznym wymiarze. I rzeczywiście, jak mamy wokół siebie pięknych ludzi, pięknych pasterzy, pięknych mistrzów duchowych, myślę, że to jest taka kropka nad i w tych różnych dylematach powołaniowych.
1: Prośmy Pana dziejów, by postawa duchowieństwa polskiego z czasów II wojny światowej była dla współczesnych kapłanów i Kościoła znakiem siły, wiary, męstwa i niezłomności. Zachęcił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda w 81. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Dachau, która w Kościele w Polsce obchodzona jest jako Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.
4: Mija 81. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau. Od 2002 roku w polskim kościele rocznica wyzwolenia obozu obchodzona jest jako Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Obóz Dachau pod Monachium stał się symbolem męczeństwa polskiego duchowieństwa w latach 1939-1945. W czasie II wojny światowej był centralnym ośrodkiem zagłady duchowieństwa z całej okupowanej Europy. Wśród około 2800 duchownych katolickich, tam zesłanych, a więc kapłanów, zakonników, kleryków, diakonów, księży i biskupów, Największą grupę stanowili Polacy. Dnia wyzwolenia doczekała tylko połowa z nich. Polscy duchowni byli zaliczani do więźniów politycznych. Poddawano ich szykanom związanym z przynależnością do stanu duchownego. Zakazywano sprawowania mszy świętej, udzielania sakramentów, odmawiania modlitwy. Mimo to nie tracili ducha. Wzajemnie umacniali siebie i współwięźniów. 22 kwietnia 1945 roku znaczna grupa duchownych z Dachau w trakcie rozpoczętej nowenny za przyczyną świętego Józefa złożyła ślubowanie, że jeśli przeżyją, co roku będą pielgrzymować do kaliskiego sanktuarium świętego Józefa. Wkrótce, 29 kwietnia, obóz został niespodziewanie wyzwolony przez niewielki oddział patrolowej armii amerykańskiej. Stało się to na 2 godziny przed likwidacją obozu i na kilkanaście godzin przed atakiem planowanym przez dowództwo amerykańskie. Był to dla nich niezwykły znak łaski otrzymanej od Boga za przyczyną świętego Józefa Kaliskiego, do którego pielgrzymowali co roku. Prośmy w tym dniu Pana dziejów, by postawa duchowieństwa polskiego w czasach II wojny światowej była dla współczesnych kapłanów i Kościoła znakiem siły wiary, męstwa, niezłomnej postawy, a także przykładem zaufania wielkiemu orędownikowi Kościoła, jakim jest święty Józef, czczony w Narodowym Sanktuarium w Kaliszu.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Caritas Archidiecezji Poznańskiej zachęca do zbiórki środków na pokrycie kosztów organizacji tegorocznego Marszu dla Życia. Jego współorganizatorem jest Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin. Marsz odbędzie się w Poznaniu 31 maja i rozpocznie się o godzinie 14 na Placu Mickiewicza i poprowadzi na Ostrów Tumski. Tam od godziny 15.30 na Placu Katedralnym zaplanowano przestrzeń na wspólne świętowanie i radość, mówi Maria Książkiewicz, rzecznik Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
2: Jako Caritas Archidiecezji Poznańskiej ponownie łączymy siły z Duszpasterstwem Małżeństw i Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, żeby przygotować wspólnie Marsz dla Życia i Festyn Rodzinny. To jest wydarzenie, które staramy się zawsze zorganizować w okolicach Dnia Dziecka, Dnia Matki, to też zazwyczaj są Poznańskie Dni Rodziny. I chcemy bardzo mocno zaznaczyć tę wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wartość rodziny, te wartości, które są mocno podważane we współczesnym świecie, które też są mocno kwestionowane. Wielu ludzi boi się mieć dzieci, jest to jakieś dla nich takie niepewne. No i widzimy, że te takie wartości, które zawsze były oczywiste, są kwestionowane. Właśnie w tych środowiskach katolickich, chrześcijańskich, naszej archidiecezji chcemy łączyć siły, żeby zorganizować ten dzień. To jest przedni dzień Dnia Dziecka, niedziela, 31 maja. Spotykamy się, żeby wspólnie świętować właśnie tą wartość życia, to, że cieszymy się, że się urodziliśmy, cieszymy się, że możemy przekazywać to życie dalej, że możemy też budować taką wspólnotę ludzi wierzących. I z tej okazji chcemy przejść Marszem dla Życia, który będzie o godzinie 14 zaczynał się z placu Adama Mickiewicza po mszy świętej u ojców dominikanów o godzinie 13, czyli najpierw o godzinie 13 msza święta u ojców dominikanów, o godzinie 14 rozpoczyna się Marsz dla Życia z placu Adama Mickiewicza i przejdziemy wspólnie pod plac katedralny, gdzie na wszystkich gości będzie czekać już festyn rodzinny. Tam będzie moc atrakcji, również będą prezentować się różne organizacje, fundacje katolickie promujące właśnie, wspierające tę wartość życia rodziny, jakieś takie wartości wychowawcze i będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci. Także serdecznie zapraszamy do udziału. Zapraszamy też do tego, jeśli ktoś byłby chętny, żeby się wystawić do kontaktu z nami, do Caritas Poznań. I zapraszamy też do włączenia się finansowego, bo mamy koszty takie organizacyjne, będzie też zespół, będzie występ Piotra Pawlickiego i jego chóru gospel, który będzie takim zwieńczeniem całego świętowania. Oczywiście uczestnictwo jest bezpłatne, ale mamy te koszty organizacyjne, chociażby sceny, nagłośnienia, wielu przygotowań i potrzebujemy waszego wsparcia. Także bardzo prosimy o pomoc na zbiórce na stronie caritaspoznań.pl. Tam znajdziecie łatwo tę zbiórkę. Można się włączać w ten sposób i oczywiście do zobaczenia na Marszu dla Życia i Festynie Rodzinnym 31 maja. Bądźmy razem.
1: W dzisiejszym wydaniu magazynu Credo mamy jeszcze dwa zaproszenia. Pierwsze to zaproszenie od księży Filipinów ze Świętej Góry i Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej, a dotyczy one kolejnej edycji archidiecezjalnych Dni Młodych Paradiso. W tym roku odbędą się one od 29 czerwca do 3 lipca. A hasłem spotkania będą słowa odwagi w nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Seulu w 2020.

0: 2027 roku.
1: Kurs będzie się od 29 czerwca do 3 lipca, no i które jest szczególnie skierowane właśnie do ludzi młodych w takim wieku między 13 a 25 lat, kiedy możemy się wspólnie spotkać, kiedy możemy się wspólnie pomodlić, kiedy możemy wspólnie się pobawić, rozwijać też swoją wiarę poprzez integrację, poprzez modlitwę, poprzez takie no, wspólne spędzenie dobrego czasu, a myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem powierzać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają. To ja bym powiedział, że na całe szczęście spotkań młodzieży jest bardzo wiele. My się cieszymy każdym spotkaniem, które jest, bo uważamy, że to jest okazja i że to jest szansa. Na pewno powiedziałbym, że to, co wyróżnia Paradiso, to fakt, że ono nie jest wydarzeniem jednodniowym, tylko trwa kilka dni. Zaczyna się w poniedziałek, kończy się w piątek i uważamy, że tutaj już ta przestrzeń czasowa jest bardzo ważna i bardzo dobra, bo pozwala nie tylko wejść w poszczególne elementy tego właśnie wydarzenia, ale też pozwala na integrację, pozwala, żeby na spokojnie trochę usiąść, porozmawiać, więc uważam, że takim no bardzo dużym atutem jest właśnie to, że mamy tutaj dla siebie czas i że jest to wydarzenie, które no, trwa właśnie 5 dni. Tak, w tym roku towarzyszy nam temat odwagi. To znaczy, to jest też słowo zaczerpnięte w ogóle z hasła, które Ojciec Święty wyznaczył na rok następny w czasie Światowych Dni Młodzieży w Korei. Tam dokładnie ten cytat brzmi: odwagi, jam zwyciężył świat. Więc w tym roku w czasie Paradiso towarzyszy nam hasło odwagi. Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem. Jak wiemy, Goliat, potężny wojownik, wysoki, tarcza, włócznia, miecz, Dawid, skromny, młody chłopak idący na niego z procą, a jednak właśnie ta odwaga i Boże błogosławieństwo, Boże towarzyszenie pozwoliły mu odnieść zwycięstwo. Wszystkim tym, którzy chcieliby dołączyć do nas i wziąć udział w Paradiso, chciałbym powiedzieć, że mogą oczywiście dokonać takiej rejestracji poprzez naszą stronę internetową www.paradiso.org.pl. Tam wszystkie informacje znajdą, tam jest też formularz rejestracyjny. Natomiast zachęcamy też bardzo, można z nami się skontaktować poprzez nasze media społecznościowe, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, czy przez naszą stronę internetową. Ale zachęcamy również też do kontaktu w swojej parafii. Wszyscy księża w naszej archidiecezji są poinformowani o takim wydarzeniu, więc też mają skuteczne narzędzia do tego, żeby młodym ludziom podpowiedzieć, pomóc, jak właśnie dokonać takiej rejestracji, jak wybrać się na takie wydarzenie.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: I na koniec jeszcze jedno zaproszenie, tym razem Eucharystyczny Ruch Młodych zaprasza Młodych Rycerzy Jezusa Eucharystycznego na ogólnopolskie spotkanie dzieci i młodzieży Festiwal Eucharystii Tarcza Wiary. Odbędzie się on w Pniewach 13 czerwca, mówi ksiądz Marcin Nowak.
2: Dzieje się, dzieje i to już od dłuższego czasu. Rok temu piękne wielkie święto 100 lat Eucharystycznego Ruchu Młodych w Polsce i to w sumie była taka iskra i inicjatywa do tego, żeby wrócić do tych spotkań corocznych i ta nazwa, która towarzyszyła nam rok temu, Festiwal Eucharystii, pozostała. I właśnie na festiwalu były pytania od dzieci, od młodzieży, od animatorów, czy będziemy się spotykać co roku. Widać, że dzieci chcą, pragną i dążą do takiej wspólnoty. Potrzebna jest im ta wspólnota, żeby świętować właśnie obecność Jezusa w Eucharystii. Przede wszystkim to są spotkania, które mają takie dwa główne cele. Pierwszy cel to oczywiście uczczenie Jezusa w Eucharystii, no bo skoro Eucharystyczny Ruch Młodych to też nasze serce, to jest centrum, w sumie nie tylko nasze jako ruchu, ale wszystkich nas, no bo serce Jezusa w Eucharystii czeka na każdego z nas, więc uczczenie Jezusa właśnie w Eucharystii poprzez mszę świętą i poprzez adorację. Oczywiście mamy jeszcze dwie formy uczczenia Jezusa w Eucharystii, jakim jest procesja i kongres, ale to oczywiście nie damy rady takich rzeczy zrobić na takim jednodniowym spotkaniu. Więc jest msza święta i jest adoracja, ale oczywiście do tego drugi aspekt, czyli budowanie wspólnoty, bycie razem ze sobą. No i tutaj wchodzi już ta nazwa, Tarcza Wiary i pod nią jest coś ukryte. W Eucharystycznym Ruchu Młodych od samego początku, czyli już 100 lat temu, mówiono o tym, jak sama nazwa wskazuje, Król nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ten hymn nie jest tylko hymnem ministrantów, bo dzisiaj często kojarzony jest z ministrantami, ale jest hymnem właśnie dzieci w Eucharystycznym Ruchu Młodych już od 100 lat. Więc wracamy do tego obrazu rycerza. Przypominamy pierwotne znaczenie, które było zawarte w orędowniczkach, które wydawała Święta Urszula Duchowska dla dzieci. I tam właśnie była mowa o tym, że dziecko jest rycerzem, rycerką Jezusa. I wracamy do tego obrazu. I tak ciągle chodziło mi po głowie po stuleciu, jak to ugryźć, jak to zrobić. No i przyszedł mi tutaj od razu na myśl święty Paweł, który w swoim liście mówi o duchowej zbroi. I tam wymienia kilka elementów tej zbroi i zaczynamy od tego, co wybrałem jako w sumie fundament, czyli wiara, a wiara jest naszą tarczą. Stąd nazwa Tarcza Wiary. Wystarczy wejść na naszą stronę erm.pl/festiwal albo po prostu kliknąć sobie z ikonki festiwal i tam już mamy wszystkie informacje podane. Zawsze jak jest jakieś pytanie dodatkowe, można zadzwonić czy do mnie, czy do sekretariatu, chętnie udzielimy odpowiedzi. Nasze telefony, kontakty są oficjalnie dostępne na stronie Eucharystycznego Ruchu Młodych. Wystarczy się po prostu zgłosić, po prostu.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz, do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

Muzyka z celulonu. Zaprasza Tomek Wandel.

License to Kill to Gladys Knight i jeden z wielkich bondowskich przebojów. Jesteśmy coraz bliżej premiery najnowszego Bonda z numerem 26. Wszystkie dostępne informacje na ten temat zbiorę i przedstawię za tydzień. Tymczasem zapraszam na 72. spotkanie z muzyką z celuloidu. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Zaczynamy dziś od filmu fantastyczno-naukowego.

The Bicentennial Man i Positronic Man. To tytuły nowel z 1976 i 1992 roku autorstwa amerykańskiego pisarza rosyjskiego pochodzenia Isaaca Asimova, a będących częścią 37 jego opowieści pod jednym wspólnym tytułem Opowieści o robotach, w oryginale Robot Series. I właśnie tę opowieść o 200-letnim człowieku na warsztat filmowy wziął w 1999 roku amerykański reżyser Chris Columbus. Bicentennial Man, czyli 200-letni człowiek, to niedorzeczna opowieść o robocie, który został człowiekiem. Najpierw był znany jako NDR, czyli Android Kamerdyner, który został zakupiony przez małżeństwo z dwójką dzieci do pomocy w domu. Okazało się, że ów robot został zaprogramowany z błędem, gdyż miał nieprzeciętne zdolności i nie był pozbawiony wrażliwości, która cechuje gatunek ludzki. Robot Andrew, jak potem został nazwany przez właścicieli, był traktowany jak członek rodziny. Po jakimś czasie i on zaczął zauważać u siebie nieprzeciętne zdolności wraz z ludzkimi uczuciami. Znalazł potem inżyniera od robotyki, który pomógł mu stać się człowiekiem. Cała historia zaczyna się w niedalekiej przyszłości, jak dowiadujemy się z napisu na ekranie. Później okazuje się, że jest to rok 2005, gdyż właśnie wtedy robot zostaje uruchomiony po raz pierwszy. W tej roli podziwiamy jak zawsze genialnego Robina Williamsa, który najpierw swą twarz skrywa pod maską robota, ale wykonaną tak dobrze, że bez trudu rozpoznajemy rysy tego znanego aktora. W swej ludzkiej postaci pojawia się dopiero w 74. minucie filmu. Chris Columbus już raz przebrał Williamsa, obsadzając go w głównej roli w filmie Mrs. Doubtfire w 1993 roku. To gorzka historia rozwodnika, który szukając sposobu, by jak najwięcej czasu spędzać ze swoimi dziećmi, kreuje się na tytułową panią Doubtfire i zatrudnia się w domu byłej żony jako pomoc domowa. Był nawet plan, by zrobić sequel tej komedii. Tak się nie stało z powodu śmierci Robina Williamsa w roku 2014. Zmarł w wieku 63 lat w filmie Człowiek przyszłości. Jego bohater jest ukazany jako sędziwy staruszek. Tak mógłby właśnie wyglądać Robin Williams senior, który bawił wielu, a sam zmagał się z poważnymi problemami natury psychicznej. Roberta Burnsa, inżyniera od robotyki, który sprawia, że robot Andrew wygląda i zachowuje się jak człowiek, gra Oliver Platt. Jego także w ostatnich sekwencjach filmu widzimy jako seniora. Tutaj jego wizja nie zgadza się z rzeczywistością. Ci, którzy oglądają serial Chicago Med, z pewnością kojarzą doktora Charlesa, szpitalnego psychiatrę. Oliver Platt w dojrzałym wieku wygląda zupełnie inaczej niż według wizji twórców filmu Człowiek przyszłości. W filmie, którego akcja dzieje się w przyszłości, ostatnie sekwencje to rok 2205. Mogą nieco rozczarowywać jej wizję. Strzeliste domy, pomieszczenia z rozsuwanymi drzwiami i pojazdy osobowe latające na niewielkich wysokościach nad ulicami, nad którymi poruszają się standardowe samochody. Z takimi obrazami mamy do czynienia już w wielu innych produkcjach science fiction. Samochód, którym porusza się pani domu, przeleżał w filmowym magazynie 6 lat. Wcześniej ten sam egzemplarz był wykorzystany w filmie Demolition Man z Wesley Snipesem

stworzyła oscarowe dzieło do filmu Titanic. Nawiązanie do tego transatlantyku jest zresztą w trakcie filmu Człowiek przyszłości. Proszę uważnie oglądać. Na ścieżce dźwiękowej pojawia się również Aretha Franklin, która śpiewała przed chwilą. Jest też Bing Crosby i odrobina klasycznej muzyki autorstwa Josepha Haydna i Claude'a Debussy. My posłuchamy wspomnianej Celine Dion w utworze Then You Look At Me.

Są takie osoby na świecie, które co roku w kwietniu, szczególnie mniej więcej w połowie tego miesiąca, mają w pamięci, że o tej porze w roku 1912 na Oceanie Atlantyckim doszło do katastrofy, w której zatonął wielki, jak na tamte czasy, transatlantyk RMS Titanic. Wyruszył w rejs 10 kwietnia we wspomnianym 1912 roku z portu w Southampton. Po drodze miał odwiedzić francuski i irlandzki port, by z kompletem pasażerów popłynąć prosto do Nowego Jorku. Dwa dni później, czyli 12 kwietnia, po opuszczeniu Queenstown i po przyjęciu na pokład ostatnich pasażerów, wielki liniowiec Titanic zmierzał prosto do celu. Była to jego dziewicza podróż, zakończona niestety przed czasem. Mniej więcej po przebyciu 2/3 trasy w nocy z 14 na 15 kwietnia statek otarł się o górę lodową i w niecałe 3 godziny zatonął. Spoczywa w tym miejscu do dziś na głębokości około 4000 metrów. Taka spektakularna katastrofa, która pochłonęła około 1500 istnień ludzkich, jest doskonałym tematem na film. Na dużym ekranie Titanic pojawił się po raz pierwszy w roku 1943. Był to propagandowy film nazistowskich Niemiec, który powstał na zlecenie Józefa Goebbelsa, ówczesnego ministra propagandy. Film miał ukazać Brytyjczyków jako ludzi, którzy poprzez zaniedbanie doprowadzili do tragicznej śmierci wielu osób. Później było jeszcze kilkanaście pozycji, w których Titanic pojawiał się na drugim planie lub był głównym tematem filmu. W 1953 roku czarno-biały Titanic z Barbarą Stanwyck w roli głównej dostał Oscara za scenariusz. Poprzez następne, mniej i bardziej udane produkcje docieramy do roku 1997, kiedy to za temat katastrofy zabrał się wybitny specjalista, czyli James Cameron. Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane i Kathy Bates, to właśnie ich Cameron obsadził w rolach głównych. Zrobił ckliwy melodramat, ale zadbał też o szczegóły. Między innymi zbudował replikę Titanica w skali 1:1 oraz wielki basen, w którym nakręcono scenę finałową. Film trwa 194 minuty. Mimo nacisków ze strony dystrybutora, James Cameron nie zgodził się na jego skrócenie. Budżet całości zamknął się w 200 milionach dolarów. Wpływy z biletów na całym świecie przekroczyły 2 miliardy dolarów. Film zdobył 11 Oscarów. Titanic jest nadal jednym z 3 najbardziej dochodowych filmów wszechczasów. Przejmująca, doskonała muzyka to James Horner, a temat My Heart Will Go On w wykonaniu Celine Dion przez długie tygodnie nie schodził z czołowych miejsc światowych list przebojów. Za tydzień w muzyce z celuloidu Agent 007, a teraz na zakończenie motyw muzyczny, który towarzyszył ostatnim chwilom statku RMS Titanic. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Sing away, Kathy.
1: Sing away.
2: Bye.
1: Bye.
2: No, I can't.

0: jest powtórka. Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.
1: W liście pokornych wita Was Piotr Starzyński.

Nauczmy się codziennie przyjmować Boże lekarstwo. Aby pokonać zmartwienia i strach. Jestem ciałem Chrystusa i szatan nie ma nade mną żadnej mocy, ponieważ zwyciężam zło dobrem. Jestem wykonawcą Słowa Bożego. Jestem błogosławiony oraz szczęśliwy w tym, co robię, ponieważ wykonuję Słowo Pana. Chrystus wykupił mnie od przekleństwa prawa, od ubóstwa, choroby i duchowej śmierci. Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie braknie, ponieważ Jezus stał się ubogi, abym ja został ubogacony Jego ubóstwem. On przyszedł, by dać mi życie w obfitości. Duch prawdy mieszka we mnie, poucza o wszystkim i wprowadza we wszelką prawdę. Dlatego wyznaję, iż wiem wszystko, co powinienem wiedzieć o każdej sytuacji, z którą się stykam. Mam Bożą mądrość. Jezus stał się dla mnie mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Dlatego wyznaję, iż mam Bożą mądrość i jestem Bożą sprawiedliwością w Chrystusie Jezusie. Wzrastam w poznaniu Boga i jestem utwierdzony wszelką mocą według potęgi chwały Jego. Żadne złe słowo nie wychodzi z moich ust, lecz tylko takie, które może budować, aby służyć łaską tym, którzy Go słuchają. Nie zasmucam Bożego Ducha Świętego, którym jestem zapieczętowany na dzień odkupienia. Mam pełnię w tym, który jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Jestem bowiem Jego dziełem, stworzony do dobrych dzieł, do których przeznaczył mnie Bóg, abym w nich chodził.

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. List do Hebrajczyków 13:8. Już samo przypomnienie tej prawdy jest dla nas niezwykle cenne. Czasami możemy być zmartwieni zachodzącymi zmianami, a czasami brakiem jakichkolwiek zmian. W różny sposób doświadczamy tego, jak niepewne jest nasze życie. Także relacje międzyludzkie, uczucia i charaktery nieustannie ulegają zmianom, które nas zaskakują i niejednokrotnie głęboko smucą. Kiedy nasza sytuacja życiowa się zmienia, nierzadko jest tak, że wywołuje to nasze negatywne emocje, czy powoduje, że zbaczamy z obranego dotychczas kursu, odstępujemy od uznanych przez samych siebie zasad lub postępujemy w sposób nie do końca uczciwy. Ale na naszego Pana czas i okoliczności nigdy nie mają żadnego wpływu. Był taki sam po swym zmartwychwstaniu, jak i przed. Pomimo tego, że ostatnie wydarzenia przed Jego śmiercią spowodowały oddalenie się uczniów od Niego. I to na większy dystans niż ten, który może chwilowo dzielić przyjaciół. Uczniowie okazali się niewierni, opuszczając swego Pana w godzinie Jego najcięższych przeżyć. Okazali się biednymi, słabymi Galilejczykami. On zaś został ukoronowany wszelką mocą, chwałą i czcią na niebie i na ziemi. Jednak te wszystkie wydarzenia w żaden sposób nie miały wpływu na relacje Pana Jezusa z uczniami. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie, czytamy w liście do Rzymian 8, nic nie mogło zmienić stosunku Pana do Jego umiłowanych uczniów. Miłość przeciwstawiła się każdej z tych przeszkód i Pan wraca do swoich jako ten sam Jezus, którego znali wcześniej. Niegdyś na morzu uczniowie sądzili, że widzą ducha. Krzyknęli ze strachu, lecz Pan dał im znać, że to On sam przeszedł do nich. Wciąż ten sam bliski, zawsze pełen łaski, choć także suwerenny w swej boskiej mocy nad naturą. Podobnie oglądamy go w 24 rozdziale Ewangelii Łukasza, kiedy Pan po swoim zmartwychwstaniu bierze plaster miodu i rybę, a następnie je na ich oczach, aby z tą samą niezachwianą pewnością i pokojem w sercu mogli przekonać się, że to On sam jest przy nich. Pan prosił ich, aby Go dotknęli i oglądali, mówiąc im, że duch nie posiada ciała ani kości, jak On je miał, o czym sami mogli się na własne oczy przekonać.

0: Jakże wspaniałe pocieszenie jest zawarte dla nas w tych słowach. To jest Jezus, nasz Pan. Wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Taki sam podczas swej służby oraz po swym zmartwychwstaniu. I teraz taki sam w niebie, do którego wstąpił, a także ten sam na całą wieczność.
1: Niemen, znany czy nieznany?

0: Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. List do Rzymian 12:2. Eden, nieposłuszeństwo i upadek w grzech. Nie trzeba nic dodawać, niczego nawadniać, ani też cokolwiek z kimkolwiek uzgadniać. Rosną tu dwa drzewa, bardzo ważne dla was. Jedno daje życie, drugie śmierć od zaraz. Na to tylko czekał cherub zdruzgotany, by od nowa zacząć z Bogiem spór już znany. Wypełzał z ofertą, jad pychy wytoczył, kwestionując Stwórcę, Ewę zauroczył. Czy to aby prawda, co wam Bóg powiedział? Nie jedz z tego drzewa, abyś nic nie wiedział? Bóg po prostu nie chce, skąpi swojej chwały. Choć jesteście godni, posag macie mały. Kiedy owoc zjecie, za nic nie umrzecie. Wtedy to dopiero jak sam Bóg będziecie. Błysnęło pięknością, smakiem doznań wszelkich, wionęło mądrością w dokonaniach wielkich. O tak, właśnie tego ja z mężem szukamy, bierzemy ten owoc, już go spożywamy. Wtem coś w sercach pękło, w oczach pociemniało, zajęczało w duszy i bez celu gnało. Znaleźli się w krzakach nadzy, poranieni, serca skamieniały, winą przygnębieni. Owładnięci chłodem, ku Bogu wrogością, spojrzeli na siebie, wołając z żałością. Ach, jesteśmy nadzy, ratujmy więc honor, przystrójmy się liśćmi tych tutaj sykomor. Adamie, gdzie jesteś? Tęsknie Bóg zawołał, chociaż dobrze wiedział, dlaczego się schował.
1: Prowadzący audycję Piotr Starzyński żegna się już z wami. Do następnego tygodnia. Serdecznie zapraszam.

0: Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.
2: Dom to nie miejsce zwykłego zamieszkania, gdzie mamy bezpieczny dach nad głową, wygodne łóżko, luksusową łazienkę i suto zastawiony stół oraz Wi-Fi, a nawet siłownię z jacuzzi. Dzisiaj ludzie często takie miejsce znajdują za odpowiednie pieniądze w luksusowych hotelach, kiedy podróżują w interesach lub turystycznie. Dom to miejsce, gdzie jesteśmy oczekiwani z miłością, bez względu na zawartość portfela. Pomyśl, czy moje posłuszeństwo Bożemu nauczaniu tworzy dla Chrystusa dom w przestrzeni mojego życia i mojej rodziny?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henry Księkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki.
2: Powiadaj dalej, ozwał się drżąc z niecierpliwości Kmicic. Obaj tedy ruszyli do panny z całą ostentacją, jaka w takich razach we zwyczaju. Cały dwór aż się trząsł. Przyszły złe wieści od księcia Janusza. Sakowicz jeden je przeczytał. Zresztą nikt na nie nie zważał, ani też na Sakowicza, bo był tego czasu wypadł z łaski za to, że małżeństwo perswadował. A u nas jedni mówili, że to nie pierwszyzna się Radziwiłłom ze szlachciankami żenić, że w tej Rzeczypospolitej wszystka szlachta równa, Bilewiczowski dom rzymskich czasów sięga, i to mówili ci, którzy już sobie chcieli łaski przyszłej pani zarobić. Inni twierdzili, że to tylko fortel księcia, aby do większej przyjść z panną konfidencji, jak o to między narzeczonymi niejedno uchodzi, i przy sposobności kwiaty dziewictwa uszczknąć.
3: Pewnie to było, nic innego,
2: ozwał się pan Zagłoba. Ja tak mniemam, rzekł Hasling, ale słuchajcie dalej. Gdy tak między sobą na dworze deliberuję, nagle jak grom rozchodzi się, że panna przecięła wątpliwości jak szablą, bo odmówiła wprost.
3: Boże jej błogosław!
2: Krzyknął Kmicic. Odmówiła tedy wprost, mówił dalej Hasling. Dość było spojrzeć na księcia, by to poznać. On, któremu księżniczki ulegały, nie znosił oporu i mało nie oszalał. Niebezpiecznie było mu się pokazywać. Wiedzieliśmy wszyscy, że tak długo nie pozostanie i że książę prędzej później siły użyje. Jakoż porwano na drugi dzień pana miecznika i osadzono w Tyrży, już za granicą elektorską. Tegoż dnia panna ubłagała oficera trzymającego straż przed jej drzwiami, że jej krucicę nabitą dał. Oficer jej tego nie odmówił, bo szlachcicem i honorowym człowiekiem będąc, czuł litość dla nieszczęść damy, a uwielbienie dla jej urody i stałości.
3: Kto ów oficer? Zawołał Kmicic.
2: Ja, odrzekł sucho Hasling.
3: Pan Andrzej porwał go tak w ramiona, że młody Szkot, słabym jeszcze będąc, krzyknął z bólu.
2: Nic to, zawołał Kmicic.
3: Nie jesteś jeńcem, jesteś moim bratem, przyjacielem. Mów, czego chcesz? Na Boga, powiadaj, czego chcesz?
2: Spocząć chwilę, odrzekł dysząc Hasling. I umilkł, ściskał tylko ręce, które mu podawali Wołodyjowski i Zagłoba. Na koniec sam, widząc, że wszyscy płoną z ciekawości, mówił dalej.
3: Ostrzegłem ją też, o czym wszyscy wiedzieli, że medyk książęcy przygotowywał jakieś bezoary i dekokta odurzające. Tymczasem obawy okazały się płonne, bo wmieszał się do sprawy Pan Bóg. Ten, tknąwszy księcia palcem, obalił go na łoże boleści i miesiąc trzymał. Dziw mości panowie, ale padł tak, jakby go kosą z nóg ścięto. Tego samego dnia, gdy miał na cnotę tej panienki nastąpić.
2: Ręka Boża mówi nic więcej. Sam on to pomyślał i zląkł się. Może też w chorobie wypaliły się w nim żądze, a może czekał na odzyskanie sił. Dość, że przyszedłszy do siebie dał jej spokój, a nawet miecznika z Tylży dozwolił sprowadzić. Co prawda to opuściła go choroba obłożna, ale nie febra, która do tej pory ponoć go gnębi. Co prawda także to wkrótce po opuszczeniu łoża na wyprawę ową musiał iść pod Tykocin, w której klęska go spotkała.

Wokulski począł oczyma mrugać i srodze wąsikami ruszać, wreszcie rzekł: – Panie kawalerze, nie powiadaj o niej nic jeno złego, bo po wyzdrowieniu ze mną miałbyś do czynienia. Choćbym chciał, nie mogę nic złego o niej powiedzieć, ale jeśli to waszej mości narzeczona, to powiem, że jej źle pilnujesz. A jeśli krewna, to zbyt ją dobrze znasz, abyś temu, co powiem, miał negować. Dość, że w tydzień rozkochała ta panna w sobie wszystkich w czambuł, starszych i młodszych, niczym innym jeno oczu strzyżeniem, z dodatkiem jakichś sztuk czarodziejskich, z których już relacji zdać nie mogę. Ona, w piekle bym ją po tym poznał, mruknął Wołodyjowski. Dziwna rzecz, mówił Hasling. Przecież panna Bilewiczówna dorównywa tamtej urodą, ale taka w niej powaga i nieprzystępność jakby w jakowej ksieni, że człowiek admirując i wielbiąc nie śmie nawet i oczu podnieść. A cóż dopiero jakowąś nadzieję powziąć? Sami przyznacie, że bywają różne panny. Jedne jako starożytne westalki, drugie co to ledwie spojrzysz, już chciałbyś? Mości panie, rzekł groźnie pan Michał. Nie bzdycz się, panie Michale, bo prawdę powiada, rzekł Zagłoba. Sam przy niej nogami przebierasz, jako młody kurek, i oczy ci bielmem zachodzą, a że bałamutna, wszyscy wiemy. I ty mało 100 razy to mówiłeś. Porzućmy tę materię, rzekł Hasling. Chciałem tylko panom wytłumaczyć, dlaczego w pannie Bilewiczównie zakochali się niektórzy tylko, prawdziwie niezrównaną i doskonałość ocenić zdolni, tu zarumienił się znów Hasling, a w pannie bożobohatej niemal wszyscy. Jak mi Bóg miły śmiech brał, bo zupełnie tak było, jakby jakowaś zaraza padła na serca. A zwata pojedynków namnożyło się w mgnieniu oka. I o co, po co? Bo i to trzeba wiedzieć, że nie masz takiego, który by się wzajemnym afektem tej panienki mógł pochlubić. W to tylko każdy ślepo wierzy, że prędzej później on jeden coś wskóra. Ona, jakobym ją malował, mruknął znów Wołodyjowski. Za to obie panienki pokochały się okrutnie. Mówił dalej Hasling, jedna bez drugiej krokiem nie ruszy. Że zaś panna bożobohata rządzi jak sama chce w taurogach? Jak to? Przerwał mały rycerz. Bo rządzi wszystkimi. Sakowicz na wyprawę teraz nie pojechał taki rozkochany. A Sakowicz pan absolutny we wszystkich książęcych posiadłościach. Przez niego rządzi panna Anna. Takiż on rozkochany? Spytał znów Wołodyjowski. I najbardziej sobie dufa, bo to człowiek sam przez się bardzo możny. A zowie się Sakowicz? Wasza mość chcesz go, widzę, dobrze zapamiętać. I zapewne, odrzekł niby niedbale Wołodyjowski, ale tak przy tym złowrogo wąsikami ruszył, że za głowę ciarki przeszły. Owóż to tylko chciałem dodać, rzekł Hasling, że gdyby panna bożobohata kazała Sakowiczowi, by księcia zdradził, a jej i towarzyszce ucieczkę ułatwił, myślę, że uczyniłby to bez wahania. Ale o ile wiem, woli to ona za plecami Sakowicza czynić. Może na złość mu, kto wie, dość, że zwierzył mi się jeden oficer, rodak mój, tylko nie katolik, że tam już cały wyjazd pana miecznika z pannami ułożony. Oficerowie do spisku wciągnięci. Że to ma wkrótce nastąpić. Tu Hasling począł oddychać ciężko, bo się zmęczył i resztkami sił gonił. I to jest najważniejsza rzecz, jaką miałem wać panom powiedzieć. Dodał pospiesznie. Wołodyjowski i Kmicic aż za głowy się porwali. Dokąd mają uciekać? Do puszcz i puszcza mi się do Białowieży przebierać. Tchu mi brak. Dalszą rozmowę przerwało wejście ordynansa Sapieżyńskiego, który wręczył Wołodyjowskiemu i Kmicicowi po ćwiartce papieru złożonej we czworo. Ledwo rozwinął swoją Wołodyjowski, wnet ozwał się. Rozkaz, by już stanowiska do jutrzejszej roboty zajmować. Słyszycie, jak kartauny ryczą? Zawołał Zagłoba. No, jutro, jutro. Uff, gorąco, rzekł pan Zagłoba. Zły dzień do szturmu. Niech licho porwie takie upały, matko boska. Nie jeden przecie jutro mimo upału ostygnie, ale nie ci, nie ci, którzy się tobie polecają, patronko nasza. Ależ grzmią działa, za starym już do szturmów. Otwarte pole co innego. Wtem nowy oficer ukazał się we drzwiach. Jest li tu jegomość pan Zagłoba? Spytał. Jestem. Z rozkazu króla miłościwego masz wać pan jutro zostawać przy jego osobie. A, chcą mnie od szturmu zachować, bo wiedzą, że stary pierwszy ruszy? Niech jeno trąby zagrzmią. Dobry pan, pamiętny, nie chciałbym go zmartwić, ale czy wytrzymam, nie wiem, bo jak mnie ochota zeprze te...

Gdy o niczym nie pamiętam i prosto w dym walę. Taka już natura. Dobry pan, słyszycie, już i trąbki przez mundsztuk grają, by każdy na stanowisko ruszał. No, jutro, jutro będzie miał i święty Piotr robotę, już książki przygotowywać musi. W piekle także dla Szwedów kotły ze świeżą smołą na kąpiel nastawili. Jutro!